jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa.

0: Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Tadeusz Woźniakowski, kłaniam się.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

Można się położyć marzeń na jutro, trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

A już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Nazywam się Janusz Stokłosa i chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Pogoda.

zastosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

0: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Reklama.
1: Dzień dobry Państwu. W czwartek zbliża się godzina szósta. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zacznijmy od najnowszych wiadomości.
2: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o szóstej.
1: Ewelina Walczak.
2: Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
4: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
2: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
5: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
2: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Zaczynamy poranny przegląd sytuacji na poznańskich drogach. Miasto powoli budzi się do życia, a samochodów będzie stopniowo przybywać. Jeśli dopiero ruszacie do pracy, to dajcie sobie troszkę czasu na spokojny dojazd. Pamiętajcie też, że o tej porze nie wszyscy są jeszcze w pełni rozbudzeni. Lepiej zachować ostrożność. Szerokiej drogi.
3: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
6: O poranku w Poznaniu na niebie możemy spodziewać się sporego zachmurzenia, chociaż zdaniem synoptyków dzisiaj nie powinno padać. W ciągu dnia na niebie również zobaczymy sporo słońca. Temperatura sięgnie 15 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Do tego wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. A jutro szykuje się dzień z podobną pogodą, chociaż zrobi się też troszeczkę cieplej.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4 minuty po godzinie 6. Michał Pierzchoła. Dzień dobry Państwu. W czwartek mamy 15 października. To 288 dzień roku, 77 dni do końca roku, a do końca jesieni pozostało 67 dni. Słońce wzejdzie za prawie godzinę, dokładnie o 7:01, a zajdzie o 17:42. W kalendarzu mamy dzisiaj taki dzień światowy, dzień mycia rąk. I tak sobie myślę, jakoś, nie wiem, powinniśmy szczególnie dzisiaj ten dzień obchodzić myciem rąk, nie wiem, częściej. Ciekawe, myślę, że do tego tematu wrócimy, a na razie gramy najpiękniejsze melodie. 5 po 6.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: 10 po 6, no dobrze, no to do obiadu. Teraz proponuję Państwu przegląd porannej prasy i na początek dziennik Gazeta Prawna. Czego Polacy chcą od rządu w ostatnim roku kadencji? Jest sondaż CBOS-u. Polacy liczą przede wszystkim na poprawę codziennych warunków życia. 39% badanych wskazuje wzrost dochodów, brak podwyżek cen i ochronę zdrowia jako najważniejszy priorytet na ostatni rok kadencji. Na drugim miejscu znalazło się bezpieczeństwo, 26%, a na trzecim ograniczenie deficytu i długo.

naukowcy odkryli sekret pszczelego żądła. Kiedy pszczoła miodna żądli człowieka, zazwyczaj pozostawia w jego skórze żądło. Dzieje się tak dlatego, że ma ono zadziory, które zaczepiają się o elastyczną tkankę i utrudniają jego wyciągnięcie. Co więcej, pozostawione żądło nie tylko nadal wstrzykuje jad, lecz także samo zagłębia się w skórę. Natomiast nie było dotąd wiadomo, dlaczego samo żądło dalej pracuje. Okazało się, że żądło działa jak niezwykła pompka z dwoma tłokami. W jego wnętrzu znajdują się dwa cienkie, ruchome ostrza, które przesuwają się na przemian do przodu i do tyłu. Ich ruch pomaga żądłu coraz głębiej wbijać się w skórę. No i taka właśnie jest przyroda. Szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej.

0: Ta piosenka I Want to Hold Your Hand pomogła Beatlesom podbić Amerykę. Utwór wydany w pierwszej połowie lat 60. stał się ich pierwszym wielkim hitem w USA. Już kilka miesięcy po premierze dotarł na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Sukces piosenki przyczynił się do wybuchu tzw. Beatlemanii w Stanach Zjednoczonych. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to dla odmiany po polsku zagramy za kilka chwil. To będzie piosenka Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza dla takich jak ty.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Nie, jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. W sobotę i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: Ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie. Biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
20: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

Anna German w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 6:30 na zegarze. I teraz powiem Państwu krótko o tym, czym dzisiaj będą zajmować się reporterzy Radia Pogoda i o czym ważnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Sąd Okręgowy w Warszawie, tutaj dzisiaj nasi reporterzy się pojawią, bo o godzinie 10:00 ma rozpocząć się proces w sprawie Kolegium Humanum. Przed sądem odpowie 29 osób. Wśród oskarżonych są politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, także prezydent Wrocławia. Chodzi między innymi o lewe dyplomy. W Luksemburgu spodziewamy się natomiast orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności banków za nieautoryzowane przelewy. Sprawa dotyczy Polki, która padła ofiarą oszustwa internetowego i straciła 3000 zł po wpisaniu danych do konta na fałszywej stronie do złudzenia przypominającej stronę banku. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, zarzucił klientce rażące niedbalstwo i teraz Trybunał rozstrzygnie, czy bank może z tego powodu właśnie odmówić zwrotu środków. Także bardzo ciekawa sprawa, opowiemy o niej w wiadomościach. Z tematów sportowych, zespoły Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok rozegrają wieczorem drugie mecze w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Kolejorz, który na inaugurację przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4, podejmie czwarty obecnie zespół niemieckiej Bundesligi Bayer Leverkusen. Z kolei ekipa z Podlasia rehabilitacji za wrześniową porażkę 1-2 z Olympiakosem Pireus poszuka także na własnym stadionie w spotkaniu z Araratem Armenią. Te tematy w ciągu dnia na pewno się pojawią, a najbliższe wydanie wiadomości w Radiu Pogoda już za 28 minut.

0: No ależ było nam wczoraj przyjemnie. Nam, czyli całej redakcji Radia Pogoda, uśmiechy nie schodziły nam z twarzy. Zostaliśmy nagrodzeni, otrzymaliśmy wyróżnienie Złoty Liść Retro. Za kilka minut powiem o tym więcej. Wrócimy do tego, co wczoraj na antenie działo się po południu. A wcześniej ważne informacje dla kierowców i kolejne najpiękniejsze melodie, tym razem w wykonaniu Piotra Szczepanika i Wałów Jagiellońskich. Za 21:07.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
7: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
6: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Ułańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: No, ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
19: Została ostatnia reklama.
20: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Drogowskaz. Radia Pogoda.
23: Na drogach w Poznaniu mamy coraz większy ruch. Dzisiaj słońce może świecić Wam prosto w oczy i utrudniać dostrzeżenie tego, co dzieje się przed samochodem. Warto zadbać więc o czystą szybę i nie odkładać okularów przeciwsłonecznych na później. Przy mocnym słońcu zwracajcie uwagę na przejścia dla pieszych. Nie zawsze od razu widać osobę, która zamierza wejść na jezdnię.
22: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 7. Ucieszyliśmy się bardzo, gdy się dowiedzieliśmy, że zostaliśmy nagrodzeni, a jeszcze bardziej było nam miło, gdy mogliśmy gościć w Radiu Pogoda sprawcę całego zamieszania, właściwie to przedstawiciela sprawców. Już wyjaśniam. Z okazji 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga Rada Programowa tegoż festiwalu przyznała redakcji Radia Pogoda honorowe wyróżnienie Złoty Liść Retro za codzienną prezentację na antenie piosenek z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wczoraj po południu w programie Moniki Tarki pojawił się pan Wojciech Dąbrowski, dyrektor artystyczny festiwalu. Wyróżnienie odebraliśmy, a przy okazji wywiązała się ciekawa rozmowa właśnie o piosenkach z dwudziestolecia. Posłuchajmy fragmentu.
1: Komponowali te piosenki wspaniali kompozytorzy. No, wymienię tylko Warsa Petersburskiego, powiedzmy. Teksty pisali prawdziwi poeci. Znów wspomnę o Tuwimie, o Jurandocie, o Hemarze. Mhm. Więc te piosenki są ponadczasowe i one u starszego pokolenia wywołują wzruszenia, bo to są wspomnienia, bo nasze mamy i babcie śpiewały nam, nuciły te piosenki. A młode pokolenie okazuje się, wbrew pozorom, odnajduje w tych piosenkach siebie, swoje potrzeby, swoje emocje i próbuje je po swojemu wyrazić.
0: Na Facebooku Radia Pogoda mogą państwo znaleźć relacje z wręczenia nam Złotego Liścia Retro. I jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Zaporęcz

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To jest obowiązkowe miejsce do zobaczenia, gdy turystycznie przyjeżdżają Państwo do Warszawy. Z kolei mieszkańcy doskonale wiedzą, o co chodzi. To często punkty spotkań. Historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym zepsuły się. Nie da się nimi zjechać. Jest przed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w góry. Co dokładnie się wydarzyło, o tym między innymi powiemy za chwilę w wiadomościach w Radiu Pogoda, bo te najnowsze wydanie wiadomości już u nas za 3,5 minuty.
1: Autopromocja.
2: Poszukiwana.
3: Najpiękniejsza melodia.
2: Znaki szczególne.
3: Kilka nut i miliony wspomnień.
2: Ostatnie miejsce pobytu.
3: Radio Pogoda.
2: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
3: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
4: Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
7: Masz tyle sukienek.
6: Ale wszystkie za duże.
7: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
6: Nie, biorę Hepa Slimin.
7: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
6: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
7: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
6: To co, zakupy?
7: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
8: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
9: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Zgaduj zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Została ostatnia reklama.
22: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Reklama.
0: Zimny drań muzycznie pojawi się już niebawem w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Na razie jednak minęła godzina 7, a to oznacza, że przed nami najnowsze wiadomości.
23: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku.
3: 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Przedstawi je Ewelina Walczak.
3: Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
5: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
23: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
5: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
3: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
24: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
3: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
25: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
3: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
27: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. 6 goli padło w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Z kolei Industria Kielce drugi raz z rzędu przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
28: Przy ulicy Piołunowej w Poznaniu powstanie nowy chodnik, który ułatwi dojście do przystanku autobusowego Radojewo. Zaplanowano też nową platformę przystankową i udogodnienia dla osób, które mają problemy ze wzrokiem. Inwestycja będzie kosztować ponad 270 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewidziano na początek lutego.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
28: Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale nie powinno padać. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni, chociaż na taką temperaturę musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie zacząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro ma być podobnie, chociaż temperaturę podskoczy nam do 17 stopni, a powrót deszczu prognozowany jest w okolicach niedzieli.
6: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
7: 6 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heizer.
7: I Michał Pierzchała, Asia odpoczywa.
0: Tak.
7: Witamy Państwa w czwartek, 15 października, mamy 288 dzień roku. 77 dni do końca roku, do końca jesieni 67. I taka ciekawostka, proszę Państwa, gdybyśmy żyli wiele, wiele lat temu, to powiedzielibyśmy, że dziś jest 5 października.
0: To przepraszam, dlaczego?
7: No to wyjaśnimy.
0: Tak,
7: Państwu.
0: Dobrze.
7: Tak, tak.
0: Dobrze. Ale 15, na pewno.
7: Ale dzisiaj. Na pewno 15.
0: Tak. Dobrze, to tego się trzymajmy. Za chwilę zresztą do różnych rocznic też wrócimy w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: energia żarłoczna i powolna jak krowy, a tymczasem już milion naszych samochodów pojechało w świat.
1: No fajny był samochód. Mój tata miał, pamiętam, w kolorze 09 żółty piaskowy to się chyba nazywał, a mój sąsiad też miał malucha. Kolor był podobny, bo beżowy i pamiętam, że miał oznaczenie 05.
2: Ja miałem dwa.
1: Dwa maluchy?
2: Tak, jeden żółty, a potem był biały.
1: A podwozie zabezpieczone było, proszę pana?
2: Ten pierwszy używany kupiłem, miał dziurkę w podwodze.
1: No i komu to przeszkadzało i dało się jeździć?
2: Jeszcze jedna data, rok 1946, wtedy urodził się Richard Carpenter.
1: Amerykański muzyk, kompozytor i piosenkarz, a także starszy brat Karen, z którą założył zespół The Carpenters. Początki mieli jazzowe, ale przez lata wspólnego grania odnaleźli w końcu swoje brzmienie, które inspiruje zresztą innych artystów do dzisiaj. No to zobaczmy właśnie w oryginale Carpentersi. There's a kind of hush.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7. Wyjaśnimy to, o czym mówiłem na początku audycji, że gdybyśmy mieli XVI wiek, konkretnie 1582 rok, to dziś nie mielibyśmy 15 października, a 5.
1: No właśnie, gdzieś zginęło 10 dni.
0: I jak to się stało?
1: Ja już wyjaśniam. Wcześniej obowiązywał kalendarz juliański. On nie był doskonały, bo jego rok był o kilkanaście minut dłuższy niż rzeczywisty czas obiegu Ziemi wokół Słońca. I choć ta różnica wydaje się minimalna, no to jest kilkanaście minut w roku.
0: No, ale jak ta klatka płyną, to się nazbiera.
1: No, przesuwały się przez to pory roku i kluczowe święta religijne. No i właśnie w 1582 roku powiedziano, no dość, doliczono się, że to 10 dni różnice i w momencie, gdy papież Grzegorz XIII wprowadził nowy kalendarz gregoriański, no trzeba było sobie z tą luką poradzić, usunięto więc 10 dni, był więc 4 października, a potem 15 od razu, no i po temacie.
0: Dobrze, na wszelki wypadek przypominamy, dziś jest czwartek, 15 dzień października, 2026 rok.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Ja się zastanawiam, czy robiscy mają właściwości terapeutyczne.
3: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet...
2: Rozumiem.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
16: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
17: Od Oleo Farm.
1: Została ostatnia reklama.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31. Tytus, Romek i Atomek. Ja się przyznam Państwu, że w dzieciństwie pochłaniałem ten komiks. Przeczytałem wszystkie księgi, sypałem cytatami na zawołanie. No i teraz jakby trochę Tytus wraca, bo ma być w ogóle film pełnometrażowy, animowany. Tutaj jeszcze data premiery nie jest ustalona, ale no zapowiedzi były. I pojawił się na rynku zegarek szwajcarski, więc no nie byle jaki. Tak można powiedzieć, luksusowo się trochę zrobiło. No i drogo, cenę zresztą też za chwilę podam. Powstała seria zegarków inspirowanych twórczością Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli babcia Chmiela. Tarcza kolorem i fakturą nawiązuje do papieru dawnych wydań komiksu. Przy godzinie 9 umieszczono wizerunek Tytusa, a jego bujanie skrzywiło trochę oznaczenie godziny 9. Na deklu z kolei znajduje się grawer z portretem babcia Chmiela i podpisem Uczłowieczyciel. Model ma też pasek z alkantary z zielonym przeszyciem w kolorze spodenek Tytusa. Zaledwie 66 egzemplarzy tego zegarka powstało. Cena, no trochę ponad 10 tysięcy złotych za zegarek. No,
1: ale i to jest do kupienia?
0: Jest do kupienia, tak. Oryginalny szwajcarski zegarek z Tytusem w roli głównej.
1: Dla miłośników gratka bym powiedział.
0: Słuchajcie, a czy jest, bo tak mówię o tym, że do Tytusa ja zaczytywałem się w dzieciństwie i tak teraz sobie pomyślałem, że chętnie bym wrócił, gdybym miał możliwość, nie wiem, może w bibliotece gdzieś pewnie te komiksy są do dostania. Czy są takie książki, które państwo, książki, komiksy, cokolwiek, do których chcielibyście państwo tak teraz właśnie po latach wrócić, że to spędzali z nimi państwo całe dzieciństwo, wczesne lata, a potem jeszcze raz sięgnąć, przeczytać i jeszcze raz.
1: A pamiętasz, była taka seria, takich niedużych książeczek z tygrysem?
0: Nie.
1: A widzisz, a państwo na pewno pamiętają.
0: No to prosimy o telefony 22 444 40 04.

No to rosołek już Państwu zaproponowaliśmy, chociaż nie polecamy w tej wersji. Natomiast polecamy kolejne piosenki, które już niebawem na naszej antenie, a zaśpiewa m.in. Stenia Kozłowska. Piosenko Płyń błękitnym niebem. Padnie również pytanie: Comment ça va, czyli zespół The Shorts.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Została ostatnia reklama.
5: No dobrze, pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
6: Ale że już?
5: No już.
6: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
5: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
6: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
5: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wskaz Radia Pogoda.
7: W Poznaniu trwa poranny szczyt, więc podczas dojazdów do pracy przyda się dziś odrobina cierpliwości. Jeśli przed Wami tworzy się kolejka, nie warto na siłę szukać miejsca do wyprzedzania. Takie próby często niewiele dają, a mogą utrudniać jazdę innym. Lepiej spokojnie poczekać na swoją kolej i pamiętać, że kilka minut różnicy nie jest warte niepotrzebnego ryzyka.
4: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8, kilka minut, no może kilkanaście minut temu Michał opowiadał o Tytusie, Romku i
1: to, że wraca, że film będzie, że zegarek szwajcarski powstał. No i właśnie ogólnie o komiksie, tak.
0: A ja zapytałem państwa o serię z tygrysem, żółtym tygrysem. Czy państwo pamiętają?
2: Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Piękny poranek.
1: Dzień dobry.
2: Oczywiście pamiętamy książeczki z tygrysem. Mój tata w latach 60. czytał te książeczki. Nawet pamiętam niektóre tytuły. Tajemnica Łuku Kurskiego. To taki mi się tytuł w pamięci wyrył. Oraz Dywizjon 303. To o naszych wspaniałych lotnikach. Pozdrawiam serdecznie, Roman.
0: Dziękujemy panie Romanie za to wspomnienie. Żółte tygrysy to były takie nieduże, kieszonkowe książeczki. Aha. W miękkich okładkach, wydawane w latach 1957-90 i to nakładem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogromnie popularne, a to były głównie reportaże, biografie, opisy bitew. Cyrk Skalskiego, Dymy na przedpolach, 63 dni spadochrony nad Arnhem. To tylko niektóre tytuły.
1: No ja przyznam się, że nie znam. Muszę rodziców zapytać. A kto wie, może gdzieś tam na półce jeszcze stoją. 22 444 40 04. A czym państwo się zaczytywali w młodości, przed laty? Proszę dać znać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut godzina 8, to oznacza, że u nas za 5 minut wiadomości, a w nich m.in. informacja o tym, że to koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma się już teraz liczyć tylko adres zamieszkania. Szczegóły za 5 minut.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, książka Marionetka Jakuba Jarno, a do wygrania granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.

0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Została ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
15: Włoskie klimaty lat 80. Tak muzycznie rozpoczniemy kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz na zegarze punktualnie godzina 8. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
16: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów.
2: Radio Pogoda.
17: Wiadomości o 8:00.
15: Ewelina Walczak.
16: Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
18: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
19: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
18: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
19: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
18: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
16: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
20: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
16: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
21: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo jakby tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
16: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Dzisiaj rusza przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Musicie liczyć się ze zwężeniem jezdni i brakiem możliwości parkowania. Piesi przejdą drugą stroną ulicy, a wjazd z Janickiego w Dąbrowskiego będzie zamknięty. Objazdy poprowadzono od ulicy Świętego Wawrzyńca.
17: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Rano w Poznaniu słońce będzie mieszać się z chmurami. Nie powinno padać, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 stopni, do tego wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, ale temperatura podskoczy do 17 stopni.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8:00. Dzień dobry, witamy.
2: Zygmunt Heizer.
1: I Michał Pierzchała. Przypominamy, mamy czwartek, 15 dzień października, 288 dzień roku. Wschód słońca był dziś minutę po godzinie 7:00. Zachód będzie o 17:42, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 59 minut.
2: I za chwilę w Radiu Pogoda nasza zabawa z nagrodami Szybka Piątka. To my Państwa na razie z Zygmuntem zostawiamy przy najpiękniejszych melodiach, ponieważ musimy wyjść ze studia i umyć ręce, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: Aha,
2: i tak pomyślałem sobie,
1: ja
2: że...
1: Myłem przed chwilą,
2: ale to... dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk i będziemy myć częściej. Tak, tak sądzę. No jakoś trzeba to uczcić.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Bartoszu.
3: Dzień dobry.
2: Chciałem zapytać, jak u pana za oknem piękna polska jesień wygląda, jakby nam pan opowiedział?
3: Właśnie siedzę przed oknem i patrzę na ogródek, więc jest tak częściowo zachmurzone, ale troszkę słonko przeziera, także
2: To jak pan patrzy na ogródek, to te liście to już pan zgrabił, czy dopiero przed panem to?
3: Jeszcze tak dużo nie pospadało, dopiero brzuskinia zgubiła, także jeszcze nie ma ich tak.
0: Skąd pan dzwoni?
3: Z Wrocławia.
0: Wrocław?
3: Tak, z Wrocławia.
0: Aha, a czym się pan zajmuje na co dzień?
3: Na co dzień pracuję w służbie więziennej.
0: Aha.
2: Ale okay. To dzisiaj wolne, rozumiemy, tak? Chyba, że druga zmiana.
3: Dzisiaj akurat mam popołudniową zmianę.
0: Okej, okay. I słucha pan radia Pogoda.
3: Oczywiście, być może jedyna jednostka, w której radio Pogoda leci od rana do 15.
2: Naprawdę? O proszę, to nam bardzo
0: super,
2: miło.
0: Super, świetnie, bardzo nam miło. Dobra, przejdźmy do konkretów.
2: Panie Bartoszu,

0: Ziemniaki.
1: Ptak.
0: Zimorodek.
1: Piosenkarz. Andrzej.
0: Andrzej Załucha.
2: Tak! A kto tu podpowiadał?
1: Ale Andrzej nie jest na Z.
3: A, no nie jest. No,
1: ale
3: no
1: Załucha jest.
3: No, Załucha jest. No, panie Bartoszek.
0: Muszę powiedzieć, że w końcu udało mi się wygrać kubeczek. Gdy trzecie moje podejście i w końcu kubek.
1: To gratulacje. Sprawdza się zasada do 3 razy sztuka.
3: Panie Bartoszu.
0: Jeżeli mogę, to chciałbym jeszcze serdecznie żonę pozdrowić, która jest w pracy i właśnie mnie słucha, bo mi napisała wiadomość. Tak?
1: Jak ma żona na imię?
0: Maria.
1: Pani Mario, my też pozdrawiamy.
3: I dziękujemy Państwu, życzymy miłego przed i popołudnia. Panie Bartoszu, Panu też miłej pracy popołudniowej. Szybka Piątka wraca jutro.
4: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.

0: poranek w Radiu Pogoda, 20 po 8. Co tak pan zaciera ręce, panie Zygmuncie?
1: Bo wiem, o czym będziesz mówił.
0: O grzybach chciałem ci zapytać. Czy takie z patelni duszone to lubisz?
1: Wiesz co? Najbardziej jadłem ostatnio placek ziemniaczany z sosem grzybowym.
0: Słuchaj, a zapytam inaczej. A jaką masz patelnię? Jak dużą masz patelnię w domu?
1: No, to był spory placek.
0: Jestem spory, przekonany...
1: Tak, na pół złożony, wiesz?
0: Jestem przekonany, że... O grzybie, o którym za chwilę powiemy, którym można znaleźć w lasach, twoja patelnia, no nie wystarczy, będzie za mała.
1: Szczegóły sobie kupię większą.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:30 na zegarze. Zygmuncie, ja cię nie bez przypadku pytałem o wielką patelnię, w której można przygotowywać grzyby.
1: Jak wielką?
0: Bardzo wielką, a to dlatego, że naukowcy w Chinach odkryli nowy gatunek grzyba, któremu nadali nazwę Dianunus rex. Rex, czyli król albo władca. No i trudno się dziwić, bo ten grzybowy gigant naprawdę robi wrażenie. Nie ma klasycznego kapelusza, jak podgrzybek czy maślak. Zamiast tego tworzy takie jasne, masywne, pionowe struktury wyrastające z drewnianych korzeni, ale to nie jest drzewo, to jest na pewno grzyb. 50 cm wysokości osiąga taki grzybek, pół metra, waży ponad 2 kg. No i okazuje się, że historia rodziny tego grzyba może sięgać nawet 65 milionów lat, czyli czasów tuż po zagładzie dinozaurów. Jeszcze jednej informacji naukowcy tylko nie ustalili, czy ten grzyb jest jadalny. No, nikt się jeszcze nie odważył spróbować.
1: Niech spróbują, niech wiedzą, dadzą znać, to wtedy i my pójdziemy ich drogą.
0: Tylko wiesz, trzeba się przygotować, bo zamiast koszyczka przyczepę za sobą zabrać.
1: Zostawmy te badania na razie tam na miejscu, jak wszystko będzie się zgadzało, to pomyślimy, co z tym zrobić.
0: A państwo może już na grzybobraniu? Mój teść dzisiaj od 7 rano w mazowieckich lasach gdzieś tam buszuje i mam nadzieję, że całe, może nie jeden koszyk przyniesie. 22 444 40 04.

0: No i tak właśnie się bawiono w latach 50. Polanka Diana w pogodnym poranku w radiu. Pogoda 8:36 na zegarze. Co my tam dalej muzycznie mamy, Zygmuncie? Skaldów,
1: nie? Skaldów mamy, a potem Jan Wojdak i Wawele, Nie szkoda róż.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
14: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
15: O, już zatrudniam.
16: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Przypominamy, że dzisiaj zamknięty został przejazd kolejowy na ulicy Biskupińskiej. Utrudnienia potrwają do 7 listopada. Przejazd będzie niedostępny także dla pieszych i rowerzystów. Objazd prowadzi ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Kierowcy ciężarówek pojadą dodatkowo przez Golęcin i Podolany. Zwracajcie uwagę na oznakowanie.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda za 13 minut, godzina 9. A któż to się pojawił w naszym studiu?
1: A jakże Tamara.
0: Miło o tej Tamara. Porze. Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry,
2: Dzień
1: Tamara.
2: Dobry. Zapraszam. Dzień dzisiaj dobry. Po 18:00 będzie u mnie gościć aktorka Dorota Stalińska. I będziemy rozmawiać i o teatrze, no bo teraz chociażby mogą Państwo zobaczyć panią Dorotę, czy to w Złodzieju, czy to w Pięknej Lucyndzie. Natomiast porozmawiamy też, właściwie powspominamy te trochę starsze produkcje, ale jakże efektownie wyglądające na ekranie. Nie zdradzę na razie więcej. Zapraszam do Alei Sław po 18:00.
0: No i bardzo proszę tego nie przegapić, Dorota Stalińska. Dziś będzie gościła u Tamary Pawlik-Lipskiej.

0: Śpiewały Filipinki w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 5 minut, godzina 9, za 5 minut u nas najnowsze wiadomości, a w nich o tym, co działo się wczoraj i co dzisiaj dzieje się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Były przepychanki, zatrzymania, zawiadomienia do prokuratury. No mnóstwo się dzieje, szczegóły już za kilka minut.
1: A my czekamy na wizytę Roberta Janowskiego. To będzie po godzinie 9. Robert jak zwykle będzie coś nucił krótko.
2: Autopromocja.
3: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
4: Jeszcze pamiętam.
3: Czas, na który czekam cały tydzień.
5: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
3: Tak.
5: Nie.
3: Tak.
5: Tak?
3: Tak.
5: To ja już puszczam sobie.
3: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. W sobotę i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
11: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Została ostatnia reklama.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Reklama.
8: Dwie Hanny pojawią się za chwilę muzycznie w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Pani Banaszak, Żegnaj Kotku, a także pani Skarżanka, Nie wierzę piosence. To niebawem, bo wcześniej wiadomości. Posłuchajmy wspólnie. Minęła, za 5 sekund będzie godzina 9.
9: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty, mamy najnowszy raport.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Ewelina Walczak.
9: Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne. W stosunku do funkcjonariuszy słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
11: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
9: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
12: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
9: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
13: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
9: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
14: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
9: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom, a wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Obie u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, Araratem Armenia. Mecz Lecha o 18:45, a Jagiellonii o 21:00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy. Maja Chwanińska walczy o ćwierćfinał turnieju Wuhan. Jej rywalką jest rozstawiona z 10 Amerykanka Iwa Jowicz. Jej rodaczka Ashlyn Kruger będzie dziś rywalką Igi Świątek. Ten mecz o 13:00.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Pogoda.
8: Miejscami przelotnie będzie padał deszcz w Tatrach i Bieszczadach. Dzisiaj także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni na wschodzie do 15 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie rosło.
10: Pogodny poranek Radia Pogoda.
17: 9:05, dzień dobry, witamy.
8: A witają Zygmunt Heizer
17: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest czwartek, 15 dzień października, 288 dzień roku. Imieniny obchodzą Bruno, Jadwiga, Leonard, Teresa. Wszystkiego dobrego. No i dziś myjemy rączki.
8: Tak, mamy Światowy Dzień Mycia Rąk. No tak głupio trochę tak jakoś specjalnie świętować, no bo to, ale no...
17: No, ale może tak...
8: Lepszy żel może do mycia rąk dzisiaj.
17: Albo częściej.
8: To my znowu idziemy i przy okazji wracając złapiemy Roberta Janowskiego, który za chwilę w studiu Pogodnego Poranka się pojawi i będzie Państwu, jak to ujął chwilę wcześniej Zygmunt, krótko nucił.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

cię przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci ptak.

0: rozśpiewany.
1: Tak, tak, tak. Myślę, ale później się rozgrzewa zdecydowanie, wydobywa z siebie więcej dźwięków, ale jeśli państwo chcą spróbować teraz, no to można.
0: A no właśnie, 22 444 40 04. Jaką melodię zanucił Robert Janowski? Potrzebujemy oczywiście tytuł tego utworu, ale także dzwoniąc do nas, jeśli już państwo będą wiedzieć, to też potrzebujemy, no, państwa jakiegoś wspomnienia związanego z tą melodią. Na do wygrania mamy w tej zabawie radio z logo Radia Pogoda. No to pierwsza odsłona nucenia Roberta Janowskiego za nami. Jeżeli państwo nie wiedzą, no to kolejne podpowiedzi oczywiście niebawem też się pojawią.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9, proszę Państwa, na początku audycji, po godzinie 6.
1: W przeglądzie prasy dzisiaj,
0: Michał poruszył bardzo ciekawy temat, wynik naukowych badań, bardzo interesujący.
1: Tak, o żądłach, osy, tak? Jak nas urządli, to co się dzieje z tym żądłem, że ono zostaje i że tak naprawdę ten jad jest dalej wtłaczany. Ale jak to się dzieje, że to samo się dzieje? Tak trochę.
0: Badania trwały długo, ale teraz już wiemy, na czym polega to zjawisko i opowiemy o tym już niedługo.

0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Została ostatnia reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.31. Michał sprawdził, czy mówię prawdę. Mówię prawdę, Michał. 9.31, tak. Koniec, kropka.
1: Na moim i na twoim zegarze jest ta sama godzina.
0: Więcej nie będzie. Wracamy do tematu, który poruszyłeś po godzinie 6 w przeglądzie prasy.
1: No tak, ale teraz trochę więcej państwu o tym opowiemy. Naukowcy odkryli sekret pszczelego żądła. Kiedy pszczoła miodna żądli człowieka, zazwyczaj pozostawia w jego skórze żądło. Dzieje się tak dlatego, że ma ono takie zadziory, które zaczepiają się o elastyczną tkankę, no i utrudniają tym samym wyciągnięcie tego żądła.
0: Skąd ja to znam?
1: Prawda? Tak. Gdy pszczoła próbuje odlecieć, żądło odrywa się od jej odwłoka wraz z częścią aparatu jadowego. Owad ginie, no ale okazuje się, że broń wciąż działa i ten mechanizm, jak to jest właśnie, że ten jad jest dalej wstrzykiwany, no od lat frapowały biologów, no i teraz uczeni wiedzą już, dlaczego tak się dzieje.
0: Właśnie,
1: o tym pisze Gazeta Wyborcza. Uczeni sfilmowali pracujące żądła za pomocą takich szybkich kamer. Potem wykonali trójwymiarowe rekonstrukcje. Okazało się, że żądło działa jak niezwykła pompka z dwoma tłokami. W jego wnętrzu są dwa cienkie, ruchome ostrza, które przesuwają się na przemian do przodu i do tyłu. Ich ruch pomaga żądłu coraz głębiej wbijać się w skórę, mimo
0: czyli
1: że to jest samo żądło.
0: Żyje własnym życiem.
1: Tak jak młot pneumatyczny. A dzięki naprzemiennej pracy dwóch tych tłoków, jad też może być pompowany niemal nieprzerwanie. Czyli nie dość, że to żądło dalej się nam wciska, to dalej też jad jest pompowany. To jest niesamowite. Ja wiem, że to jest straszne i nikt by, no tak, no każdy ma jakieś swoje przeżycia, ale to jest pasjonujące.
0: Tak, tak, zjawisko jest niesamowite, ale tak na wszelki wypadek to życzymy państwu jak najrzadszych spotkań z pszczołami i z urządleniami i proszę uważać.
1: Ale z miodem już częściej
0: nie,
1: możemy się spotkać.
0: To tak. No właśnie.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 22 minuty, godzina 10. Dziś mówiliśmy o limitowanej serii szwajcarskich zegarków.
1: Oryginalnych.
0: Tak, Tytusa, Romka i Atomka. No i tak sobie zaczęliśmy rozmawiać. Kto z nas bardziej jest podobny do Romka, kto bardziej do Atomka?
1: Rozmawialiśmy o tym dlatego, że chcemy Państwu pokazać coś, tak sądzimy, no fajnego na naszym Facebooku i Instagramie, czyli nasze zdjęcie. I tak pomyśleliśmy, że no właśnie się zastaniemy obok tego Tytusa, ja i Zygmunt, tylko właśnie nie możemy się zdecydować.
0: No, jeszcze nie doszło do uzgodnień, który z nas
1: Romek jest wyższy
0: rolę
1: i chudy, a Atomek jest niższy. Ile ty masz wzrostu?
0: 182.
1: To ja też.
0: No i weź tu uzgodnij. Proszę Państwa, uzgodnimy, pokażemy jak to wygląda.
1: To niebawem.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Ja się zastanawiam, czy robiszcy mają właściwości terapeutyczne.
5: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet...
4: Rozumiem.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
10: Ale że już?
9: No już.
10: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
9: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
10: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
9: No oczywiście.
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: No już prawie gotowe pewne korekty musimy wprowadzić i będziemy.
1: Tak, ale już się dogadaliśmy, kto kim jest, ale to nie mówimy, wszystko państwo zobaczą.
0: Dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to za chwilę wcielimy się w rolę Romka bądź Atomka.
1: A Tytus pozostanie Tytusem czyli tak, sobą, tak, czyli małpą.
0: Tak, tak.
2: Ciekawe.
0: Tak jak Wojtek jest Wojtkiem i tutaj jest razem
3: dzień
0: z nami.
3: Dzień dobry państwu, witam
0: Wojtek
3: bardzo gorąco.
0: Babiarczyk, witamy cię.
3: Od 10 do 14 będę miał tą wielką przyjemność, żeby grać państwu te najpiękniejsze melodie. No i oczywiście wpadnie do studia Robert Janowski i zanuci kolejny fragment tej najpiękniejszej melodii. Ten pierwszy już się pojawił, tak?
0: Tak, ale wiesz, no jak zwykle, bo...
1: No wiem, że o poranku Robert nie jest zbytnio rozśpiewany. Tak.
3: No mam nadzieję, że po godzinie 12 będzie bardzo rozśpiewany.
1: No tak, to zapraszamy.
0: To dziękujemy bardzo. Przypominamy, Asia ciągle na urlopie i pozdrawiamy Asię bardzo serdecznie. Wróci w przyszłym tygodniu. Michał, ty jutro sam będziesz.
1: Tak, bo ty też, Zygmuncie, się wybierasz na urlop, także ja jutro cały pogodny poranek w Radiu Pogoda będę z państwem. No a za dzisiaj bardzo jeszcze raz dziękujemy. Zygmunt Heizer
0: i Michał Pieszchała.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Emile.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
10: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
9: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
11: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym. Dobrym, taniej, aż o 500 zł.
15: Została ostatnia reklama.
16: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
17: Reklama.
18: Czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 10:00, pora na wiadomości.
19: Wiadomości z Poznania.
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W jednym z biurowców w Grodzisku Wielkopolskim zamaskowana osoba rozlała wczoraj nieznaną substancję i uciekła. Z obiektu ewakuowano 8 osób, a pracownica, która miała kontakt z cieczą, trafiła do szpitala. Służby ustalają skład substancji i okoliczności zdarzenia. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, a to powód, by przypomnieć o regularnych badaniach w kierunku nowotworów złośliwych dotykających kobiet, mówi Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ-u.
21: Warto dodać również o teście HPV-HR w kierunku raka szyjki macicy. Test molekularny szuka bezpośredniej przyczyny choroby i wykrywa materiał genetyczny wirusa odpowiedzialnego za niemal każdy przypadek raka szyjki macicy.
20: A ja dodam, że w Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mamomobusach. Od maja przyszłego roku z poznańskiego lotniska będzie można dolecieć się czarterem na hiszpańskie wybrzeże Costa Dorada. Loty będą odbywać się raz w tygodniu. Będzie to debiut tego kierunku czarterowego na naszym lotnisku. Za godzinę powiem za to o ciekawym znalezisku w jednym z kościołów w regionie.
19: Radio Pogoda 103,4 FM.
22: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
19: Pogoda w Poznaniu.
20: Dzisiaj w Poznaniu możemy spodziewać się w miarę ładnego dnia. Nie powinno padać, ale deszcz będzie spore zachmurzenie. Od czasu do czasu pojawi się także na niebie piękne słońce. Termometry maksymalnie pokażą 15 stopni. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie mamy również ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale zrobi się też troszeczkę cieplej. Tak samo będzie w sobotę, a w niedzielę możemy spodziewać się ochłodzenia i deszczu.
19: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
22: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
18: To już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Pogoda w niektórych częściach kraju nie będzie nas rozpieszczać do końca dnia. Za to ja w Radiu Pogoda będę Państwa rozpieszczał tymi najpiękniejszymi melodiami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. A na dobry początek człowiek, który potrafił napisać tak cudowną piosenkę, że można ją nucić bez końca. Wojciech Młynarski.

żywizny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z źródeczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku? Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też.

0: ślad.
1: To jedna z najbardziej wyrazistych i fascynujących gwiazd polskiej sceny muzycznej lat 40. i 50. To Marta Mirska w Radiu Pogoda. Warto dodać, że Marta Mirska słynęła z porywczego charakteru i ostrego języka. Z jej konfliktu z Mieczysławem Fogiem, no to krążyły legendy, a podobno kością niezgody stał się legendarny utwór Pierwszy siwy włos. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie w to czwartkowe przedpołudnie, 11 minut po godzinie 10. To teraz, drodzy Państwo, pora na gwiazdę, która od 1975 roku stale współpracuje z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem. Przed Państwem już teraz Alicja Majewska.

zespołu Partita. Mamy tylko siebie. To była taka specjalna urodzinowa wersja na 10. urodziny Radia Pogoda. A na zegarach 18 minut po godzinie 10. Jeśli Państwo na przykład dzisiaj świętują jakąś rocznicę urodzin, a może jakąś rocznicę ślubu albo innego wydarzenia, to już za moment specjalnie dla Państwa zaśpiewa Tadeusz Woźniakowski w towarzystwie Violetty Villas. Proszę zatem koniecznie zostać razem z nami.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: W 29. urodziny.

0: taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

Trochę słońca tym nagraniem wpuściłem Państwu przez głośniki. Happy End, jak się masz, kochanie? W Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie na zegarach. 10:30. Przypominam, drodzy Państwo, o naszej zabawie. Zgadnij te melodie. Robert Janowski nuci Państwu najpiękniejsze melodie, a Państwo muszą rozszyfrować, co to za piosenka. Po godzinie 9:30 pojawiła się ta pierwsza podpowiedź. Ta kolejna pojawi się po godzinie 13:00, ale za mniej więcej godzinę pojawią się te nieprawidłowe odpowiedzi Państwa, więc już będą Państwo mniej więcej nakierowani, w którą stronę iść. Zatem gorąco zapraszam do zabawy. Zgadnij te melodie do wygrania, drodzy Państwo, nasze radio z logo, oczywiście Radio Pogoda. A jak Państwu uda się rozszyfrować, jaką piosenkę dziś nuci Robert Janowski, to proszę nam również opowiedzieć, może jakaś cudowna historia kryje się za tym wielkim przebojem. 22 444 40 04, proszę dzwonić, proszę zgadywać się, jaką piosenkę dziś nuci Robert Janowski. Kolejna, ta druga podpowiedź pojawi się po godzinie 13:00. No a ja uwielbiam, drodzy Państwo, sięgać po pierwsze nagrania zespołu Vox, no choćby po takie najpiękniejsze melodie jak ta.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoni, madam, calować usta twe.
1: Zanim całkowicie pochłonęła go muzyka, odnosił spore sukcesy sportowe. W młodości w rodzinnym Lwowie grał w hokeja oraz piłkę nożną. No i co najważniejsze, w tych dyscyplinach sportowych odnosił naprawdę wielkie sukcesy. To był Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, które towarzyszą nam wspólnie w to czwartkowe przedpołudnie. A już za moment przypomnę Państwu chyba jeden z najpiękniejszych piosenek, jedną z najpiękniejszych kompozycji, którą w 1967 roku skomponowała, napisała i zaśpiewała Diana Ross. Proszę zatem koniecznie zostać z nami. Radio.

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka?
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji.
8: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Reklama. Adriano Celentano i Wały Jagiellońskie już za moment pojawią się w Radiu Pogoda, a na razie 11 na zegarach. Pora na wiadomości.
7: Wiadomości z Poznania.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wielkopolski sanepid alarmuje o wzroście zachorowań na żółtaczkę zakaźną. Tylko we wrześniu zachorowało 61 osób, a 29 z nich trafiło do szpitala. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez skażoną żywność lub wodę i brak higieny rąk. Teraz ciekawostka. Podczas remontu kościoła świętego Bartłomieja w Objezierzu odkryto kapsułę czasu z XIX wieku. Została ona uroczyście otwarta w środę. W środku znaleziono dokumenty, gazety, czasopisma i monety. I jeszcze przypominamy, pracownicy poznańskiego zoo proszą o orzechy. Dla kogo takie przysmaki? O tym powie więcej Remigiusz Koziński z obiektu.
9: To jest bardzo dobry, kaloryczny element diety niedźwiedzi brunatnych. Niedźwiedzie brunatne przed snem zimowym muszą nagromadzić dużo kalorii w organizmie, nagromadzić w takim specjalnym rodzaju tłuszczu zwanym tłuszczem brązowym.
8: Orzechy można dostarczać do nowego zoo jeszcze tylko dzisiaj. Za godzinę wspomnę za to o podejrzanej cieczy w strumieniu junikowskim.
7: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
8: Przed nami w Poznaniu dzisiaj całkiem ładna pogoda. Będzie sporo chmur, ale nie powinno padać i też pojawi się piękne słońce. Temperatura maksymalnie wyniesie 15 stopni. Do tego mamy umiarkowany wiatr i ciśnienie, które jest w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale temperatura podskoczy do 17 stopni. Podobnie będzie w sobotę, za to w niedzielę prognozowane jest ochłodzenie i deszcz.
7: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
6: To już prawie 2 minuty po godzinie 11:00, to czwartkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie pojawią się podpowiedzi, pojawią się także niepodpowiedzi w naszej zabawie Zgadnij tę melodię. Robert Janowski, przypominam, drodzy Państwo, codziennie przez cały dzień nuci jeden z najpiękniejszych melodii, a Państwo muszą rozszyfrować, co to za piosenka. Szczegóły naszej zabawy znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. No a teraz zabieram Was wszystkich, drodzy Państwo, do słonecznej Italii. Urodził się w Mediolanie, ale na co dzień mieszka w takim małym miasteczku obok jeziora Como. Niedawno skończył 88 lat, jest nadal w doskonałej formie. Przed Państwem Adriano Celentano.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Nasza jest to, na co mnie Czesław Fok w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 11 minut po godzinie 11. Drodzy Państwo, powracamy do Państwa już ulubionej zabawy, czyli zgadnij tę melodię. Robert Janowski przez cały dzień nuci Państwu jeden najpiękniejszy przebój. No, a Państwo muszą po prostu rozszyfrować, co to za piosenka, dzwoniąc pod 22 444 4004. To sprawdzamy, jak Państwu idzie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Agnieszka z tej strony. Pan Robert Janowski nucił melodię Ireny Jarockiej, By coś zostało z tych dni.
2: Myślę, że piosenką, którą śpiewał pan Robert dzisiaj, to piosenka Serce pani Ireny Santor.
0: Mogę tylko powiedzieć jedno. Proszę kombinować dalej, proszę rozszyfrować ten najpiękniejszy przebój. Podpowiedź po godzinie 13 to będzie ta druga podpowiedź i myślę, że już Państwo gdzieś tam pójdą w dobrą stronę, jeśli posłuchają tej drugiej odpowiedzi. No ale jak wspomniałem, cały czas proszę próbować. Do wygrania nasze cudowne radio z logo, oczywiście Radia Pogoda. No i czekamy także na Państwa wspomnienia z tym danym przebojem, o który dzisiaj pytamy. No i który nuci Robert Janowski. No a teraz pora na naprawdę wyjątkową gwiazdę w Radiu Pogoda. To jest amerykańska artystka, która ma chyba jeden z najpiękniejszych głosów tego świata. To Karen Carpenters.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną w radiu. Pogoda, najpiękniejsze melodie, 20 minut po godzinie 11. Dziś 15 dzień października. Już za kilka minut sprawdzimy, co działo się na przestrzeni lat. Nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

Sing, sing, sing. 1976 rok, Maryla Rodowicz. To są najpiękniejsze melodie w czwartkowe przedpołudnie na zegarach 11.30, 15 dzień października mamy w kalendarzu, a w 1981 roku, drodzy Państwo, z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P, czyli popularny maluch. Nie będę pytał Państwa o podróż tym samochodem, ale chciałem zapytać, czy mają Państwo jakiś rekord, ile osób jechało w tym samochodzie. Bo ja pamiętam, że kiedyś wracając z pewnych urodzin, to w samochodzie Fiat 126P, uwaga, jechało 6 osób. Proszę mi wierzyć, takie to były czasy. Czekam na Państwa wspomnienia z tym samochodzikiem, no tak go nazwijmy. 22 444 4004. Jakie mają Państwo wspomnienia z jazdy tym samochodem? No i ile osób udało się Państwu przewieźć maluchem? 22 444 4004. No a teraz zrobi nam się filmowo. Przypomnę Państwu słynny motyw z filmu, który chyba doskonale Państwo kojarzą. Ten film nazywa się Most na Rzece Kwai.

0: Jak to, drodzy Państwo, nie zakochać się w takich najpiękniejszych melodiach? To artystka, którą doskonale Państwo znają, Zdzisława Sośnicka, Kto się kocha w tobie. Ale może niewiele osób wie, że piosenkarka na początku swojej drogi posługiwała się pseudonimem. Jako kompozytorka, a także autorka tekstów podpisywała się jako Barbara Bayer. Pod tym nazwiskiem artystka stworzyła muzykę do swoich własnych piosenek. Za 22 minuty będzie 12. Przyznam się Państwu szczerze, że od samego rana chodziła za mną piosenka Marka Grechuty z początku lat 70. i za moment ją Państwu zagram z wielką przyjemnością. Celowo nie zdradzam tytułu, bo chcę, żeby Państwo pomyśleli, jaka to może być piosenka. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Ja się zastanawiam, czy robiscy mają właściwości terapeutyczne.
3: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż
2: rozum.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Reklama.
7: W czwartek towarzyszą Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment piosenka prosto z filmu Och Karol. Pojawi się także pani Ewa Bem. A na razie 12 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
8: Wiadomości z Poznania.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Woda i ścieki w Poznaniu podrożeją. Ceny mają rosnąć przez najbliższe 3 lata maksymalnie o 10% rocznie. Nowe taryfy czekają na zatwierdzenie przez Wody Polskie i mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. A skoro o wodzie mowa, to w strumieniu Junikowskim pojawiła się biała, cuchnąca ciecz. Niepokojącą substancję zauważyli wczoraj mieszkańcy, którzy powiadomili o tym służby. Na miejscu pracowali strażacy, w tym jednostka chemiczna, która ustala teraz, co dostało się do wody. Na koniec jeszcze jedna informacja. Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja, by przypomnieć wszystkim kobietom o regularnych badaniach i profilaktyce. Więcej na ten temat powie Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ.
10: Najpopularniejszą formą badania piersi pod kątem raka sutka jest mammografia. Należy pamiętać również o regularnym samobadaniu.
9: Oprócz gabinetów stacjonarnych mammografię można wykonać w mammobusach. Ich harmonogram postojów można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiego NFZ.
8: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
9: 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać dzisiaj termometry w Poznaniu. Będzie sporo słońca i sporo chmur, ale synoptycy twierdzą, że nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury z nieco wyższą temperaturą. Podobnie będzie również w sobotę, a w niedzielę wstępnie szykuje się ochłodzenie i przelotny deszcz.
8: Radio Pogoda 103,4 FM.
7: Prawie 2 minuty po godzinie 12:00. Z wielką przyjemnością zaczynam razem z Państwem to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Jeśli w Radiu Pogoda słuchają Państwo w pracy, no i potrzebują takiego zastrzyku energii, to proponuję dać teraz zdecydowanie głośniej radio, bo na dobry początek tego czwartkowego popołudnia Jerzy Pałomski i Ali Babki.

0: Nie wiem jak państwo, ale mi ta piosenka zawsze będzie przywoływać takie miłe wspomnienia lat 80. i 90. Demis Roussos w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. 12 minut po godzinie 12. 15 października 1981 roku z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P, czyli popularny maluch. Państwo dzwonicie pod 22 444 4004 i opowiadają państwo wspomnienia związane z tym samochodem. No i ile osób udało się państwu przewieźć tym maluszkiem, a także co państwo nim przewozili. 22 444 4004. Halo, dzień dobry.
1: Ja dzwonię w sprawie tego, ile osób weszło do malucha. Mhm. Może nie osób, ale z mężem. No, 25 lat temu przewieźliśmy w maluchu, że tak powiem, towar do remontu całej łazienki. I pisuar, i sedes, i wannę, płytki, listwy, suszarki w jednym maluchu.
0: Gdzie to się państwu zmieściło? Wanna, sedes i inne rzeczy związane z łazienką. Czekam na państwa kolejne wspomnienia z łezką w oku. 22 444 4004.

Zawsze z wielką przyjemnością nie tylko słucham piosenek z tego filmu, ale także oglądam. Mam nadzieję, że Państwo również sięgacie po ten film. A mowa o filmie Och, Karol, Seweryn Krajewski i Baw mnie w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 12, a już za kilka minut powrócimy do Państwa ulubionej już zabawy w Radiu Pogoda, czyli zgadnij tę melodię. 22 444 4004, no właśnie, jaką piosenkę dziś nuci Robert Janowski. Za mniej więcej godzinę pojawi się druga podpowiedź i myślę, że po niej już Państwo będą prawie w domu. 22 444 4004.

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wie-

0: Wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
1: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
14: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Została ostatnia reklama.
20: A cappuccino też za 5?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A
21: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Reklama.
23: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. When suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: nie tylko o poranku, ale każdej porze dnia i nocy ta piosenka nabiera smaku. 2+1, wstawaj, szkoda dnia, to był rok 1972. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, 29 minut po godzinie 12. To się Państwo rozdzwonili pod 22 444 40 04, jeśli chodzi o wspomnienie o maluszku, czyli o Fiacie 126P. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Wojtku.
0: Witam.
1: Ja nie jestem z Warszawy, jestem z Trójmiasta, ale jechałam w Warszawie starą Warszawą. I obok jechał mały Fiat i na lewym pasie, tak? I pamiętam zdziwienie tego taksówkarza, jak otworzył szybę i tak spojrzał na tego malucha z góry.
0: No, to musiało być faktycznie wielkie zdziwienie, szczególnie warszawskiego taksówkarza. 22 444 40 04. Jakie mają Państwo wspomnienia z maluchem? Bo przypomnę, 15 października 1981 roku z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P. Gang Marcela teraz w Radiu Pogoda.

0: Ależ to bardzo słodka piosenka. Jakby ją porównać, to można śmiało porównać do gofra z bitą śmietaną i owocami jedzonego. No, gdzieś na przykład na nadmorskiej promenadzie. Connie Francis w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie. Za 23 minuty będzie 13. Po 13, drodzy Państwo, druga podpowiedź w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię. W studiu pojawi się Robert Janowski. No i zanuci Państwu drugi fragment tej najpiękniejszej melodii, którą Państwo dzisiaj rozszyfrowują od samego rana. Proszę zatem koniecznie być razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4

0: wszystko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
14: Za mniej.
15: Została ostatnia reklama.
16: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer, moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku masło ekstra mazurski smak. 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
19: Wczesne czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment zespół Pod Budą, a także Bielszczanka Maria Koterbska. A na razie 13 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
20: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
20: Agnieszka Trojanowska, BIS. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6,95 zł. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7,76 zł, a za diesla 8,03 zł. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
0: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzane składki, to raczej prokuratura.
20: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Władimira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
1: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
20: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie nie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
22: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4, Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
23: Rywalka mniej więcej z tej samej półki co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
22: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
20: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
24: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
21: Pogoda.
20: Najsłoneczniej dziś na zachodzie kraju i tam najcieplej do 15 stopni. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu i od razu zrobi się chłodniej. Do 9-10 stopni dziś maksymalnie, a na obszarach podgórskich do 8 stopni.
24: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
19: 4 minuty po godzinie 13:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco, a za kilka minut w studiu pojawi się Robert Janowski, aby zanucić Państwu kolejny, drugi już fragment znanego i lubianego przez Państwa przeboju, a Państwo muszą zgadnąć w naszej zabawie, zgadnij tę melodię, co to za piosenka. Szczegóły już za moment, a na dobry początek teraz Maria Koterbska.

0: Tak, drodzy Państwo, pulsują te najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie w Radiu Pogoda. Na zegarach 12 minut po 13.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Przez cały dzień Robert Janowski nuci jeden z najpiękniejszych przebojów, a Państwo muszą rozszyfrować, co to za piosenka. Do wygrania, drodzy Państwo, nasze cudowne radio, oczywiście z logo Radia Pogoda. No i czekamy także na Państwa wspomnienia z tym przebojem, jeśli Państwo uda się go rozszyfrować. Pora, drodzy Państwo, na kolejną odsłonę. To już druga podpowiedź Roberta. Robercie, no to bardzo prosimy. Jesteś w studiu, więc słuchamy.
2: Słyszę mi się kolejny raz. Muszę coś dośpiewać, prawda? Ten początek, to pierwsze nasze spotkanie nie skończyło się ale dobrą odpowiedzią. Ta, ta, ta. Ale wymyśliłem. Tak mi się to podoba. Ta, ta, ta. Ładnie. No dobra, to zgadujemy.
0: No to czekamy na Państwa telefony. 22 444 40 04. Jaką piosenkę nuci dziś Robert Janowski? Kolejne spotkanie już niebawem z Robertem Janowskim. No i wtedy pojawi się ta trzecia podpowiedź. Myślę, jak się Państwu teraz nie uda, to po tej trzeciej podpowiedzi powinno, podkreślam, powinno być lepiej. 22 444 40 04. Czekamy na prawidłową odpowiedź. Jaki najpiękniejszy przebój nuci dziś Robert Janowski?
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: ukończyła studia geologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a śpiewania początkowo traktowała jako po prostu czyste hobby. Anna German w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie, a to była jej słynna Cyganeria z 67 roku. 20 minut po godzinie 13, a już za moment pojawi się artysta, który wczoraj skończył 86 lat, jest w doskonałej formie, lubi odpoczywać w ciepłych krajach, no i lubi także, żeby na jego półkach w domu pojawiła się butelka dobrego wina. Cliff Richard już za moment w Radiu Pogoda. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
4: Jeszcze pamiętam.
3: Czas, na który czekam cały tydzień.
5: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
3: Tak.
5: Nie.
3: Tak.
5: Tak? To ja już puszczam sobie.
3: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą,

0: życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.

0: rana. Edward Hulewicz w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. 29 minut po godzinie 13. Drodzy Państwo, z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P, a było to 15 października 1981 roku. No i Państwo dzwonicie i wspominacie nie tylko jazdy tym samochodem, ale także wspominają Państwo, co można było maluszkiem przewieźć. Dzień dobry.
1: Witam Państwa. Przy telefonie stały słuchacz z Poznania, Michał.
0: Witamy.
1: Mam wspomnienia z maluchem w takiej postaci, że kiedyś rodzice mieli 1,5 hektara truskawek zasadzonych i te truskawki żeśmy zbierali do koszyczków i koszyczków wchodziło do malucha po wyjęciu z siedzeń 132 koszyki. I cały maluch jechał na sprzedaż i był w ciągu jednego dnia sprzedany. Także 132 koszyki były rozdysponowane. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo. Zastanawiam się tylko, ile na przykład worków ziemniaków można było przewieźć takim maluchem. 22 444 4004. Wspomnienia jazdy Fiatem 126P. Czekam na Państwa. Kolejne.

Osładzam Państwu to czwartkowe popołudnie takimi cudownymi piosenkami, i to z lat 60. Za 24 minuty będzie 14. Po 14 Monika Tarka i pogodne popołudnie. No i po godzinie 14 także niebawem wpadnie do studia Robert Janowski, żeby zaśpiewać Państwu ostatni refren, ostatnią frazę znanego Państwu przeboju w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię i myślę, że po tej trzeciej podpowiedzi już będą Państwo prawie w domu, bo jak na razie czekamy na Państwa prawidłowe odpowiedzi pod 22 444 4004. A jeszcze przed 14 pojawi się jedna z najważniejszych piosenek Andrzeja Zauchy, Jak na lotni, to 87 rok. Proszę zostać koniecznie z nami.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
12: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Została ostatnia reklama.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
18: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory. W ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
3: W tych środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
18: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
19: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
18: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Matikasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
20: Pogoda.
18: Do 15 stopni dziś na zachodzie kraju to najcieplejszy region, bo we wschodniej połowie kraju do 9-10 stopni, a na obszarach podgórskich do 8. Najwięcej słońca na zachodzie, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie większe plus opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu porywisty. Porywisty.
21: Dzień dobry, moje imię Violetta. Pozdrawiam.
18: Ja też pozdrawiam pani Violetto i oczywiście tradycyjnie pozdrowienia od państwa jak zwykle pojawiły się na początek dzisiejszego pogodnego popołudnia. No to zaczynamy, proszę państwa, 4 minuty po godzinie 14. Za chwilę kolejna porcja najpiękniejszych melodii, ale wrócimy też do naszej zabawy. Zgadnij te melodie. Sprawdzimy, jakie państwo mają pomysły dotyczące tej melodii, którą dzisiaj nuci Robert Janowski.
20: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: i te melodie w Radiu Pogoda.
1: No sprawdźmy, proszę Państwa, jakie macie pomysły dotyczące tej melodii, którą dzisiaj śpiewa Robert Janowski po tej drugiej podpowiedzi.
2: Ta piosenka to Rio Bravo.
3: Dzień dobry, czy fragment, który nucił pan Robert, to jest w wykonaniu Jacka Lecha? 20 lat, a może mniej.
1: Nie, nie.
4: Przypuszczam, że chodzi to o piosenkę z filmu Rio Bravo.
2: Nie wstanie dzień Edmunda Fettinga. Tak mi się wydaje, takie mam wrażenie, że to jest ta piosenka.
1: Niestety nie.
5: Moim zdaniem pan Robert Janowski nuci piosenkę Prześliczna wiolonczelistka.
1: To też zły strzał, to też nie to Rio Bravo, które się kojarzyło nie tylko dwóm, ale i więcej osób dzwoniło w tej sprawie do Radia Pogoda. To oczywiście tylko część Państwa pomysłów. Cały czas można dzwonić w tej sprawie 22 444 4004. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda, ale nie wystarczy tylko podać tytuł tego utworu. Oczywiście można dodać też wykonawcę tej piosenki, ale najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie czy skojarzenie związane z tą melodią, bo właśnie takie wyjaśnienia będziemy brać pod uwagę tutaj w redakcji, wybierając taką najbardziej, naszym zdaniem, interesującą Państwa odpowiedź. Tak więc do dzieła. Czekam na kolejne propozycje. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. A żeby Państwu troszeczkę pomóc, to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź Roberta Janowskiego dotycząca tej dzisiejszej melodii.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Our Tu Sultan To Tu. Pojawiło się takie pytanie od pana Marka, czy ten artysta już dzisiaj pojawił się na antenie Radia Pogoda. No jeżeli to komuś z państwa pomoże, to mogę powiedzieć, że tak, pojawił się już dzisiaj na antenie Radia Pogoda, ale oczywiście w zupełnie innym utworze. Tak więc państwo cały czas zgadują, słyszę, główka pracuje, 22 444 4004, to jest nasz numer telefonu, ale można też wykorzystać ten numer, żeby zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, co u państwa dzisiaj na obiad, bo mamy porę obiadową, 14.20, może zainspirujecie innych słuchaczy Radia Pogoda. A jeżeli chodzi o gwiazdę od kuchni, to dzisiaj oczywiście Albano, który przed chwilą nam śpiewał. Albano pochodzi z Apulii i bardzo lubi taką właśnie klasyczną apulijską kuchnię. Na przykład z dzieciństwa pamięta takie sucharki chlebowe, które tam są podobno bardzo popularne. Jada je w taki klasyczny sposób, jak kiedyś taki sucharek macza się w wodzie, potem polewa oliwą z oliwek, dodaje soli, posiekane świeże pomidory na sam wierzch i zajada. Podobno jest to pyszne. A jeżeli chodzi o takie konkretne danie, to bardzo lubi makaron z ciecierzycą. Podobno też jest podawany w jego własnej restauracji, a popija to oczywiście winem z własnej winiarni.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją.

0: lekcję pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
0: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek Naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: co, czy dziewczęta już uśmiechnięte? Za 29 minut godzina 15, pora obiadowa. No właśnie, czas sprawdzić, co u Państwa na talerzu. Słuchamy obiadowych inspiracji.
1: Dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry wszyscy słuchacze Radia Pogoda, tutaj Tomasz Gdańska. No, zadała Pani pytanie, co u mnie na obiad. No, muszę powiedzieć, że artystyczny miszmasz. I po prostu trochę kotleta schabowego, jak również pyszne ziemniaczki, a także pyszna sałatka z pomidorów z serkiem feta. Także wszystkim życzę smacznego popołudnia. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam. Jak się okazuje, nawet taki obiad na talerzu może być pewną formą sztuki. Co tam jeszcze u Państwa?
2: U mnie dzisiaj na obiad pyszne żebereczka w sosie grzybowym.
0: O.
2: Do tego dwie suróweczki i mizeria. Zapraszam na mój przepyszny obiadek. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję. Życzę smacznego. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa się zainspirował tymi obiadowymi pomysłami.

0: Joanna Banaszak i oczywiście Pogoda Ducha. Jak Państwo są pogodnymi słuchaczami Radia Pogoda, to przypominam o Klubie Pogodnych Ludzi. Mam dla Państwa legitymacje członkowskie, klubowicza, klubowiczki, radiopogodowe przypinki. Można albo zadzwonić do Radia Pogoda i zgłosić swoją chęć bycia w klubie, otrzymania takiej legitymacji, albo po prostu wypełnić formularz, który znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam po prostu trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, zostawić swoje imię, no i oczywiście numer telefonu do siebie, no a potem po prostu czekać, a na pewno któregoś dnia do Państwa zadzwonię. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
3: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
2: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
16: Została ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: Reklama. Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: która z nich do serca mknie.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Lidia Stanisławska.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
10: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Reklama.
15: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8,3 grosze. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
16: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
15: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia, mówi prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
17: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji no, mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
15: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska Nobliska zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
18: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
15: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
13: Co jest grane w Poznaniu?
19: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek coś dla tych, którzy lubią się pośmiać. A chodzi o stand-up Katarzyny Piaseckiej. Zaprezentuje ona na scenie swój najnowszy program Bagus. Będzie o zmianach w jej życiu, które przy okazji przyniosły dużo śmiesznych historii. Start 19 października o 18 w Baroque Club. Teraz propozycja od Collegium Da Vinci. A chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Milowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start jutro o 16. Na koniec jeszcze muzyczna propozycja. Już w sobotę będziecie mogli wybrać się na Silent Disco, czyli taniec ze słuchawkami na uszach. Dostępne będą różne kanały, a na każdym z nich poleci inna muzyka. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Start o 23 przy Nowowiejskiego 8. Szczegóły znajdziecie w sieci.
13: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda.
15: Na przeważającym obszarze kraju dziś do 9-10 stopni miejscami, 12 najcieplej na zachodzie, do 15 stopni i na zachodzie dziś najwięcej przejaźni. Poza tym jednak spore zachmurzenie. Na wschodzie przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
20: Minut po godzinie 15, a u nas piękne, pogodne popołudnie, pełne słońca, najpiękniejsze melodie. Za chwilę kolejne z nich oczywiście, ale wrócimy też do konkursu Zgadnij tę melodię. Robert dośpiewa jeszcze kilka nutek, żeby już Państwo nie mieli wątpliwości, o jaką piosenkę dzisiaj chodzi w tym konkursie. Przypomnę, że do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda. Poza tym po 15 zajrzymy też do dzisiejszego muzycznego kalendarium.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Wracamy do naszej zabawy, proszę Państwa, no i do tej melodii, którą nuci dzisiaj Robert Janowski, bo już niektórzy z Państwa zaczęli się domyślać, o co dzisiaj chodzi. No ale Robercie, poproszę jednak o dłuższy fragment, żeby już wszystko stało się jasne.
2: Zgadujemy melodię, troszeczkę dodam, żeby już wyjaśnić prawie
1: no
2: wszystko. Ta da ty. Twa, ty, ty, ty. Co? Fajne, nie? Mówiłem, że będzie pięknie. No. I będą piękne odpowiedzi, na które już czekam, już za chwilę będą się pojawiać.
1: No właśnie, ja też czekam. Przypomnę, że odpowiedź powinna zawierać tytuł tej piosenki i odpowiedź na pytanie, z czym ta melodia się Państwu kojarzy, na przykład jakie budzi wspomnienia. No i ta osoba, która będzie miała takie najciekawsze wspomnienie, wygra radio z logo Radia Pogoda. Finał tej dzisiejszej zabawy po godzinie 16.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: do Warszawy, teraz przeniesiemy się do Bielska Białej na chwilę, dlatego że właśnie tam, proszę Państwa, 45 lat temu, właśnie 15 października 1981 roku, z taśmy montażowej zjechał milionowy Fiat 126P i dlatego dzisiaj trochę te maluchy wspominamy. Wydaje mi się, że ta moda na małe Fiaty powraca i widać za kierownicą coraz młodsze osoby, które prowadzą te maluchy. Państwo na ten temat mają swoją teorię.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jacek z Wrocławia. Ja znam parę osób, które są na tyle młodzi, że nie powinni jeździć takim Fiatem 126, ale są mocno z tym Fiatem związani. Mhm. I taki sentyment czują duży do tego samochodu, a to przypuszczalnie przez to, że oni najprawdopodobniej byli poczęci w tych Fiatach 126. To jest wyczyn niebywały.
0: Ja myślę, że może pamiętali jednak jazdę na wakacje z rodzicami, bo no to raczej taka trudna ekwilibrystyka, ale no nigdy nic nie wiadomo.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej

0: odżywianie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście. To bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.

proszę Państwa, takie piosenki, które no, są i będą nieśmiertelne, po prostu przechodzą jakby z pokolenia na pokolenie i nucą je kolejne pokolenia Polaków. Myślę, że to właśnie jeden z takich utworów kolorowej jarmarki Janusza Laskowskiego na antenie Radia Pogoda. Zaglądamy tym razem do muzycznego kalendarium, bo dzisiaj 80. urodziny obchodzi Richard Carpenter, amerykański pianista, piosenkarz, kompozytor, który wspólnie z siostrą Karen założył duet muzyczny The Carpenters, grupę niezwykle popularną w latach 70. zeszłego wieku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Byli też ogromnymi gwiazdami w Japonii, ale generalnie przecież ich przeboje pojawiały się na całym świecie. Co ciekawe, oni zainteresowali się muzyką, dlatego że ich ojciec posiadał bardzo bogatą kolekcję płyt, bardzo lubił tych płyt słuchać. No i oczywiście dzieciaki wyrastały słuchając tych nagrań, które tata puszczał. No i w latach 60. zaczęło się to ich zainteresowanie muzyką, ale tak jak mówię, karierę zrobili głównie w latach 70. No nie każdy jest w stanie taką karierę gigantyczną, bo taka była w ich przypadku, dźwignąć i niestety tak stało się również z nimi. Siostra Richarda coraz mocniej chudła, a sam Richard popadł w problemy psychiczne, brał bardzo dużo leków, coraz więcej i coraz więcej. Pod koniec 1982 roku sprawy zaczęły nabierać innego obrotu, bo plotkowano o powrocie zespołu na scenę. No ale w lutym w 1983, kiedy Karen i Richard spotkali się, żeby omówić wspólne występy, okazało się, że jednak nie są w stanie tego udźwignąć, bo zaledwie dwa dni później Karen została znaleziona martwa w swojej domowej garderobie, a przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca spowodowane zbyt niską wagą i anoreksją, na którą cierpiała. Richard bardzo długo, no jak się można domyśleć, przeżywał śmierć swojej siostry, nie mógł się podźwignąć i właściwie dopiero kilkanaście lat temu zaczął tak otwarcie o tym opowiadać. U nas grupa The Carpenters i Superstar.

0: było Eleni i taki jeden z najpiękniejszych dni w życiu, to teoretycznie powinien być ten, kiedy odbieramy wymarzony samochód, kiedy możemy usiąść za jego kierownicą, zwłaszcza, że tak jak kiedyś taki samochód był w ogóle szczytem marzeń i nie każdy mógł go posiadać, nie każdego było na niego stać. Mowa dzisiaj o maluchu, bo właśnie malucha dzisiaj wspominamy. No właśnie, jak mogła wyglądać ta pierwsza jazda za kierownicą malucha? Posłuchajmy.
1: Teściowie kupili malucha na te kartki, co były takie jakieś tam talony, no ale nie miał nikt prawo jazdy z teściów, więc pożyczyli nam. I my z mężem i z dziećmi pojechaliśmy na wakacje maluchem. No i mąż stwierdził, że warto by było nauczyć mnie jeździć. Byliśmy na wakacjach w lesie, więc polna droga. Jechałam tą polną drogą. No i trzeba było skręcić w prawo do ośrodka. Mąż się zdenerwował, wydawało mu się, że ja nie zdołam skręcić, złapał mi za kierownicę, skręcił mocniej. O mało nie wylądowaliśmy na drzewie. No i to był pierwszy i ostatni raz, jak uczyłam się prywatnie, nie na kursie i uczona przez męża jeździć samochodem. Potem minęło wiele lat, nim zdecydowałam się pójść zrobić prawo jazdy. Wydawało mi się, że nie dam rady, ale dałam radę i do dzisiaj jeżdżę.
0: No i
1: pozdrawiam
0: brawo.
1: Wszystkich.
0: Ja też pozdrawiam, dziękuję za tą opowieść. Trochę mi ona przypomina tą opowieść, kiedy mój tata uczył moją mamę jeździć właśnie samochodem. Też to był maluch, a my z siostrą siedziałyśmy na tylnych siedzeniach i na to patrzyłyśmy z lekkim przerażeniem, nie ukrywam. Nasz numer 22 444 4004, gdyby też Państwo chcieli trochę powspominać.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Ja się zastanawiam, czy robiscy mają właściwości terapeutyczne.
3: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet...
2: rozumiem.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym.

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Została ostatnia reklama.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych. I spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Emile.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Została ostatnia reklama.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda i czwartkowe pogodne popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 16.
12: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
14: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa także przez podmioty zagraniczne i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
12: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy. Potem jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO, i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
13: Co jest grane w Poznaniu?
15: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek będziecie mogli wybrać się na Opowieści w ciemności. To spotkanie z baśniami w tak gęstej atmosferze, że nie widać w niej ręki wystawionej przed siebie. Jak w takiej sytuacji słucha się opowieści? Będziecie mogli się o tym przekonać już jutro o godzinie 19 przy Wronieckiej 6. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Tym razem na scenie zaprezentuje się Marcin Zbigniew Wojciech z programem Bez nazwisk proszę. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią ostry, ale jednocześnie inteligentny humor. Start o 20 w Akademickim Centrum Kultury. Na koniec jeszcze propozycja spektaklu. W sobotę będziecie mogli wybrać się na sztukę Prestiż. To komedia, która współczesny kult sukcesu rozbiera na czynniki pierwsze. I to z humorem oraz absurdem wbijającym w fotel. Początek o 16 w Collegium Da Vinci. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
13: Radio Pogoda. 103,4 FM.
16: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
13: Pogoda.
12: Przelotny deszcz i zachmurzenie umiarkowane i duże we wschodniej połowie kraju, w Tatrach i Bieszczadach. Także deszcz ze śniegiem i śnieg, najwięcej przejaśnień i pogodnie na zachodzie i tam najcieplej do 15 stopni. Poza tym jednak do 9-10 miejscami 12. Wiatr dziś słaby i umiarkowany tylko na Podkarpaciu, okresami porwisty.
16: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
11: 4 minuty po godzinie 16, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Za kilka minut będzie trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaką melodię, jaką piosenkę nuci dzisiaj Robert Janowski. Więc jeszcze dosłownie kilka minut na odpowiedzi. Przypomnę, że istotne jest też to, jakie wspomnienia, wasze wspomnienia są związane właśnie z tą piosenką, którą nuci Robert. Bardzo dużo osób ostatnio dzwoniło i mówiło, że to są Pola Zielone Ledeckiego albo Od nocy do nocy Haliny Kunickiej. Nie, to nie o te utwory chodzi.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: z zespołem The Supremes w Radiu Pogoda. Dzisiaj 45. rocznica wyprodukowania milionowego Fiata 126P i dlatego dzisiaj Państwo dzwonią i wspominają maluszka i mówią, co się Państwu z tym samochodem kojarzy.
1: Andrzej, pozdrawiam zespół Radia Pogoda.
0: Dziękujemy.
1: A mi się z maluchem kojarzy taka sytuacja. Były znikające maluchy. Czekałem na kupno samochodu 17 lat, od 75, kiedy sprzedałem Warszawę, do 92. I proszę sobie wyobrazić, że w kwietniu, w Wielkim Tygodniu, przed Wielkanocą, przywożą do Warszawy 8 czerwonych maluchów. Dzwoni znajomy, który pracował w firmie, która te maluchy sprzedawała klientom, i mówi: Andrzej, przyjedź wieczorem, stań w kolejce, przyszło 8 maluchów, będą do sprzedaży jutro od 9 rano. Nie bierz ze sobą pieniędzy, bo może ci się zdarzyć brzydki wypadek w nocy przed salonem. No i proszę sobie wyobrazić, stałem całą noc, byłem drugi w kolejce, żona rano przywiozła pieniążki, a maluchów było do sprzedaży tylko 4. 4 zniknęły.
0: Może jakiś iluzjonista by wyjaśnił tajemnicę zniknięcia tych maluchów.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Pomarańcze deserowe na wagę

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Została ostatnia reklama.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
10: Reklama.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Czas, proszę Państwa, na dzisiejszy wielki finał tej naszej zabawy i pora dowiedzieć się, jaką melodię dzisiaj nucił Robert Janowski, ale przede wszystkim, jakie Państwa wspomnienia się z nią wiążą. Dzisiaj wybraliśmy w redakcji taki oto telefon. Proszę posłuchać.
2: Myślę, że utwór, który dzisiaj jest nucony, to Pod papugami Czesława Niemena. A moje wspomnienie z tym utworem jest takie, że kiedyś, kiedy grałem na pianinie na jednym z wesel, właśnie Państwo młodzi zażyczyli sobie ten utwór. Nigdy wcześniej go nie wykonywałem, więc przesłuchałem raz na internecie, no i zagraliśmy. Wiktor z Katowic.
1: Pan Wiktor jest oczywiście ze mną na linii. Dzień dobry, panie Wiktorze.
2: No, dzień dobry, witam. Bardzo mi miło.
1: No i teraz tylko po prostu potrzebujemy potwierdzenia od Roberta Janowskiego, więc posłuchajmy.
3: Papugami jest szeroko niklowany bar. No, dzisiaj Niemen i Pod papugami. Dzisiaj wybrałem dla Państwa taką zagadkę i brawo, brawo. Gratuluję zwycięzcy. Dziękuję, radyjko twoje.
1: No właśnie tak. Radio z logo Radia Pogoda należy do pana, panie Wiktorze. I tak sobie chwilę porozmawialiśmy przed wejściem na antenę i powiedział mi pan, że jest zawodowym muzykiem, więc nie dziwię się, że tak szybko pan wychwytuje te melodie, które w tak krótkich fragmentach nuci Robert Janowski. Po prostu to ucho muzyka, tak? Tutaj działa.
2: No chyba tak. Też na co dzień śpiewam dużo i w pracy, i dzieciom, więc tutaj z automatu wszystko, co nucone, jest jakoś tak łatwiej rozpoznawalne nawet czasem niż zagrane.
1: Nucicie też z Radiem Pogoda te piosenki, które słyszycie na antenie?
2: Zdarza nam się. No.
1: Bo wiem, że słuchacie jako rodzina w samochodzie, bo mówił pan przed wejściem na antenę, że szybka piątka z dzieciakami jest rozwiązywana przed wyjściem do szkoły, tak? I czasami są spóźnienia do szkoły, bo dzieci muszą do końca wysłuchać szybkiej piątki w Radiu Pogoda.
2: No nie ma innej możliwości.
1: Nie dziwię się. Gratuluję w takim razie raz jeszcze, w takim razie radyjko dla całej umuzykalnionej rodziny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No i słuchamy Czesława Niemena Pod papugami.

0: nim, że potrafi zaśpiewać wszystko i to od pierwszego wejścia do studia i pierwszego nasłuchania melodii i przeczytania tekstu, który ma zaśpiewać. Wybitny Andrzej Zaucha. 10 października, kilka dni temu, minęła 35. rocznica jego tragicznej śmierci. Jak Państwo doskonale wiedzą, pamiętają, został zastrzelony. W tym roku ta rocznica jest obchodzona bardzo uroczyście, szczególnie w Krakowie. Jest Zaucha Fest, taki festiwal, który właśnie w tej chwili trwa. Jak powiedziała w jednym z wywiadów córka Agnieszka Zaucha, powiedziała: chcę, żeby to był dzień, moment, kiedy wspominamy tatę, kiedy celebrujemy jego twórczość i cieszymy się piosenkami, które napisał. No my cieszymy się nimi, jak Państwo wiedzą, cały czas, bo cały czas gramy je na antenie Radia Pogoda. A przy okazji w Krakowie odsłonięty został mural poświęcony właśnie panu Andrzejowi, mural przy ulicy Mogilskiej, więc jak tam gdzieś tam Państwo będą w pobliżu, to warto go zobaczyć.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer, moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Została ostatnia reklama. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura,
14: Warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Reklama.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Czwartek pochmurny i ponury przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, choć i tutaj możliwe przejaśnienia. Wszędzie dziś chłodno. Od 3 stopni na zachodzie, 9 w centrum do 13 nad morzem. Na krajowej 11 w województwie opolskim noga z gazu na odcinku Olesno-Kępno. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym wypadku zablokowana.
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Na zegarach 17, więc czas w Radiu Pogoda na najnowsze wiadomości, a tuż po nich pojedziemy do San Francisco ze Scottem McKenzie.
16: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
17: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
16: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w Skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
18: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
16: Do pożaru w Skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
10: Pogoda.
16: Do końca dnia najpogodniej na zachodzie kraju, tu sporo przejaśnień i najcieplej do 15 stopni. Poza tym jednak zdecydowanie chłodniej, na wschodzie do 10 stopni, na obszarach podgórskich do 8. We wschodniej połowie kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscowe przelotne opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu.
15: Cztery minuty po 17:00, pogodne czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda. Przed nami kolejna godzina z najpiękniejszymi melodiami, ale wrócimy też do Państwa wspomnień dotyczących maluchów.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
15: Dzień dobry.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Piotr Frączewski, chłopcy z naszej ulicy. Dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy Malucha, bo dokładnie 45 lat temu z taśmy montażowej FSM zjechał milionowy Fiat 126P. Pan Piotr w swojej książce Ja Frączewski też wspominał o tym, że krótko po narodzinach drugiej córki Magdaleny właśnie miał Malucha i z sentymentem i humorem wspominał ten czas spędzony w tym samochodzie i z tym samochodem jako takich czas weekendowych wypraw do podwarszawskiego Powsina Fiatem 126P z dziecięcym wózkiem przymocowanym na dachu. No właśnie, skąd my to znamy? Maluchem można było przewozić naprawdę mnóstwo rzeczy. Dzisiaj tego Malucha wspominamy. Czas na wspomnienie pana Romana. Słuchamy.
1: Chciałbym powiedzieć, że mieliśmy swego czasu białego Malucha wymarzonego. Z tym białym Maluchem związany było wiele dziwnych, śmiesznych historii, ale najbardziej zapamiętałem historię związaną z Maluchem i moją mamą, która na starość stała się taka nieprzyzwoicie oszczędna. Zazwyczaj mamę woziłem za dnia, więc było widno, jednakże raz zdarzyło się, iż wyruszyliśmy w podróż późnym wieczorem. Jedziemy sobie, a ja tak z boku zerkam na mamę, która tak niecierpliwie, denerwująco obserwuje kokpit. I w pewnym momencie nie wytrzymała i mówi: synku, zgaś te światełka, bo szkoda prądu. Pozdrawiam, Roma z Gdańska.
0: No właśnie, to co dzisiaj by powiedziała, widząc te świecidełka wszystkie, które świecą w samochodzie i na zewnątrz też. Halina Frąckowiak, bądź gotowy dziś do drogi.

Przybylska, cały czas aktywna, cały czas spotyka się z publicznością. 2 listopada będzie obchodzić swoje 95. urodziny. No i z tej okazji artystka zagra jubileuszowy koncert w Warszawie w klubie Stodoła. To już 4 listopada o godzinie 19. To wyjątkowe spotkanie z publicznością. Nie wiadomo, czy nie jedno z ostatnich, bo jak Sława Przybylska nawet była tutaj gościem Radia Pogoda, jak opowiadała tutaj w pogodnym popołudniu o najpiękniejszych melodiach, to mówiła, że właśnie chodzi jej po głowie, żeby po 95 roku życia już zejść ze sceny, przynajmniej jeżeli chodzi o śpiewanie, bo na scenę wejdzie potem, ale po to, żeby opowiadać o swojej pasji, czyli o pisaniu wierszy, no i będzie właśnie te swoje wiersze miała.

0: Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wygenerowano z AI.

une voix, un silence qui dit je t'aime, ma musique vient de toi.

0: Moja muzyka to śmiech, tak między innymi śpiewał Joe Dassin przed momentem na antenie Radia Pogoda. Państwo dzwonią i chwalą muzykę w Radiu Pogoda.
1: O, witam redakcję Radia Pogoda, witam panią prowadzącą, pani Monikę. Pani Moniko,
0: dzień dobry.
1: Z przyjemnością słucha się utworów, które Radio Pogoda emituje, tego co jest związane nie tylko z dzieciństwem, z młodością, z przeżytym życiem. I naprawdę trzymajcie do końca świata jeden dzień dłużej. To jest wyjątkowe radio. To nie jest cukier z mojej strony. To jest po prostu obiektywna prawda. Słucham z przyjemnością radia, nawet będąc teraz w pracy, dzwoniąc z drugiego telefonu. Powtarzam, wyjątkowym radiem jesteście na rynku medialnym. Pozdrawiam całą redakcję Radia Pogoda. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pan Andrzej z Kłodzka.
0: Panie Andrzeju, ja przypominam tylko, że dla takich jak pan, właśnie miłośników Radia Pogoda, jest Klub Pogodnych Ludzi. Razem tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda, więc jeżeli pan jeszcze nie jest w klubie, to serdecznie zapraszam. Proszę zadzwonić, proszę się zgłosić, a na pewno dostanie pan od nas legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodową przypinkę. Przypomnę, że można się zgłaszać do klubu albo dzwoniąc do nas pod numer 22 444 4004 albo wysyłając zgłoszenie do klubu przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
2: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Za 23 minuty godzina 18, a 18 w Radiu Pogoda Aleja Sław, na którą zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry, zapraszam dzisiaj po 18. Będzie u mnie gościć aktorka Dorota Stalińska. I będziemy rozmawiać i o teatrze, no bo teraz chociażby mogą Państwo zobaczyć panią Dorotę, czy to w Złodzieju, czy to w Pięknej Lucyndzie. Natomiast porozmawiamy też, właściwie powspominamy te trochę starsze produkcje, ale jakże efektownie wyglądające na ekranie. Nie zdradzę na razie więcej. Zapraszam do Alei Sław po 18.
0: Czujemy się zaproszeni w takim razie. Aleja Sław po godzinie 18, po 22 powieść Radia Pogoda. A my słyszymy się jutro o 14. Jutro już piątek, piąteczek, piątunio. Monika Tarka. Do jutra.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie Kawalii powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
7: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
6: Lokale usługowe na sprzedaż, drugi etap Kawalii. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej.
14: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
15: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
1: Została ostatnia reklama.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Przelotny deszcz i mokre ulice mogą dziś zniechęcać do jazdy, a na pewno spowalniać tempo, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. W nocy też na południowym wschodzie może popadać, a w centrum na południu, ale też we wschodniej Polsce mgły będą ograniczały widzialność do nawet 100 metrów. A na Podlasiu teraz na Krajowej 8 dachował samochód w pobliżu miejscowości Kamień. To 712 km trasy. Droga została zablokowana.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek,
1: ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Jest 18, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody. Zapraszam bardzo serdecznie, a już za chwilę słyszymy się w Alei Sław.
13: 3 weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
14: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
13: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
11: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
15: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość. Zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
11: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
16: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
11: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
13: O czym informował Marcin Starzec.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. I Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała z inną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy. Najpierw o 18.45 Lech podejmie w Poznaniu Bayer Leverkusen, a o 21.00 Jagiellonia zagra przed własną publicznością z Araratem Armenia.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Pogoda.
13: Piątkowy poranek z mgłami na wschodzie i w centrum, potem na ogół pogodnie. Chmurzyć może się tylko na południowym wschodzie, tam może pokropić się deszcz, tam też najchłodniej, bo 9 stopni, 13 w centrum, 19 na zachodzie kraju.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Dorota Stalińska. Będziemy rozmawiać i o teatralnych rolach, i o tych filmowych, i o tych kaskaderskich, ale nie tylko. Tematów wiele. Zapraszam bardzo serdecznie, żeby Państwo z nami zostali. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jarosław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Ale Jarosław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim pani Dorota Stalińska.
2: Dzień Witam dobry. Państwa bardzo serdecznie.
1: 50 lat pani pracy artystycznej. Od tego chciałabym zacząć, bo zawsze mam taką myśl, jak czytam o różnych właśnie podsumowaniach, jubileuszach. Czy to jest tak, że wtedy myśli pani o tym, co się dzieje teraz, czy bardziej chętnie wspomina się te początki swojej pracy artystycznej?
2: Wie pani, to trudno jest odpowiedzieć na to. Ja żyję dosyć intensywnie, nawet bardzo intensywnie, powiedziałabym, bardzo szybko i mam duży bardzo rozrzut różnych zadań i zawodowych, i pozazawodowych. I w związku z tym ten czas mija tak szybko, że nawet się nad tym nie zastanawiam. No, myślę sobie, to przy okazji tego jubileuszu, bo był w Teatrze Szóste Piętro piękny koncert taki, też się zastanawiałam, jak to uczyć, co zrobić, więc postanowiłam te najstarsze swoje przedstawienia, które ciągle gram. Ja jestem długodystansowiec. Myślę, nie wiem, czy jest jeszcze ktoś w Polsce, nie sądzę. Nie wiem, czy na świecie kto gra na przykład prawie 50 lat to samo przedstawienie. Nie. A tak właśnie gram Żmiję, więc zaproponowałam widowni Żmiję w pierwszej części spotkania, a po krótkiej przerwie zmiana dekoracji, czyli siebie, urody i kostiumu i koncert. Taki w połączeniu, byłoby niezwykle miło, w połączeniu z gośćmi, którzy byli zaproszeni, jakoś ogromnie wzruszająco, bardzo dużo pięknych nagród dostałam i od krytyki teatralnej, i Glory Artis złotą, i cał, no, to trudno aż wymienić te i gratulacje od wicepremiera Kamysza i od marszałka i tak dalej. Także bardzo to było wzruszające i miłe, ale najważniejsze, że była sala wypełniona, także szpilki nie dało się wcisnąć. I zawsze ta widownia jest najważniejsza, więc ja nie zastanawiam się, co było. No, zmieniamy się jak wszyscy trochę, tak? Mówię, mam Żmiję, gram 50 lat, Zgagę w tej chwili właśnie będę wznawiać, Zgagę, która z powodu pandemii została zawieszona. No, Zgaga ma 30 lat, tak, grania. Więc po prostu wypełniam to, co jest ważne w tej chwili do zrobienia.
0: Ale Jarosław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponem.

0: rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy to jest tak, że gdyby ktoś już panią obudził w nocy o północy, to na wyrywki teksty ze Żmii pani zna?
2: No tego nie sposób nie znać. Ja pamiętam taki moment, kiedy tam jakiś czas z jakiegoś powodu po iluś latach, 20 iluś grania, pomyślałam, że może już jestem za stara, bo to była historia o młodej dziewczynie. Do grania. Jakoś to mniej grałam, przestałam grać i zwrócił się nagle, pamiętam, że z Krakowa ktoś, że koniecznie, żeby zagrać, jakiś jest festiwal taki, że koniecznie, żeby zagrać te Żmije właśnie. Ale wie pani, ja nie gram, to no parę lat nie grałam, no ale jakoś tam mnie namówili i pomyślałam sobie, dobrze, ale czy ja pamiętam tekst? I pierwsze słowa poszły i nagle otworzyła się szufladka i wszystko się otworzyłam. Ale teraz kostium, co z kostiumem? No rzeczywiście między tamto już mi sprzed lata, teraz musiałam doszyć kawałek gumki w spódnicy, nie ukrywam, bo też gabaryty mi się troszeczkę, że tak powiem, zmieniły, ale to jest jedyna właściwie zmiana, no. I gramy nadal. Tyle, że wypadły z całego i to fajnie, że to się dało, to było tak świetnie przeze mnie napisane, skonstruowane. To jest rzecz napisana na podstawie opowiadania Aleksego Tołstoja. Tak skonstruowane, że wypadły dwa krótkie zdania. Bo jedno miałam 17 lat. No to nie, a drugie.
1: Wieku, czas przeszły, zgadza wieku, się.
2: To tak, ale to jest za krótko tej opowieści, bo to jest jakieś parę lat potem opowiedziane. A drugie w wieku 23 lat trzeba było życie zaczynać na nowo. I to wypadło w wieku 23 lat, tylko trzeba było życie zaczynać po raz trzeci na nowo. I to wszystko funkcjonuje i bardzo się cieszę, że to nadal i ma ogromną moc. A w obliczu tego, co się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą, to nabiera w ogóle jeszcze dodatkowego wymiaru, bo jest to historia kobiety. Kobiety pozbawionej możliwości dokonania wyboru w obliczu wojny, tak? Przyszli jedni, wybili, drudzy wybili, ona zostaje żołnierzem. I mówię, jakiś czas z powodu pandemii, wiadomo, że zawiesiliśmy na parę lat, się nie grało, dwa lata pierwsze takie wreszcie się w ogóle nie grało w pandemii, bo nie można było, ale już jak tylko można było zagrać, to ja zagrałam, właśnie zwrócono się, żeby Żmiję zagrać i ona nabrała zupełnie innego nagle wymiaru w obliczu tego, co się dzieje za naszą granicą, także... Fajnie, że można robić rzeczy, które są ciągle aktualne, tak? Ale też, bo my jako ludzie też się nie zmieniamy w sumie w naszych odczuciach, tak? Tak samo cierpimy, tak samo się cieszymy, tak samo zmienia się wokół nas rzeczywistość. Jesteśmy zalani jakąś potworną ilością chłamu, informacji niepotrzebnych nam do niczego, reklamy, nie do zniesienia to jest, tak? Ale de facto każdy z nas, jak zajrzysz w swoją tak zwaną duszę, to tak samo cierpi, tak samo tęskni, tak samo kocha, tak samo marzy. I jeżeli się udaje zrobić taką, pokazać taką postać na scenie, to ona zawsze będzie aktualna.
1: O postaciach na scenie, odgrywanych przez Dorotę Stalińską, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie aktorka jest moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Ja się zastanawiam, czy robiszcy mają właściwości terapeutyczne.
3: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet...
1: Rozumiem. Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
16: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: O.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
20: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
21: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
22: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Nocne mgły na wschodzie, południu i w centrum mają ograniczać widzialność do 300 metrów, a lokalnie nawet do 100, więc jedziemy dziś w nocy ostrożnie. Na wschodzie może też popadać deszcz. Poranek będzie mglisty na wschodzie i w centrum, a na termometrach jutro od 9 do nawet 19 stopni w zachodniej Polsce. Zderzenie osobówki z ciężarówką na trasie numer 79 między Sandomierzem a Krakowem. Tutaj ruch wahadłowy.

0: 103 i 4 FM.
1: Słuchają Państwo programu Ale Jasław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dorota Stalińska, a chwilę temu, przed przerwą, rozmawiałyśmy o monodramie Żmija, który Dorota Stalińska gra od wielu lat.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.
1: Mam wrażenie, że to jest chyba, jeśli nie najdłużej, to jeden z najdłużej granych w ogóle spektakli w Polsce. Czy to jest siła tekstu, czy... że tak ujmę nieskromnie sobie, pani trochę też myśli, że to jest pani siła, że ten monodram się tyle lat utrzymuje.
2: No nie mam powodu nie myśleć tak. To jest siła w ogóle konstrukcji przedstawienia. Ja napisałam to w 1977 roku na festiwal teatrów jednego aktora w Toruniu. Rok wcześniej wygrałam. Przypomnę, że w 76 skończyłam szkołę teatralną. W 77 napisałam sobie przez... Zawsze chciałam decydować o sobie. Znaczy jesteś... To fantastycznie, bo ja... nasz wspaniały rektor, dyrektor Tadeusz Łomnicki organizował teatr na Woli. Wziął całą grupę nas. Myśmy byli na czwartym roku studiów. Ja już nie miałam dyplomów w szkole, bo ja... zaliczono mi role teatralne. Myśmy tworzyli ten teatr, ale zawsze jesteś, no, dostajesz jakąś propozycję, ktoś cię reżyseruje, mimo no, takiego poczucia, że możesz coś od siebie dołożyć, to jednak jest dzieło nie tylko twoje, tak? A ja zawsze chciałam, jaka jestem uparta jako zodiakalny bliźniak, taki chciałam decydować za siebie bardzo i chciałam mieć takie poczucie, że jeżeli coś się komuś podoba, to jest moja zasługa, a jak się nie podoba, to jest moja wina. I czyli wziąć odpowiedzialność za całość, tak? Bo często bardzo do dziś nie spotykam młodych aktorów, którzy mówią, w czym grasz, a w takim tam... Ja wiem, to czemu w tym grasz, tak? Bo jeżeli ci się coś nie podoba, to po co w tym grasz?
1: A ja no zawsze... dobra, odpowiedź pewnie jest prosta.
2: No właśnie, ale to jest taki cudny zawód, że ja pozwoliłam sobie na taki komfort niezależności też, bo jestem pierwszym aktorem, który wyszedł z etatu w teatrze w 80 roku już. Ale ja już miałam 3 przedstawienia własne, z którymi objechałam Polskę. I właśnie wtedy... podjęłam się tego wyzwania w 70, to tabu zrobiłam. Wygrałam, dostałam nagrodę za debiut i zaczęłam jeździć po Polsce. Zaczęłam być zapraszana do domów kultury, gdzie im takie obserwacje były. Nas było tam kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt na scenie, a na widowni różnie bywało, bo to był nowy teatr. A potem jak gdzieś przyjeżdżam, ja byłam sama na scenie, na widowni miałam 200 osób, 300 osób. Takie poczucie ogromnej odpowiedzialności, ale też wielka szkoła tego zawodu, sztuka. Ratuj się kto może, bo to jak się coś wydarza, jak ktoś się z widowni nagle postanowi włączyć do przedstawienia z różnych bardzo powodów, podoba bardziej mniej, to trzeba samemu sobie z tym poradzić. Także to była duża szkoła. I rok później zrobiłam właśnie Żmiję i Żmija już wygrała główną nagrodę na festiwalu. Potem jeszcze rok później zrobiłam Utraconą cześć Katarzyny Blum. Bardzo też fajne przedstawienie, które też latami grałam. A z tych wszystkich moich przedstawień, no potem jeszcze były przedstawienia muzyczne, bo w tym samym czasie też w 79 roku dostałam główną nagrodę na festiwalu piosenki aktorskiej. Myśmy przecież w szkole zawsze też śpiewali. To był przedmiot, chyba nadal jest. Bardzo byłam też dumna, w związku z tym cały też przygotowałam swoje recitale i całe lata dzieliłam to między monodramy, jak jeździłam, a koncerty, z którymi jeździłam. Potem po czasie to zaowocowało, że postanowiłam to połączyć i napisałam takie sobie muzyczne przedstawienie Próba, gdzie to się właśnie łączy i też teraz myślę właśnie o wznowieniu próby, bo jakiś czas już jej nie grałam, bo ciągle człowiek chce robić nowe rzeczy, tak? Ale warto nie zwrócić do tych, które są nadal fajne i następne pokolenia wchodzą i mogą też coś z tego wyciągnąć.
1: Tutaj na razie stawiamy przecinek. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a potem wracamy do rozmowy z Dorotą Stalińską.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

0: inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Została ostatnia reklama.
9: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
10: Masz tyle sukienek.
9: No, ale wszystkie za duże.
10: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
9: Nie, biorę Hepa Slimin.
10: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
9: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
10: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
9: To co, zakupy?
10: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
11: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
12: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm. Reklama.
13: 19 na zegarach. Posłuchajmy zatem razem wiadomości i prognozy pogody, a później wracamy do naszego spotkania w ramach Alei Sław.
14: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
15: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
14: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
16: Bo dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
14: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
17: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
14: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowa obu przywódców planowana na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozawski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krygera, Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z turnieju Debla w Szanghaju na etapie ćwierćfinału odpadli zaś Jan Zieliński i Mark Polmans. Przegrali z Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreysen, zdobywając swój 22. złoty medal.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Pogoda.
14: Jutro maksymalnie 9 stopni na południowym wschodzie, 13 w centrum, 18-19 na zachodzie. Na ogół pogodnie, chmurzyć może się tylko na południowym wschodzie. Tam może pokropić też deszcz.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Zaczynamy kolejną godzinę Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj Dorota Stalińska jest moim i Państwa gościem. Ostatnio mogą Państwo zobaczyć Panią Dorotę chociażby w spektaklu Złodziej w Teatrze Komedia w Warszawie, ale nie tylko, no i też nie tylko o tych teatralnych wyzwaniach dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Rozmawiamy o wznowieniach, ale też chyba miło jest, gdy na przykład tak jak Złodziej w Teatrze Komedia utrzymuje się kolejny sezon na afiszach.
2: Czy mam to wielkie szczęście, zawsze mówię, bardzo to doceniam i bardzo jestem szczęśliwa, bo myślę, że to jest taki troszkę kłopot u nas, że aktorzy, aktorki zwłaszcza w tym dojrzałym wieku, coraz mniej propozycji jest dla nich często, tak? I w filmie, i w tym, i coraz więcej moich koleżanek też jakby nie ma nic gorszego jak dobry aktor, dobra, wspaniała aktorka, która nie ma co grać. Więc mówię, ja mam to szczęście, nie czekałam nigdy, bo zawsze chciałam decydować o swoim życiu i te monodramy dały mi mój własny teatr, dał mi tę ogromną moc, także się nie lubię się też prosić, bo uważam, że robiąc tyle rzeczy, które były tak nagrodzone i w dziedzinie i piosenki, i sztuki, i teatru, i filmu, no to jak ktoś mniej więcej się zajmuje sztuką, to wie, co ja potrafię, tak? Więc mogę się spodziewać tylko propozycji, a nie, że tuptać i prosić o nie. Więc ja mam to szczęście, że no, przypominam, że nie jest tajemnicą, przecież skończyłam 1 czerwca 73 lata, więc jestem w wieku poważnym, senioralnym, że tak powiem. Gram rzeczywiście i mam, gram w dwóch teatrach gościnnie. Gramy przede wszystkim, wpierw się zaczął Teatr Szóste Piętro. Kiedy Żenia Koryń zwrócił się z propozycją, że chce tutaj zrobić cudowny wodewil Hemara, piękna Lucynda. Gramy go 8 sezon przy absolutnych nadkompletach i nadal zapraszam Państwa, bilety na radzę wcześniej, bo są na miesiące
1: dużo
2: już sprzedane.
1: Wcześniej.
2: I to jest taka niezwykła radość grania, bo ta energia się przenosi przez w dwie strony, ze sceny na widownię i widownia nam oddaje tę energię. Jest piękne słowo, no bohema. Piękne kostiumy, piękne dekoracje. Trzynastka, dwunastka wspaniałych aktorów, bo to jest i Gąsowski, Królikowski, Rozenerski, Wysocki, Kreśnicka, Stalińska, Liszowska, Kalska, cała plejada. Cudowna zabawa. Od drugiej minuty, jak się ludzie zaczynają śmiać, to się śmieją dwie godziny właściwie w bardzo takiej kooperatywie z nami, z tym. Potem jest zawsze właściwie standing ovation, ludzie nie chcą iść do domu, tak się dobrze bawią, wychodzą, mówią, nareszcie prawdziwy teatr. I to jest bardzo fajne, bo teatru jest bardzo dużo. Dużo różnych teatrów. Twórcy też poszukują ciągle nowych form, innych form. Poszukują często, bo często dyskusyjnie, czym by tu zaskoczyć, tak? Czy Romeo i Julia mogą być kompletnie nago, czy mają, że tak powiem, bardziej dosadnie sobie towarzyszyć, czy nie? To dyskusyjne są rzeczy. Natomiast to jest taki klasyczny teatr, fantastyczny, który daje ludziom zapędzonym dzisiaj potwornie, zestresowanym, bo taki jest świat, taki oddech. I druga rzecz się pojawiła 2 lata temu, to już teraz gramy właśnie w Teatrze Komedia, ten Złodziej. Ale to jest pomysł Czarka Żaka, który zwrócił się do mnie z pytaniem, czy bym zagrała, jak on będzie robił ten, oczywiście z przyjemnością. Myśmy się z Czarkiem spotkali wiele, wiele, wiele lat temu na samym początku, na począteczku jego kariery, kiedy Basia Sas robiła taką sztukę, robiliśmy, o Jezus, jaki to był tytuł, on był młody chłopak, był bokserem. Bokserem grał i szukaliśmy trenera do tego boksu i właśnie Czarek Żak, znaliśmy Czarka Żaka, Basia tam i wtedy zetknęliśmy się pierwszy raz, a bardzo go zresztą cenię i lubię. I jak się zwrócił z tą propozycją, powiedziałam oczywiście, i się okazało, że on robi sztukę pod tytułem Złodziej, którą przed laty tegoż Złodzieja, to jest męska rola główna, przed laty grał to Janek Kobuszewski. A Janka Kobuszewska uwielbiałam, bo z kolei zetknęliśmy się w wielu pracach, między innymi w Ordonce graliśmy razem. Tak. W związku z czym została zmieniona ta funkcja, czyli z męskiej na żeńską rolę, co jak podkreślają krytycy, wyszło na zdrowie i bardzo fajnie dla sztuki.
1: Ale też tytuł pozostał.
2: Tytuł pozostał Złodziej, na szczęście. No i gramy to ku uciesze, myślę, ludzi, bo rzeczywiście gramy też przy kompletach. Bardzo się to fajnie gra. No tutaj jest to duże dla mnie obciążenie, bo to jest jednak zdecydowanie prowadząca rola. główna, poza czwórką kolegów, to jednak ten złodziej tutaj niezwykle aktywnie się tam udziela.
1: No tym bardziej, że jakby pani musi być na wszystkich przedstawieniach. Pani nie ma zmiennika w tej roli.
2: Tak, bo teraz jest taka, jest też i moda, i koledzy mają dublury po prostu, co dosyć jest też nieraz kłopotliwe, bo jak nie gramy na przykład miesiąc, czy ja idę, gram i nigdy nie wiem, z kim zagram. Znaczy, no, dowiaduję się, ale ja na przykład coś nie grał, któryś z kolegów 2 miesiące, więc praktycznie to jest bardzo dużo tekstu dla wszystkich, więc trzeba zrobić na nowo próby inne, no ale wszystko się, wszyscy są zdolni, fajnie, więc się to udaje bardzo jakoś fajnie.
1: Do rozmowy o fajnych i zdolnych ludziach jeszcze wrócimy. Dorota Stalińska jest moim i państwa gościem. Zapraszam na dalszą część naszej rozmowy dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
12: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
13: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
16: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł.

0: Przypominam Państwu, że dziś moim gościem jest Dorota Stalińska, a rozmawiałyśmy chwilę temu o spektaklu Złodziej, który wciąż mogą Państwo zobaczyć w Teatrze Komedia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy Pani ma rzeczywiście diamentowe kolczyki tam na scenie? Błyszczały się pięknie.
2: Tak, było widać. Tak. Ja bardzo precyzyjnie, jak się podejmuję zadań, nigdy nie było tak, że kostiumolog mi przynosi kostium i ja go zakładam po prostu, tylko to są rzeczy, które wspólnie wypracowujemy, bo pierwsza koncepcja tego kostiumu była zupełnie inna, ale ponieważ to ja jestem przez te parę godzin na scenie i tym złodziejem muszę się czuć komfortowo, wiarygodnie i wspólnymi siłami wypracowaliśmy. No nie chcę wszystkiego tutaj Państwu zdradzać słuchaczom, bo żeby mieli jakąś frajdę jak przychodzę, ale jest to taki strój raczej męski, tak? Garniturowaty, ale zależało mi na tym, że no surowo, ona nie ma biżuterii, ona no złodziej. Ale zależało mi na tym, że mi jakiś jeden malutki element, przecież ma nieumalowane paznokcie, nieumalowane usta, w ogóle jest nieumalowany, no bo nie może być, bo jest na czarno, co? No bo jakby coś, to trzeba ten a zależało mi, żeby jakiś jeden element taki kobiecy był i wynaleźliśmy te małe kolczyki. One są malutkie, ale to fajnie, że pani mówi, że widać.
0: Właśnie to, co powiedziałam, że bardzo zwróciło moją uwagę na scenie to, że one się tak błyszczą i tak zaczęłam się zastanawiać, czy to rzeczywiście diamenty.
2: No, oczywiście, jest bogaty, to jak to prawdziwe diamenty. Tak, potem zamykamy w sejfie, przecież na scenie jest sejf.
0: Tak, to zostańmy przy tej wersji, że rzeczywiście to nie tylko sceniczne światło, to prawdziwe diamenty. Okej. Czy jest jakiś sport, którego pani w życiu nie uprawiała?
2: No pewnie tak, na przykład w życiu powiedziałam, że nigdy nie skoczę na bungee. Aha. Byłam wielokrotnie namawiana.
0: No ale mimo wszystko ekstremalne sporty pani lubi chyba.
2: Ponieważ nie zrobię niczego, gdzie nie mam żadnego wpływu i nic nie zależy ode mnie.
0: Okej.
2: Ani od moich umiejętności, ani mojego stanu zdrowia. No na bungee ktoś ci przywiązuje do nogi linę i skaczesz. Ale mieliśmy przecież już ileś przypadków, że ta lina nagle się okazała, że pękła, że się wywróciła. Ktoś ostatnio, przecież było straszne, że zapomnieli zapiąć w ogóle tę linę. Jak ja to słyszę, to mi przerażenie. Także to na pewno nie. Ja jestem tak wychowana w domu, gdzie nas było czwórka, nas i wszyscy uprawialiśmy sporty. Zawsze zimą były zimowe sporty, czyli narty, łyżwy. Bardzo, bardzo to lubiłam, narty zwłaszcza. A latem było pływanie, kajaki, żagle. W klubie żeglarskim jako dzieci byliśmy przecież jak gdańszczanka, więc to takie dosyć oczywiste jest. Mogę przypomnieć Państwu, może nie wiecie, że pierwsze recenzje o mnie pisano, miałam wtedy chyba 16 czy 17 lat, ludzie żaby biją rekordy.

0: ponieważ byłam w klubie płetwonurków Poseidon w Gdyni. Pozdrawiam wszystkich moich byłych kolegów z klubu Poseidon w Gdyni. Byłam najmłodszym chyba członkiem tegoż klubu i rzeczywiście biłam wtedy rekordy, więc bardzo to było. Było też mi i pływanie mam we krwi, całe życie pływam. Ja pierwsza rzecz, jak przychodzę czy do hotelu, to pytam, czy jest basen, czy jakby korzystam bardzo często, co Państwu mogę tu polecić, bo mamy pod Warszawą cudowne termy mszczonowskie z wodami termalnymi, też z basenami też. Jak tylko mogę, mam chwilkę przerwy, to dla mnie taki fajny relaks, jeden z relaksów to jest basen. Poza moimi codziennymi treningami, takimi zwykłymi.
1: Co to znaczy codzienne, zwykłe treningi?
0: No co pani robi, jak pani się budzi? Co wstaje pani i co?
1: No i muszę się zająć dzieckiem, niestety. To jeszcze no, ten wiek.
0: No tak, ale między wstaniem z ten, gdzieś pani robi dwa skręty, skłony jakieś, żeby obudzić organizm. Ja mówię o codziennym rozruchu i ciągle to dużo teraz byłam na festiwalu. Miałam spotkania w domach seniorów, bo taki fajnie na festiwalu pomysł, wreszcie ktoś miał taki kino dla seniora, żeby uruchomić seniorów. Ja się zgodziłam być ambasadorką tego projektu i w czasie festiwalu jeździłam do domów seniorów na spotkania. Puszczaliśmy ten krótki film Moje Stare, taki wspaniały, który z Dorotką Pomychał zagrałyśmy kiedyś na Taszy Paszy, więc dostaliśmy nagrody za to 2 czy 3 lata temu na festiwalu. Ale dużo rozmawialiśmy z ludźmi, jak żyją, jak spędzają ten czas, na czym polega w ogóle to pojęcie senior, bo ja jestem też przecież senior, tak? Ja jestem starsza od części tych ludzi, którzy tam byli, ale i z przerażeniem stwierdzam, że no ludzie się starzeją, bo zaczynają stawy im wysiadać, kręgosłup wysiadać, troszkę wolniej chodzą, z kłopot ze zgięciem się, z przysiadami, ale dlatego, że my generalnie mamy tej tradycji, że trzeba ćwiczyć codziennie, no tak jak samochód musisz rozruszyć chwileczkę, tak? I ja to nazywam codzienny rozruch. Ja wstaję bez względu na to, jak się czuję, czy bardziej zmęczona, czy mniej, to zależnie od tego, jaki mam plan dnia, to albo to trwa 10 minut, albo trwa 15, albo 20, albo godzinę, tak? Zależy, ile mogę czasu poświęcić na ten rozruch, ale rozruch polega po prostu, żeby od czubka głowy do najmniejszego palca nogi, przez ręce, biodra, barki, wszystko poruszać, żeby skłony, skręty, pobudzić całe, tak? I wtedy, jeżeli robisz tak, to widzisz, to ciało ci od razu reaguje i masz taką ochotę dalej do działania.
1: Próbuję powtórzyć, ale nie umiem. Może Państwu wyjdzie nieco lepiej. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Dorota Stalińska jest moim i Państwa gościem.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

mi nie dają. Pokłóciłam się z całą rodziną. Wszyscy każą mi na niego wpłynąć, żebyś się odzwyczaił. Chciałabym w

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo Alejsław, w której dzisiaj goszczę Dorotę Stalińską. Chwilę temu, przed przerwą, rozmawiałyśmy o tym, jak ważny jest w życiu każdego człowieka ruch.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: My zawsze znajdziemy excuse tak zwany, tak, że nie mogę, bo mam dzieci, bo mam tamte, ale to wtedy te 10 minut wcześniej trzeba się obudzić i ten rozruch zrobić. Się śmieję zawsze, jak ja miałam, przecież to nie jest tajemnicą, że miałam parę ciężkich urazów w wypadku kręgosłupa, też połamany. Leżałam, mówiono kiedyś, że nie wiadomo, czy będę chodzić, tak byłam połamana strasznie, że a ja parę miesięcy później zrobiłam premierę. I zawsze wszystkim mówię, generalnie moje pokolenie cierpi na kręgosłup, tak, ale właśnie dlatego, że nie ćwiczę, zawsze mówię, no to się zczołgujesz z łóżka na podłogę i zaczynasz dzień od kołyski, no. Kołyski, bo trzeba, organizm sobie nie da sam, znaczy ja jestem taka, no, joginka właściwie, można powiedzieć, bo ja się zawsze ratowałam jeszcze w młodości jogą, do dziś dnia uprawiam jogę, ale to jest właśnie, są takie, połączyłam jogę z gimnastyką, natomiast no kręgosłup się sam, jeżeli się nie ruszasz w ogóle, no to nie będzie się ruszał, ale kołyska to jest najprostsze ćwiczenie, że jak się położysz, weźmiesz ręce pod kulisz pod kolanami i będziesz spróbował się przesunąć, tak? Nogi jakby za siebie i do przodu, za siebie i do przodu. I na tyle, na ile jeżeli codziennie będziesz powtarzał ćwiczenia, to one będą z każdym dniem coraz
3: łatwiejsze.
2: Coraz łatwiejsze i coraz głębsze, tak? Ale jeżeli człowiek w ogóle nie ćwiczy i nagle się ruszy i wstanie, to coś mu tam wtedy strzela. Więc namawiam Państwa bardzo, bardzo, zwłaszcza właśnie w już młodzież to automatycznie się rusza i szybciej chodzi, ale już nie młodzież, do tego, żeby poświęcić sobie codziennie rano właśnie na ten rozruch parę minut.
1: Pani próbowała bardzo wielu dyscyplin sportowych w życiu, bo też oglądałam różne Pani zdjęcia, to nawet tam i wędkarstwo, i konie, no i właśnie gimnastyka, joga i można by naprawdę jeszcze chyba długo wymieniać.
2: No jeden z sukcesów takich moich, jeżeli chodzi, można powiedzieć, sportowych, to jest ten cyrk, tak? To jest akrobacje na linie pionowej, vertical line. Ja robiłam w słynnym cyrku Artyści Dzieciom.
1: No właśnie.
2: Przed laty.
1: Ale to brało się, miała Pani potrzebę ruchu, czy miała Pani takie już poczucie, że to jest ważne dla zdrowia, żeby się w życiu ruszać?
2: Znaczy, jak powiedziałam, to się wynosi z domu. Ja wyniosłam z domu po poczucie, że sprawność fizyczna, i do dziś dnia twierdzę, że podstawą sprawności psychicznej jest sprawność fizyczna. Bo trudno wymagać, żeby człowiek był sprawny psychicznie, jeżeli nie może wstać, nie może sam usiąść, jest niezdarny, potrzebuje wsparcia. Jeżeli jesteś sprawny fizycznie, to łatwiej jest być sprawnym psychicznie, tak? I nieobciążonym jakimiś stresami. Więc to się wynosi z domu. No, aktywność taka normalna, codzienna, no to jeżeli z domu tego nie wyniosłeś, bo rodzice na przykład byli nie ruchawi, czy jak to się mówi, nie promowali tego, no to jest szkoła, od tego szkoły dzisiaj promują też sport, ale to zależy, to jest indywidualne, każdemu z nas jest coś potrzebne albo nie. No ja lubię być sprawna fizycznie. To jest bardzo, niedawno obejrzałam taki ten film Basi Sas, nasz czwarty film Historia Niemoralna. I to, bo była rocznica jakiś czas temu, 10. śmierci Basi Sas, z którą zrobiliśmy te 4 fantastyczne filmy. I Frankfurt się zgłosił, zaprosił, że robi przegląd jej filmów, czy mogę przyjechać na spotkanie z ludźmi. Oczywiście pojechałam i oni pokazali właśnie Historię Niemoralną. Dawno strasznie nie widziałam tego filmu. Zachwyciłam się, jak ten film jest nadal niezwykle aktualny, bo on dotyczy też naszego środowiska, to się nic nie zmieniło, ale tam jest taka scena, o której w ogóle nie pamiętałam, że ja idę, wychodzę tam po bułkę i mleko chyba, w dresie rano, odstawiam i idę przez, no między blokami, odstawiam tą bułkę i mleko i robię fiflak taki, czyli takie półsalto w powietrzu, tak? I to było normalne. Przypomniałam sobie dopiero, że wtedy właśnie miałam takie, strasznie to lubiłam tę figurę, tego fiflaka. I bardzo często dla jaj sobie robiłam, jak szliśmy gdzieś tam ulicą, a było dorszych miejsca, to jak byłam odpowiednio ubrana, to taki, tak, no tego dzisiaj nie robię już, ale to poczucie sprawności jest strasznie ważne, bo łatwiej jest zagrać osobę niesprawną, niż osobie niesprawnej zagrać osobę sprawną. I mam nadzieję, coś żartem mówię, że tak zostanie co najmniej do setki. Ale to mówię, zależy tylko od nas. Bardzo trudno jest Państwa przekonać, jeżeli mówią, a nie, bo mnie te kręgosłup, bo mnie te nogi. że to co lekarz, to lekarz, pastylki, ale najważniejsze to jest ruch samemu, codzienny ruch.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Została ostatnia reklama.
2: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
3: Masz tyle sukienek.
2: Ale wszystkie za duże.
3: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
2: Nie, biorę Hepa Slimin.
3: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
2: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
3: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
2: To co, zakupy?
3: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
5: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
6: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale ten ruch też sprawił, że jest pani jedyną Polką, która znalazła się na okładce amerykańskiego Newsweeka.
2: No tak, to było...
1: I to też jest ciekawe, bo jeszcze tam był w tym gronie, przypomnę państwu, potem Jan Paweł II i Lech Wałęsa, więc grono...
2: Tak, troje Polaków.
1: Troje
2: było,
1: Polaków,
2: tak.
1: Jedyna Polka.
2: Znaczy, dwóch to... Polaków i Polka, no czyli... Znaczy, no to już ja wielokrotnie opowiadałam tę historię, bo to był tak, myśmy się przyjaźniły, to no, dawno temu też, bo z Niną Terentiew bardzo, Nina też, myśmy, ja ją wyciągałam troszkę właśnie na swoje zajęcia, tak, a to do lasu, a to na jakieś treningi i tak fajne programy wtedy bardzo, trzeba zacząć od tego, że wtedy telewizja robiła fajne programy, a nie promowała wyłącznie takie byle czego, byle i taki udawanek, tylko robiło się fajne programy też pożyteczne. Mhm. I myśmy zrobiły taki cykl programów, na takich fajnych, z uśmiechem, żartuję, ale pożytecznych też właśnie. I Nina wymyśliła to chyba, ona myślała, żeby to zrobić dla ludzi bardziej takie do ćwiczenia i wtedy powstał ten słynny aerobik, który ja prowadziłam w telewizji, tak? Powstała piosenka, chcesz być zgrabna, zrzucić brzuch, płytę, włączaj i rób ruch. Cały taki teledysk do tego powstał i rzeczywiście to był bardzo fajny program, ponieważ no, cieszył się też dużym powodzeniem. A to z kolei Chris Nidental, nasz wspaniały fotograf, który współpracował z Newsweekiem już wcześniej. Oni się zwrócili, że chcieli, to była taki czas, że Jane Fonda w Stanach zaczęła promować fitness czy wellness, to się nazywało, takie nazwy powstały wtedy, tak, właśnie wtedy. I oni się zwrócili, czy do Chrisa, czy w Polsce jest coś takiego, ten. I on mówi, no jest Dorota Stańska, ona prowadzi taki program. No i takie mi zostało zamówienie i zrobili właśnie, też mówię, to były takie czasy, gdzie jak chciałeś, no nie było komórek, przypominam państwu, były aparaty, nie wszyscy mieliśmy aparaty fotograficzne, ale zanim zrobiłeś zdjęcie, się długo zastanawiałeś, czy możesz służyć, bo masz 36 klatek góraw na tym filmie, tak, który był dosyć drogi, tak? A Chris przywiózł, wtedy umówiliśmy się, on przywiózł całą torbę tych filmów i tych aparatów i myśmy to zrobili u mnie na osiedlu, ja wtedy mieszkałam na Chomiczówce i rzeczywiście jedno z tych zdjęć się okazało rewelacyjne i Amerykanie wybrali z całego świata, gdzie tu różni ludzie też tam robili też te rzeczy, wybrali to zdjęcie na okładkę, w związku z tym, jak się śmieją, to wpierw pisali o mnie, a potem o Jane Fondzie.
1: No i prawidłowo, odpowiednia kolejność.
2: Ale zdjęcie do dziś dnia jest fajne i wzbudza duże emocje, takie normalne, bo ja tam jestem w zwykłych bucikach, w getrach, w shortach i wiszę w powietrzu właściwie na tle tego wieżowca.
1: Tak, to właśnie nawet szukałam. Wcale nie tak łatwo było znaleźć to zdjęcie w internecie.
2: Tak?
1: Nie jest tak, że się wpisze w Google'a i wszystko
2: bo
1: od razu jest.
2: Bo może Newsweek jakoś to, nie wiem, chroni, czy...
1: Być może, ale rzeczywiście jak już mi się udało dotrzeć do tego zdjęcia, mówię, no, rzeczywiście zdjęcie jest super, robi wrażenie. Czy sport, no tu już wspomniałam.
2: Ja
1: pani...
2: namawiałam nawet Chrisa, muszę go przypomnieć, bo on też bardzo intensywnie żyje, ja też strasznie dużo mam rzeczy, dopóki jeszcze mam siłę i się chcę, bo ja jogę uprawiam cały czas, bo ja też robiłam taki cykl cały, no, tak jak wtedy też jogi, mam cały cykl zdjęć z jogi, tylko żeby te same figury zrobić.
1: Tak zwane przefotografowanie.
2: Po tych 40 czy 50 latach, prawda, znowu, tak? Że można w tym wieku, no nie wszystkie rzeczy robię, na przykład z powodu też różnych swoich urazów, taki zawsze troszkę dla żartu, czy jak ludzie dziwi, o, że coś na głowie stajesz, ja tam na głowie, to jest tak proste w ogóle stanąć, że to każdy może, jeżeli
1: naprawdę?
2: Będziesz, no naprawdę, no, 2 tygodnie, jeżeli codziennie będziesz robił ćwiczenie takie przygotowane, to za 2 tygodnie staniesz na głowie, to jest sprawa równowagi i jakby tego, jak wiesz, jak to utrzymać to ciało, natomiast tutaj, ale ja zawsze taki mój popisowy no, numer, że ja stawałam na głowie, robiłam lotos, składałam lotos, nogi w lotosie i skrętny, lotos skrętny na głowie i wtedy obracasz ciało, tak? Czyli jesteś, plecy masz do kogoś, kto patrzy, tak? Stoisz, a ciało masz odwrócone w poprzek. No taka bardzo piękna figura i teraz robię skręt, ten zwrot nadrobię, ale nie składam już samoistnie, nie złożę nogi po licznych, bo tam mam śruby tytanowe różne w kolanach, więc on już się sam nie chce złożyć. To taki, ale generalnie medal większość rzeczy robię.
1: I tutaj znowu na chwilę robimy krótką przerwę. Przerwę muzyczną. Zapraszam Państwa również na tę przerwę, ale także i do tego, żeby zostali Państwo z nami, bo do rozmowy z panią Dorotą Stalińską wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Reklama.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Kobieta o 100 twarzach, aktorka, ale też i gimnastyczka, i promotorka zdrowego stylu życia, i świetnie śpiewająca osoba. I chyba jeszcze dużo można by wymieniać fantastycznych rzeczy, które zrobiła w życiu. Dorota Stalińska dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy jeszcze w tej godzinie będziemy wracać. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy tę sprawność fizyczną wykorzystywała pani często w rolach, które pani grała?
2: No, wykorzystali to najwięcej Amerykanie. Zawsze się dziwiłam, dlaczego w Polsce jakby to nie jest. A nie mamy takich dużo. Poza tym, że się mówi, że jestem bardzo usportowioną osobą. W Amerykanie tak miałam, dlatego dostałam też, jak Krzyk był wiele lat temu, był w Moskwie na festiwalu jakimś. Poznałam Menachem Golan, przyszedł, to był reżyser, który bardzo dużo w Hollywood robił, ogrom filmów z wielkimi gwiazdami. I właśnie w rozmowie wyszło, że ja jestem kaskader konny właściwie, no i świetnie voltigeur, jiggy, tam różne te rzeczy wszystkie na koniu też robię. I dostałam dużą rolę w tym filmie, ponieważ on po raz pierwszy w życiu mógł wykorzystać bez kaskadera bardzo ciężkie sceny, które robiłam. To duża rola była. Hanna's War, to jest Wojna Hanny, taki film. Myśmy to kręcili wtedy na Węgrzech. No to cały muszę zdążyć, znaczy muszę zdążyć spisać te rzeczy, bo mam masę notatek, zanim nie opuszczę tego świata, bo przydarzyły mi się takie rzeczy, które się właściwie nie zdarzają często ludziom. Ta rzeczywiście, te sceny kaskaderki konnej było niezwykłe, bo ja prowadziłam szwadron, tam iluś koni, wypadaliśmy z takiego zagajnika przez płonący las w ataku na płonący pociąg. To mało w ogóle kaskaderów robi takie też rzeczy, bo tu ja miałam ładunek na piersi umieszczony, lewą ręką prowadziłam w pełnym galopie konia, w prawej miałam broń, z której strzelałam i w prawej odbezpieczałam sobie na znak, który tam była, taka gałązka leżała, gdzie ja muszę dokonać tej sztuki, czyli dostałam, niby mi rozrywało ten ładunek piersi, puszczałam wodze i zrobiłam tak zwany zwis w pełnym galopie, czyli to wiszę na strzemieniu jedną lewą nogą, a wiszę tutaj przy pęcinach konia i on dalej pędzi. I wszystko było fajnie, bo to dużo ustawień, było prób. I się okazało, że zawsze idą przed takim koniem, idą konie na zająca tak zwane, czyli dwa konie idą wcześniej, za którymi ten koń bez wodzy idzie. Ale to byli chyba węgierscy kaskaderzy. No, nie ma lepszych kaskaderów jak polscy kaskaderzy. Kaskaderka konna to była fantastyczna. Zaraz o tym wspomnę, bo książka wyszła. Leszek napisał świetną książkę, polecam państwu, właśnie o rewii konnej, bo to stąd się też by kaskaderzy goni, rewia konna. No i oni puścili te konie na zające. Ja nie widzę, bo jak ja wypadam, za mną idzie cały szwadron, ja już nie mam, to ja wypadam, puszczam to, rozstrzelam tu ognie, konie nie lubią ognia, tu ognie płoną, tu strzały są, spadam. A oni puścili konie, weszli nie przed zagajnikiem, tylko w zagajniku. I ten mój koń stanął jeszcze ze mną na tylnych, wspiął się i walnął mnie i lecę. Czuję, że lecę, ale się trzymam mocno tą nogę na strzemieniu, żeby tylko nie wypadła, bo wtedy dramat, huk o drzewo i wyciągnął mnie w ten las. No. Ale ja dopóki nie słyszę kamera stop, to nie przerywam zdjęć.
1: Gram.
2: Czyli zagraliśmy to. No tam przylecieli, oni się przestali, coś się stało, nic się nie stało, tylko że tego nie było w planie. W planie mieliśmy iść dalej prosto. W związku z tym tam chwilę było od sapki, mi się nic nie stało, więc zrobiliśmy jeszcze z ileś dubli, 10 czy ile. Co to najśmieszniejsze było to, że przyszedł reżyser, przychodzi i mówi, słuchaj, fantastycznie, ale wiesz, jakbyś mogła, wiesz, pędzisz konno, to ktoś, kto jeździ konno, to wie, co to znaczy. A masz na ścieżce taki patyczek, no bo nie możesz wielki ani kamienia nie położyć, bo koń się, w którym ja mam odbezpieczyć ten broń i zrobić ten numer, tak? Wiesz, jakbyś mogła tak pół metra dalej, bo my kamery mamy wkopane. Oni mieli frajdę niezwykłą. To trudno sobie wyobrazić, bo na ogół to robił, no kaskaderzy są zawsze ogólne plany i nie mogą, a tu mogli kręcić na bliskie plany. Mieli kamery wkopane w ziemię tuż przy tym prawie, że mogli do filmowań, więc się śmiałam, tylko że ja mówię, wiesz, nie wiem, a to zobacz, czy z tej odległości widzisz pół metra różnicę, a jak pędzisz jeszcze konno, czy się da zobaczyć, ja mówię, to połóżcie jakiś grubszy patyk chociaż, że się pokapowała, że to w tym momencie, ale no, wszyscy byli bardzo zadowoleni, to bardzo fajnie, bardzo tak wspominam to z dużym rozrzewnieniem.
1: Jak pani znajduje w ogóle czas na wszystkie zajęcia, których się pani podejmuje? Mam tu na myśli też to, że napisała pani też i książki, i też angażuje się pani, szeroko mówiąc, w politykę.
2: Nie, znaczy ja jestem radną wojewódzką. Zostałam poproszona przed chyba 12 laty, żeby kandydować do Rady Województwa Mazowieckiego. No i się zgodziłam, sądząc, że właśnie coś dobrego może zrobić, ale właśnie dlatego, że ja nie jestem z żadną partią związana, nie jestem, jestem niezależnym człowiekiem zupełnie. No, to kandydowałam tam z listy tak zwanej PSL-u, ale nie jestem w żadnej partii i dosyć dużo rzeczy nam się udało zrobić, więc to co troszkę jestem na ich zasadach, jestem niezależny człowiek też, więc nie jestem powiązana różnymi zobowiązaniami. I jak państwo wiecie, krzyczę w słusznych różnych sprawach tam gdzie mogę. No i tyle, jeżeli chodzi o tak zwaną szerszą politykę. No to nie jest tajemnicą, że dałam się namówić i kandydowałam do Sejmu. Bogu dziękuję do dziś, że tych 2 czy 3 głosów zabrakło. Bo byłabym wtedy trochę w kłopocie. Ale ponieważ no, dużo tych głosów było, więc to była taki moment, jakby taka decyzja, no ważna, jak będzie Polska dalej wyglądać, prawda? Każdy głos, coś mówili, zawsze każdy głos się liczy i każdy głos, który może zapobiec katastrofie, jest ważny, więc to był mój wkład w to, żebyśmy się mogli rozwijać, żeby Polska mogła wyglądać tak jak wygląda, a nie wiem, czy państwo nie myślicie, jak w rankingach światowych jest oceniana Polska jako w tej chwili najfajniejsze miejsce do życia. Jest piękna rzeczywiście. Ja wjeżdżam sama do Warszawy. Nie mogę się nadziwić, jak jest pięknie zielono. To jest fajne.
1: No to jest też taki duży szok, jak się wraca na przykład z wakacji gdzieś z Azji, jak w Polsce jest czysto przede wszystkim.
2: No właśnie o tym mówię, Warszawa jest pięknym miejscem, nie widzisz, ja byłam na tym Frankfurcie właśnie na tym pokazie, właśnie, to jednak tam też widziałam ludzi na ulicy koczujących, leżących, przecież to nie znaczy, że my nie mamy bezdomnych, my też mamy bezdomnych ludzi, ale są od tego specjalne organizacje, są noclegownie, są miejsca, w których oni mogą jakby no, odpocząć, czy dostać nakarmieni i tak dalej, więc nie ma tego, no dziękować Bogu, że jeszcze to miasto jest, wieczorem można chodzić po ulicy bez strachu, tak?
1: Dorota Stalińska jest dzisiaj moim i państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy pani popularność udaje się przekuć się na właśnie takie projekty prospołeczne?
2: Znaczy, wie pani, no tam, gdzie mogę być przydatna, czy... To jestem, mówię, nie chcę wracać do, no, 6 lat stałam na protestach pod Sejmem, pod sądem. Zebrałam na to, do dziś dnia zbieram masę hejtu różnego, jak to bywa. Pamiętam, że był taki moment, kiedy był festiwal w Łodzi filmowy. Ja tam był Krzyk pokazywany i właśnie ja miałam pokaz Krzyku i rozmowę z publicznością, ponieważ wiele lat zawsze w żartach, jak mówiłam, że czegoś nie mogę zrobić, mówię, nie, muszę iść, albo co, a mnie ojczyzna wzywa. Taki żart miałam zawsze, miałam przez dziesiątki lat zawsze, no, muszę iść, bo ojczyzna wzywa, żeby się nikt nie czepiał, a po co musisz, jak jesteś umówiona. I pamiętam ten moment, kiedy nagle tu zadzwoniono, że muszę koniecznie, czy mogę właśnie przyjechać, żeby coś powiedzieć, bo jest bardzo dużo ludzi pod Sejmem. Ja mówię, ale ja film, ale koniecznie, że prośba, tam ktoś nie dojechał. I ja właśnie po raz pierwszy powiedziałam na poważnie do tych ludzi, że wybaczcie państwo, ale muszę was opuścić, bo ojczyzna wzywa. I ponieważ na ogół, jak coś mówię, to lubię być przygotowana do tego i wiem, pomyśleć sobie chwilę, co mogę powiedzieć. I ponieważ to tak szybko było, więc po prostu pozwoliłam sobie wtedy sparafrazować wiersz znany wszystkim Broniewskiego i powiedziałam tak: kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy odgrodzą się od ciebie kordonami policji i zawłaszczą wojskiem, kiedy wszystkie autorytety doszczętnie zbezczeszczą i zrujnują, kiedy ostatni filar demokracji doszczętnie zrujnują, ty z letargu budząc się, stań u drzwi i powiedz: nie, nie, nie, nie takiej Polski chcę. I te tam tysiące ludzi, którzy stali, zaczęli skandować: nie, nie, nie, nie takiej Polski chcę. I postrzegam to jako taki, no, swój wkład w to, że mamy tak, jak mamy, i możemy się dalej rozwijać.
1: Taki moment, kiedy tłum skanduje, no to chyba jest nawet jeszcze bardziej taki niosący niż publiczność na przykład w teatrze. Tak sobie to wyobrażam.
2: Znaczy, wie pani, tak, nie lubię w ten sposób sobie mówić, ale ludzie obdarzają mnie jakimś zaufaniem, ale chyba dlatego, że jednak 50 lat pracuję, 50 lat w różnych sprawach ludzkich występowałam. Tak jak mówię, że krzyczę w słusznych sprawach. Angażowałam się w wiele tych protestów słusznych, które uznawałam za słuszne. Oczywiście nie bez znaczenia jest to, że umiem mówić do ludzi, także umiem przemawiać, tak? Bo mówić do ludzi, do takich tłumów też trzeba umieć. Dlatego często jest problem z politykami. Ja zawsze mówię jednak, że warto, żeby się nauczyli też mówić. Mówić w sensie nie to, co mówią, bo wiedzą, co chcą powiedzieć, tylko że trzeba nadać odpowiedni ton, zrobić odpowiednią pauzę, dać ludziom, żeby to przyjęli, nie rozwlekać tego na godzinę, tylko skoncentrować to w takich ważnych punktach.
1: No i podobno niektórzy też się tego uczą.
2: No i dobrze, mądry polityk się uczy, jak przemawiać do ludzi.
1: Przywództwo pani będziemy mogli również zobaczyć się w niebawem mającym premierę Ranchu. Przewodzi pani wiedźmą tam, podobno.
2: No tak, ale to jeszcze dopóki to nie jest, to zawsze produkcja się denerwuje, że nie chce, żeby zdradzać jakieś tajniki, ale sama nazwa już jest Zemsta Wiedźm, więc sugeruje, że się pojawimy wiedźmy, no. Wiedźmy się różnie ludziom kojarzą. Nie chciałabym, żeby się kojarzył z czymś złym.
1: Wiedźma to podobno ta, która wie.
2: No tak, tak. Czaruje. Odczynia. Także tam będziemy odczyniać, tak. I na ten czas nie bardzo mogę mówić, bo musicie państwo z ciekawością, co odczyniamy, po co tam zostaliśmy wezwane, żeby się dowiedzieć, trzeba obejrzeć. Już w grudniu wchodzą te 6 odcinków. i zobaczymy, co z tego, jaki będzie tego wynik.
1: No dobra, no to nie będę pytać o fabułę, ale ucieszyła się pani, dostając propozycję zagrania w Ranchu?
2: Bardzo, tak. Ja bardzo lubię ten serial. Latami, jak wracam ja zmęczona z teatru, to sobie tam oglądam go. Cokolwiek trafię na jakikolwiek sezon i odcinek jest fajnie. Takie dwa seriale. Ojciec Mateusz i Rancho, tak, no, bo to na każdym kanale zawsze coś
1: się
2: jest.
1: Znajdzie.
2: To jest. Oba są zresztą super. I kiedy zwróciła się produkcja z taką propozycją, no to oczywiście, że się natychmiast zgodziłam, bardzo się ucieszyłam. Jest to bezwzględnie, uważam, absolutnie kultowy serial. Mhm. Tak jak kultowy przez lata byli Cztery Pancerni, czy Klos, tak, nasze dzieciństwo moje.

0: Reklama. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem.

0: piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ma pani jeszcze takie role, które pani wspomina sobie po tych 50 latach? Z jakimś takim uśmiechem?
2: Znaczy, chyba jest tak, że z okazji tego 50, tylko ciągle bardzo intensywnie pracuję, a też nikt za mnie tego nie zrobi. Bardzo wielokrotnie przez te lata zderzałam się z takim tytułem aktorka o 100 twarzach. I pomyślałam sobie, że strasznie chciałabym wydać album taki, bo rzeczywiście zagrałam sobie, pracując tak często, nie zastanawiam się dopiero przy tej okazji tych programów, nagle jak strasznie dużo rzeczy zrobiłam, nie pamiętam bardzo wielu rzeczy, że coś zagrałam, że gdzieś zrobiłam, że były teatry telewizji tak samo. I chciałabym znaleźć czas na to, żeby znaleźć te 100 twarzy, ponieważ zawsze jak pracuję, to największa frajda dla mnie w pracy polega na tym, żeby widz, jak idzie czy do teatru, czy do kina, nie patrzył na Dorotę Stalińską, tylko patrzył na tę osobę, którą ja gram. A ją trzeba stworzyć. Od początku do końca. Inne włosy, inny sposób mówienia, inny głos, inny sposób poruszania się. Każdy chodzi inaczej, rusza się inaczej. Tak, i to się udaje, ale to oczywiście się w porozumieniu z reżyserem się umawiamy, z kostiumologiem tak samo, bo to musi być wszystko spójne. Ja powiedziałam ostatnio, ktoś się pytał, o co to znaczy? Taki był niedawno wywiad z Mariuszem Szczygłem. Przeszedłem, powiedziałam mu na to, że budowanie postaci zaczyna się od przyruchów. Co to przyruchy? No przyruch. No każdy z nas, człowiek się składa z dziesiątek przyruchów, tak?
1: Często nieuświadomionych.
2: Jeden jak się denerwuje, to drapie się w ucho na przykład, tak? Jeden ktoś pociera sobie obrodę, innym ktoś wkłada rękę do kieszeni niepotrzebnie. To są takie przyruchy, które często są niekontrolowane, ale są wynikiem jakiejś sytuacji, tak? Jak to znajdziesz, to wtedy jest taka frajda budowania człowieka, że ten kostium też musi powstać w porozumieniu z tobą, bo ty będziesz wiedziała, czy ma on kieszenie na przykład, czy nie. Czy będziesz potrzebowała tych kieszeni do czegoś. Inaczej mówi stroj, który ma ręce w kieszeni, staje i patrzy ci bezczelnie w oczy i mówi, a właśnie, że nie wyjdę. A inaczej jak stoi w sukieneczce i mówi, ale ja bym chciała zostać, tak? I to wszystko razem tworzy potem właśnie postać. I to jest najpiękniejsze w tym zawodzie. Nie polega na tym, że się nauczysz tekstu i wchodzisz i od ściany do drzwi. No, ja miałam to szczęście, że pracowałam z ludźmi, a z reżyserami, z kobietami, z reżyserkami w ogromnej komitywie i porozumieniu. No Basia Sas, 4 filmy. Ania Wieczór, z którą zrobiłam następne 5 filmów. Przecież Kogiel Mogiel 4, Kogiel Mogiel 5. Poskromienie Złośnicy, przepiękny film. Mówiłem go, Poskromienie Złośnicy 2. Uwierz, dwójkę to już nie Ania robiła. Niestety. Uwierz Mikołaja raz, Uwierz Mikołaja 2. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, jaki to jest przeżyć. Honorata z Kogla Mogla, Maryla z Poskromienia Złośnicy, czy Jagódka z Uwierz Mikołaja. No to są 3 kompletnie różne postacie, tak? I to powstawały właśnie w wzajemnym porozumieniu. Takim.
1: Ale właśnie to też jest dla mnie bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że pani zawsze ma bardzo charakterystyczne postaci, że pani tworzy je właśnie w taki sposób, że one, nawet jeżeli to jest postać gdzieś tam drugoplanowa, no to ona jest potem bardzo wyrazista. Że to nie jest tak, że ktoś sobie obejrzy i dobra, była jakaś tam, nie zauważyliśmy.
2: No ja jakoś nie dostaję takich ról, które są nie do zauważenia, bo też nie przyjmuję, bo to nie ma sensu, bo żeby poświęcić pracę, no to musi mieć jakiś sens, jakiś wynik. Oczywiście mam też to szczęście, że zagrałam parę bardzo małych ról, które zostały na zawsze. No choćby Seks Misja, tak? To jest jedna scena. Liga chroni, Liga radzi, Liga nigdy was nie zdradzi. Cokolwiek by się działo, to jest kultowy tekst, tak? I kultowy... zagram, 07 zgłoś się. Zdarza się często, ktoś mnie zaczepia na ulicy. Panie co, i co, panie Drodko? Oddał pani prawo jazdy? Kto? No Borewicz. No znaczy, że znowu pokazywali ten odcinek w telewizji, tak? Także... Miłe jest to, że generalnie się spotykam z taką sympatią raczej ludzi. No. Także fajne, to jest taki piękny zad. Ja bardzo współczuję w tej chwili młodzieży, takim młodym aktorom i aktorkom, bo myśmy zaczynali w innych czasach troszeczkę, gdzie to, co zrobiłeś, miało taką rangę i był jeden festiwal filmowy w Gdyni, jak dostałam nagrodę w 80 roku, to cała Polska w ciągu dwóch dni o tym wiedziała, tak? Dwie gazety, czy trzy branżowe, czy jakieś tam inne. A w tej chwili właściwie każde miasto ma jakiś festiwal, to ma ogromnie dużo jest tych festiwali, to ja młodzież strasznie dużo jakby powstały agencje, agenci. Myśmy nie mieli agentów, no reżyser znał, dzwonił do ciebie, czy chcesz zagrać, czy coś. Strasznie dużo jest, co się przerzuciło w kierunku seriali, bardzo telewizje, tak? I grają, potem nie mają co grać, także bardzo to jest trudny zawód w tej chwili dla początkujących też bardzo zdolnych aktorów. A poza tym jest coś, czego wcześniej nie było. Chyba, że mam często wrażenie, że talent staje się jakby przeszkodą w zrobieniu kariery. Paradoksalnie, bo jak ktoś jest wielce utalentowany, a jeszcze ma do tego jakieś skalę wartości, której nie chce mieć, to się robi kłopotliwy, tak? Bardzo często ja słucham przerażona, jakże młode koleżanki, aktorki idą na casting i nie wygrywa najlepszy, tylko ten, co ma najwięcej followersów, tak? Dzisiaj to jest plaga dzisiejszych czasów, to są followersi. Telewizje robią też coraz bardziej głupie programy i też oparte głównie na tym, kogo zapraszają, na tych, co mają jak najwięcej followersów, tak? Bo wtedy będzie większa oglądalność, to więcej kasy będzie, także talent jako taki ma coraz mniejszą niestety wartość, tak? Dla tych ludzi, którzy decydują o tym, czy cię pokazać światu, czy nie, tak? Bo dla odbiorcy na pewno ma nadal.
1: Do rozmowy z Dorotą Stalińską, Aleja Sław, Radia Pogoda. Wrócimy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Choć z drugiej strony też się zastanawiam, czy rzeczywiście na przykład ta liczba followersów potem przekłada się na popularność jakiegoś projektu, w którym bierze udział dana osoba. Bo być może to tylko w wyobrażeniu tych, którzy produkują filmy albo seriale.
2: Oni mają tego ludzi, oni to badają. Ja w ogóle używam te wszystkie rzeczy na tyle, na ile muszę, tak? Ponieważ dawniej produkowałam 250 afiszy. Wyszliśmy w miasto, że gram sztukę i ona była sprzedana, tak? A teraz nie ma już tego. No to wszystko jest oparte na tym, na internecie. Tak, no myślę, że to jest sprawdzane przez tych ludzi, którzy to decydują. Tylko ja mam żal, znaczy wie pan, ja mówię, może to nie jest popularne, co mówię i pewnie mnie to znowu plują, ale nie 100% ludzi jest utalentowanych, tak? Bywają ludzie bardzo utalentowani, wybitnie utalentowani, bywają ludzie zdolni i bywają ludzie niezdolni, ale tacy, co chcą coś koniecznie zrobić, tak? I to nie jest ich wina. I w każdej gminie, w każdej wsi jest ktoś, kto śpiewa na weselach, nie? I ma prawo i fajnie, i jest to potrzebne i lubiane. I to... Najgorzej, jeżeli teraz taka osoba, która ma umiarkowany talent, mówiąc delikatnie, i nagle jest wypchana przez ten jako gwiazda, tak? Nagle jest nazwana gwiazdą i nagle, nie wiem, orkiestrę Teatru Wielkiego się każe grać do jakiegoś koncertu takiego, co to właśnie weselnych nam, czy jakiejś. I to jest straszne, bo każdy śpiewać może, jak się dawniej, trochę lepiej, trochę gorzej. Tylko na zrobienie z ludzi takich, to parcie na szkodzie jest tak straszne, na to, żeby każdy może, tak? No pomijam, że jesteśmy zalani grafomanią, po prostu grafomanią. No. Dawniej byli tekściarze do piosenek, tak? Byli muzycy, którzy kompozytorzy wspaniali, dlatego te piosenki ciągle słuchamy i słuchamy i słuchamy i można... W tej chwili każdy, co zaistnieje, pisze sobie sam wszystko, tak? Sam sobie gra, sam sobie pisze, sam sobie... No dobrze. I nie ma w tym nic złego, jeżeli jest to osoba utalentowana. A jeżeli że jest osoba nieutalentowana i tak grafomanie bez przerwy radio, wy też wszystkie radia puszczają te grafomanie. No po prostu... Prędzej czy później obok jakichś wielkich tych...
1: Nie zgadzam się. Radio Pogoda gra
2: A Radio Pogoda, dlatego jestem u was. Dlatego u was jestem. Dlatego, że wypuszczacie fajne też utwory. Ale jedziesz ten i bez przerwy gdzieś... mówię, trudno jest o tym mówić, ale naprawdę, no... Chciałabym...
1: Jakości.
2: Takiej jakości, wartości jakiejś, tak?
1: Śpiewać każdy może, ale nie wszyscy muszą słuchać.
2: Tak, ale nie każdego trzeba lansować z tego powodu, tak?
1: I na ekranie, i w teatrze, i w piosence pani sporo, ale też można panią znaleźć w poezji. I tak się zastanawiam, to pisanie wierszy, to skąd się u pani wzięło?
2: No, skąd się wziął, no jak wszystkie ewentualnie talenty czy potrzeby, no skądś to jakoś dostajemy. Ja wydam 3 tomiki wierszy, ale też, znaczy pisanie się wzięło z potrzeby zapisania tego, co czuję. Ja po śmierci mamusi znalazłam u niej w archiwum. W pierwszym tomie, pierwszy tomik pożyczony, natchnienie jest datowany. Zaczyna go taki wiersz, który właśnie jak po śmierci mamy znalazłam w archiwum swoje wiersze, datowane zresztą przez mamę. I taki wiersz jest: szare niebo, szare kwiaty, szary cały świat i szary smutek w szarym sercu na szereg szarych lat. Myślę, Boże, co się stało? 13 lat dziewczynka, co to się stało, że tak strasznie przeraźliwie smutne? A to kot mój zaginął. Myśmy się przeprowadzali i kot mój zaginął. I taki wyzwolił we mnie emocje. Jak mnie poezja jest na ogół połączona z emocjami, tak? Najwięcej się pisze albo w ogromnej radości, albo w ogromnym smutku. Ocena rzeczywistości nas dotyczy najbardziej, ale pamiętam, że jak wydałam to pożyczone natchnienie, to jeszcze wtedy były takie czasy, że to były ważne rzeczy, więc była wielka konferencja prasowa, masę wspaniałych dziennikarzy i tak dalej. Dlaczego te wiersze są takie smutne? Ja wiem, bo mnie bywa bardzo smutno czasem, jak każdemu człowiekowi, tylko po to, żeby wyjść do świata i ludzi z uśmiechem, o co zabiegam zawsze i uczę ludzi, że nawet jak jest podle i szaro, to nie myśl, Boże, jest podle i szaro, tylko że się mówi, o, jak jest fajnie szaro, tak? To gdzieś moje smutki muszą sobie uchodzić. Taką drogę znalazły, zawsze tak uchodziły, ale rzeczywiście potem wydałam kolejny tomik wierszy Niewierny Czas, który już jest, no można by powiedzieć, bardziej może cyniczny, też nie chciałabym użyć tego słowa, ale lżejszy, a sam tytułowy wierszyk brzmi tak, bardzo lubię pisać wiersze w rodzaju męskim. Mhm. Smutna panienko, niewierny czas postawił ciebie na mej drodze. Smutna panienko, porwać bym chciał, lecz koń w niewoli, porwać nie mogę. Smutna panienko, twoje oczy świecą tak jasno jak gwiazdy nocą. Smutna panienko, nie patrz tak na mnie. Nie patrz tak na mnie, bo i po co? Więc takie, powiedziałam, lżejsze spojrzenie czy ocenę rzeczywistości. No a trzeci tomik wierszy w moim pojęciu jest takim najpełniejszym zestawem, zatytułowany Agape. Myślę, że wiemy, co to znaczy to słowo. Często ludzie mówią, że to określenie ostatniej wieczerzy, ale to jest określenie miłości, którą Bóg obdarzył człowieka, spodziewając się, że człowiek zarówno siebie wzajem, jak i jego Boga jest w stanie obdarzyć taką właśnie miłością. I tu każdy znajduje coś fajnego w tym, bez względu na to, czy ma lat 17, czy 20, czy 50, bo wszyscy kochamy tak samo, tęsknimy tak samo, marzymy tak samo, przeżywamy rozczarowania różne i to by można było powiedzieć, że to jest taki opis wzlotu i upadku właśnie związku, miłości. Ale zawsze kończę swoje koncerty takim wierszem, który zamyka ten tomik. Zatytułowałam go Perełki Wspomnień i brzmi on tak. Tę chwilę magiczną nad ranem, gdy kominek dogasał już prawie, a księżyc nad stawem łzy ocierał mgiełki rękawem. Tę chwilę magiczną o świcie, gdy tonęłam w rozkoszy niebycie, a w myślach bój toczyłam o własne życie. Tę chwilę magiczną, jak perłę najczystszą, na niteczkę wspomnień nanizuję nieśmiertelnych i jak w muszli zamykam na zawsze w serca mego głębi. Na swoje setne urodziny założę sznur najpiękniejszych pereł świata i wspomnieniami będę szczęśliwa i wspomnieniami będę bogata. Czego i Państwu oczywiście również życzę.
1: I tymi pięknymi słowami myślę, że zakończymy naszą rozmowę. Dorota Stalińska była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guaccione. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guaccione. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg. Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Reklama.
17: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
18: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania powiemy o ważnych badaniach dla pań.
19: Zmiany nowotworowe wykrywa się rocznie u około 9 tysięcy Wielkopolanek, z czego ponad 2 tysiące przypadków dotyczy raka piersi, a ponad 200 raka szyjki macicy. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Najpopularniejszą formą badania piersi pod kątem raka sutka jest mammografia. Należy pamiętać również o regularnym samobadaniu. W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mammobusach. Warto dodać również o teście HPV-HR w kierunku raka szyjki macicy. W przeciwieństwie do tradycyjnej cytologii, test molekularny HPV-HR szuka bezpośredniej przyczyny choroby i wykrywa materiał genetyczny wirusa odpowiedzialnego za niemal każdy przypadek raka szyjki macicy. Podczas różowego października Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ weźmie udział w wielu wydarzeniach, które odbędą się między m.in. w MPK, Szpitalu na Polnej, Stadionie Warty Poznań czy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
18: W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz mammobusach. Aktualny harmonogram postojów mammobusów znajdziemy na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Zmieniamy temat. Kolejna misja poznańskich lekarzy w Afryce. Wkrótce będą badać i leczyć najbiedniejszych mieszkańców Sierra Leone. Więcej w rozmowie mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
16: Justyna Janiec-Walczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
20: Kardiolog Piotr Rudziński.
21: W drugiej połowie października kolejna misja. Teraz mówimy o sprawach serca i sprawach stomatologicznych, prawda? Czy się mylę?
20: Tak, hasło naszej misji to jest przez uśmiech do serca, co wskazuje na to, że problemy stomatologiczne i kardiologiczne są powiązane, co może nie jest dla wszystkich takie oczywiste. Będziemy starali się promować właśnie tą zależność między sercem a zdrowymi zębami i między zdrowymi zębami a zdrowym sercem oraz oczywiście na miejscu pomagać zarówno w problemach stomatologicznych, jak i kardiologicznych.
21: Ja rozumiem, że jest pan poznańskim lekarzem i tutaj trwają przygotowania.
20: Przygotowania trwają pełną parą w Poznaniu. Wyruszamy z Poznania już niebawem. Byliśmy w Stowarzyszeniu dla Świata w siedzibie na Starym Rynku w Poznańskim, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, także już ostatnia prosta i wyruszamy.
21: Na czym te przygotowania polegają?
20: Przygotowania polegają przede wszystkim na skompletowaniu sprzętu, który będziemy mogli na miejscu wykorzystać, na zgromadzeniu leków. Musimy też pamiętać, żeby sami się przygotować, żeby zabezpieczyć siebie, no bo jak tam coś się z nami stanie, to też nie będziemy mogli pomóc. Także dbamy o to, żeby zaszczepić się na wiele różnych chorób, które tam nas mogą dopaść. Także przygotowania są dość skomplikowane, czasochłonne, ale jak się dobrze przygotujemy, to dzięki temu na miejscu będziemy mogli dać siebie 120%.
21: Powiedzmy o samym miejscu, ile pacjentów uda się przebadać, bo wiem, że to na pewno jest jakaś taka liczba płynna, no ale chociaż jakie mają panowie założenia?
20: Założenia mamy takie, żeby przebadać około 40-50 pacjentów dziennie. Dotychczas byłem na dwóch misjach w Afryce i mniej więcej to są liczby realne na dzień, których można pacjentów przyjąć. Tutaj ta misja będzie trochę innowacyjna, można powiedzieć, bo jedziemy w dwójkę, mamy dwie różne specjalizacje. Będziemy starać się tych samych pacjentów leczyć, diagnozować i zarówno pod kątem kardiologicznym, internistycznym, jak i stomatologicznym. Także tak naprawdę ilu pacjentów dziennie się uda, wyjdzie w praniu, ale na pewno będą pacjenci kompleksowo przez nas przebadani.
21: A dlaczego akurat problemy kardiologiczne i stomatologiczne? To jest jakiś wyjątkowy problem w tym miejscu?
20: Akurat tak się złożyło i udało nam się znaleźć wspólną płaszczyznę dla tych dwóch specjalności. Złożyło się dlatego, że po prostu przyjaźnimy się z Andrzejem Chmieleckim, ze stomatologiem od lat. Obaj bardzo chcieliśmy pojechać na misję i znaleźć do tego przestrzeń. Udało się dzięki Fundacji Stowarzyszenie dla Świata, udało się zorganizować taką akcję. No i jedziemy. A połączeniem między sercem a zębami jest to, że istnieją choroby stomatologiczne, choroby jamy ustnej, przyzębia, próchnica, które nieleczone mogą powodować powikłania i to są też powikłania kardiologiczne, jakim na przykład jest infekcyjne zapalenie wsierdzia. Może to być powikłanie bardzo groźne, tak naprawdę śmiertelna choroba. No w Polsce wszyscy dobrze jesteśmy zaznajomieni z tym, żeby dbać o higienę zębów, myć zęby, używać odpowiednich środków do higieny. W Afryce nie jest to tak rozpropagowane, nie ma takiej wiedzy na ten temat, więc też tych chorób jest więcej i też tych powikłań przez to może być więcej. Więc naszą rolą jest nie tylko pojechanie, żeby diagnozować i leczyć, ale też żeby edukować.
21: No ale na pewno do tego jest potrzebny jakiś sprzęt. Zabieracie go ze sobą?
20: Sprzętu bierzemy bardzo dużo, gdyż sprzęt stomatologiczny jest kosztowny, jest niezbędny. Jest dość skomplikowany, jest ciężki. Nie jest jednorazowego użytku, także będziemy tam na miejscu go stosować wielokrotnie. Bierzemy cały taki unit stomatologiczny. To jest ten cały zestaw wężyków, które widzimy w gabinecie stomatologicznym. Co najważniejsze, biorę przenośny aparat do echo serca, sprzęt, którego na miejscu po prostu nie ma.
21: W jaki sposób stowarzyszenie stara się o takich poznańskich wolontariuszy? No bo powiedzmy sobie szczerze, każdy ma swoją pracę. Praca doktora jest wypełniona prawie 24 godziny na dobę. Czy podobni misjonarze, podobni lekarze po prostu się zgłaszają do was? Czy jak to wygląda?
0: Tak było tym razem również, że Piotr zadzwonił do mnie i powiedział, że bardzo chciałby wyjechać. No i zaczęły się poszukiwania miejsca. No ale kardiolog, stomatolog zawsze z otwartymi ramionami jest w Afryce witany. Zresztą tak mi przekazał też ojciec Olgierd Filipowicz, że kiedy powiedział znajomym obok w miejscowości, powiedzieli, o to koniecznie niech przyjadą również do nas, bo ci ludzie, którzy mieszkają tam na miejscu, oni naprawdę nie mogą liczyć na żadną pomoc. Tam pomoc jest, ale to są zwykle felczerzy, bardzo słabo wykształceni. Za ich pomoc trzeba słono zapłacić. Zwykle tych ludzi na taką opiekę medyczną po prostu nie stać, albo ona zwyczajnie tam nie istnieje. Pacjenci Piotra prawdopodobnie nigdy nie byli u żadnego kardiologa, nigdy nie byli kardiologicznie przebadani. Jeśli chodzi o pacjentów stomatologa, być może byli u stomatologa, bo stomatolog tam jest, ale na przykład jest unit stomatologiczny, który po pierwsze jest zepsuty, a po drugie w szpitalu, w którym on jest, w którym mieści się ten gabinet, nie ma prądu, okresowo nie ma prądu i co najdziwniejsze, a właściwie najbardziej zatrważające, nie ma też wody. Wyobraźmy sobie, że mamy XXI wiek i jest szpital na świecie, w którym nie ma wody. Więc to z takimi sytuacjami będą musieli radzić sobie nasi wolontariusze, wolontariusze dla świata z Poznania.
21: No właśnie to ważne, wolontariusze mogą się do was zgłaszać praktycznie cały rok, tak? Bo przypuszczam, że praca w tych najbiedniejszych zakątkach świata zawsze się znajdzie.
0: Oczywiście, że tak. Dla mnie bardzo ważne jest też to, że pojadą odwiedzić wioski, bo to właśnie tam mieszkają ci najbiedniejsi ludzie. Ludzie, którzy zwykle nie mają żadnej pracy. W miastach ludzie o pracę jest łatwiej, natomiast w wioskach takiej pracy zwyczajnie nie ma, więc ci ludzie, co zbiorą na polu, to może pojadą gdzieś na targ, może coś sprzedadzą, ale to są grosze. Naprawdę to są pieniądze, które pozwalają im przeżyć z dnia na dzień, a nie myśleć o leczeniu. Więc to właśnie w takie miejsca trafi nasza pomoc i jestem z tego powodu bardzo dumna i szczęśliwa.
21: A czy przy tej misji w jakiś sposób mieszkańcy regionu czy Poznania mogą pomóc, jakoś wesprzeć naszych lekarzy?
0: Tak, można cały czas wpłacać pieniądze na naszą zbiórkę. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca. Chcemy za te środki kupić leki tam na miejscu już, żeby ich nie wozić. One są w zbliżonej cenie, natomiast chcemy naszym pacjentom zapewnić bezpłatne leczenie tak długo, jak to będzie możliwe. Więc każda wpłacona złotówka przekłada się naprawdę na realną pomoc właśnie tam na miejscu w Sierra Leone.
21: W jaki sposób poznaniacy mogą realnie pomóc w takich misjach? Nie tylko w tej tutaj kardiologicznej i stomatologicznej, ale w ogóle w tych misjach.
0: W tej i w kolejnych misjach mogą pomóc, przynosząc do nas to dobro matu przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Tam mieści się Stowarzyszenie dla Świata. Przynosząc leki przeciwbólowe, koniecznie jeszcze w terminie, one tam na miejscu naprawdę mają ogromną moc i mogą pomóc wielu, wielu ludziom.
18: Przypomnę, Stowarzyszenie dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu.
17: Z mikrofonem Przez Poznań.
18: Czas na kolejny temat, a teraz przeniesiemy się na poznańskie winogrady, a dokładnie do osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
1: Witam serdecznie. Jacek Ryklicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Wszystkich mieszkańców tutaj osiedli Nowych Winograd Południa, a szczególnie 10, potrzebujemy do zorganizowania finału akcji, którą rozpoczęliśmy już w wakacje. W wakacje odbył się na przykład wyjazd do Czerniejewa, do pałacu, gdzie nasi seniorzy z terenu Winograd mogli podziwiać sztukę oraz architekturę tamtejszego pałacu.
18: A jest piękne, powiem, byłem też w te wakacje rowerem, cudowne miejsce.
1: A to pytanie, czy zwiedzałeś wszystkie te tutaj kuluary, pokoje?
18: Zakamarki.
1: Zakamarki, dokładnie. Ponieważ i czy dowiedziałeś się całej historii tego pałacu, jest naprawdę interesująca.
18: Poznałem, ale gdy jestem tam co jakiś czas, to dowiaduję się nowych faktów, nowych ciekawych historii.
1: Dokładnie tak, chociażby obrazy, czy też sztuka, która wisi na ścianach pałacu, ona się zmienia. Także można tam spotkać się również z różnego rodzaju wystawami różnych artystów. Poza tą wycieczką, którą zorganizowaliśmy wraz z Domem Kultury Słońce i Fundacją Edu Ti Amo, odbyły się również dwie potańcówki darmowe dla mieszkańców Winograd, a ja chciałem bardzo serdecznie zaprosić 10 seniorów i seniorek do wzięcia udziału w pokazie mody dla seniorów, także wszystkich tych z Państwa, wszystkich tych z Was, którzy mają jakichś dziadków na terenie Winograd, czy też babcie, zachęcam do poinformowania ich o tym, ponieważ cel jest interesujący, ciekawy. Każdy z tych seniorów będzie miał wykonany indywidualny makijaż, makijaż wybiegowy, ponieważ będzie w Domu Kultury Słońce przygotowany dla nich czerwony dywan.
18: Brzmi bardzo profesjonalnie.
1: Tak, całość jest przygotowana oczywiście z gro specjalistów, bo tutaj mamy i makijażystkę, i fryzjerkę, stylistkę, która oczywiście nie będzie skracała Państwu włosów, ale ułoży je w jakiś taki fikuśny, wybiegowy sposób, oraz stylistkę Monikę Sekułę, która dobierze strój do Państwa osobowości, także będzie to naprawdę mega ciekawe wydarzenie. A chcemy pokazać tym starszym mieszkańcom Winograd, że mimo upływu lat, mimo tego, iż metryka już swoje robi, Państwo są piękni i Państwo muszą w to uwierzyć. Dlatego zachęcamy wszystkich wnuków, wnuczki, zaproście ich do nas. Do 2 listopada zbieramy zapisy tutaj pod numerem telefonu Domu Kultury Słońce i czekamy na Państwa zgłoszenia.
18: A kiedy narodził się taki pomysł, by właśnie zorganizować takie wydarzenie?
1: Pomysł narodził się podczas spotkania z Agnieszką Borowiak, kierowniczką Domu Kultury Słońce. Zastanawialiśmy się, co by tutaj zrobić dla seniorów mieszkających na Winogradach, co by zrobić innego, ponieważ wszędzie organizowane są jakieś imprezy taneczne, wystawy, wycieczki. Oczywiście te imprezy taneczne i wycieczka też weszły w program tego całego naszego projektu, ale tym głównym celem było zorganizowanie sesji zdjęciowej oraz pokazu mody. A dlaczego? Ponieważ spotykaliśmy się bardzo często z opiniami od właśnie tutaj członków klubów seniora, które działają na terenie i osiedla pod Lipami, i osiedla Przyjaźni, gdzie słyszeliśmy od Państwa bardzo często zwroty polegające na tym, że o nie mogę gdzieś iść, bo jestem za stara, za brzydka. Wiem, że to brzmi strasznie kolokwialnie, ale właśnie chcemy Wam udowodnić, że tak wcale nie jest. Że też potraficie być piękni, a w sumie piękno nie polega na tym, w co się ubierzecie, czy też jak się umalujecie, jaką fryzurę sobie zrobicie, tylko w pewności siebie, której właśnie mamy nadzieję Was nauczyć.
18: I oczywiście zachęcamy, by wziąć udział w tym wydarzeniu, w tym projekcie. To na koniec przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłosić.
1: Zgłosić mogą się Państwo bezpośrednio w biurze Osiedlowego Domu Kultury Słońce u Agnieszki Borowiak, bądź pod numerem telefonu 61 630 32 68.
18: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
1: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
18: Jak mogliście usłyszeć, szykuje się bardzo ciekawy projekt dla poznańskich seniorów i seniorek. Trzymam kciuki.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
18: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa modernizacja obwodnicy kolejowej Poznania. Mamy ważną informację.
3: W związku z postępującą modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania do 7 listopada planowana jest kontynuacja prac na przejeździe kolejowo-drogowym, który znajduje się w ciągu ulicy Biskupińskiej. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ze względu na zakres tych robót, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w komunikacji dla kierowców, dla rowerzystów oraz dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy w tym miejscu. Pociągi będą korzystać z jednego toru.
22: Ważne dla mieszkańców Poznania.
3: O wszystkich tych zmianach informować będzie czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość, a także o stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Prace na przejazdach, które prowadzone są w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania, zwiększają poziom bezpieczeństwa, a także ograniczają do określonego przepisami minimum czas zamknięcia rogatek. Dokładamy przy tym wszelkich możliwych starań, aby te konieczne, niezbędne roboty w jak najmniejszym stopniu wpływały na codzienną komunikację poznańską. poznaniaków.
18: Przypomnę, prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej mają potrwać do 7 listopada. A my tymczasem pozostajemy w temacie inwestycji. Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu opowie o kolejnych pracach. Posłuchajcie, gdzie tym razem.
3: Podpisaliśmy umowę na budowę chodnika na ulicy Piołunowej na poznańskim Radojewie. Po zakończeniu inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo pieszych, w tym pasażerów komunikacji miejskiej.
22: To warto wiedzieć.
3: Obecnie na Radojewie na ulicy Piołunowej nowej piesi poruszają się utwardzonym poboczem lub jezdnią, co może stwarzać ryzyko potrącenia, szczególnie po zmroku lub przy niekorzystnych warunkach pogodowych. W tym miejscu powstanie nowy chodnik po wschodniej stronie ulicy na odcinku od rejonu przystanku autobusowego Radojewo do ulicy Podbiałów. W ramach prac zostaną wykonane również zjazdy na posesję z jasno-szarej kostki betonowej oraz ciąg pieszy z podobnego materiału. W ramach prac wybudowana zostanie także nowa platforma przystankowa, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z autobusów. Zamontowane zostaną specjalne krawężniki przystankowe oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. W ostatnim etapie prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni na połowie jej szerokości. Po zakończonej inwestycji bezpieczniej i wygodniej będzie można zatrzymać na przystanek autobusowy oraz do pobliskich punktów usługowych. W najbliższym czasie wykonawca musi przygotować projekt czasowej organizacji ruchu oraz dopełnić wszelkie formalności wynikające z umowy. Ma na to 45 dni. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód wykonawca przystąpi do prac w terenie. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na początek lutego 2027 roku. Pod warunkiem, że będą sprzyjające warunki pogodowe.
18: Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 270 tysięcy złotych. Środki pochodzą z puli będącej w dyspozycji Rady Osiedla Moraskoradojewo. W magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mam propozycję dla tych, którzy chcą poznać Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
22: Edukacja w Poznaniu.
4: Już 23 października 2026 roku Wydział Chemii UAM ponownie stanie się miejscem spotkania młodych ludzi, których łączy ciekawość świata, zainteresowanie nauką i chęć świadomego wyboru swojej przyszłości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja Dnia Kandydata na UAM. Wydarzenia skierowanego dla wszystkich, którzy chcą poznać Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i dowiedzieć się więcej o możliwościach studiowania na UAM. Na uczestników czeka pełen inspiracji program, który pozwoli zajrzeć za kulisy akademickiego świata. W planie znalazły się m.in. fascynujące wykłady, pokazy oraz spotkania ze studentami, wykładowcami i przedstawicielami wydziałów oraz jednostek UAM. To świetna okazja, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przed wyborem studiów. Jak wybrać kierunek, który będzie odpowiadał moim zainteresowaniom, pasjom i talentom? Jakie możliwości rozwoju oraz perspektywy zawodowe oferuje UAM? Jak naprawdę wyglądają studia z punktu widzenia studentów? Czy studiowanie to wyłącznie nauka, czy również czas na rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie inspirujących ludzi? W godzinach od 10 do 13 na uczestników czekać będą stoiska wszystkich wydziałów i jednostek uniwersytetu. Będzie można poznać ofertę edukacyjną UAM, dowiedzieć się więcej o działalności kół naukowych i organizacji studenckich, a także zobaczyć pokazy, prezentacje i aktywności przygotowane przez studentów oraz naukowców. Wstęp wolny. Jeśli wciąż zastanawiasz się, co studiować, chcesz zobaczyć UAM od środka, albo po prostu jesteś ciekawy świata i tego, co dzieje się w murach Uniwersytetu, 23 października odwiedź Wydział Chemii.
18: A zapraszał Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz w moim studiu przed 27 grudnia w Poznaniu zagościła
5: Agnieszka Nowak-Tębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
18: A ja naszą rozmowę zacznę w ten sposób. Co dobre, szybko się kończy, za nami lato, mamy jesień. No to na początek naszej rozmowy podsumujmy sobie, jaki był ten sezon, jakie było tegoroczne lato, co udało się zrobić w Poznaniu.
5: Lato było intensywne. Dla nas lato jest okresem wzmożonej pracy. Oczywiście oprócz zieleni, którą wszyscy widzą, którą wszyscy podziwiają, pracowaliśmy też na innych płaszczyznach. Na przykład na pewno mieszkańcy zauważyli, że wróciła studzienka Krontala, która w pełnym blasku teraz się prezentuje, która znajduje się przy ulicy 23 lutego. I tak samo takim dużym naszym, ku naszemu zadowoleniu, wróciła nad Stadele rzeźba Nike. A oprócz tego zrobiliśmy jeszcze mniejsze rzeczy.
22: Eko Poznań.
5: Był to ogród przy ulicy Winiarskiej, park przy ulicy Widnej i kompleks sportowy przy ulicy Dolskiej.
18: A teraz mamy jesień. Jaka jest ta jesień dla Zarządu Zieleni Miejskiej? Co się dzieje obecnie?
5: Jesień jest pracowita. Tak jak latem prowadzimy zajęcia edukacyjne w parkach i na miejskich skwerach, tak samo jesienią prowadzimy takie zajęcia i wchodzimy już do szkół i placówek oświatowych, a także spotykamy się z seniorami i prowadzimy już takie zajęcia jesienno-zimowe. Oprócz tego toczą się już prace, które mają nas przygotować do zimy. Już w tej chwili myślimy o nowych nasadzeniach.
22: To warto wiedzieć.
5: Przygotowane są projekty letnich nasadzeń. Także wkrótce znikną z rabat jeszcze pięknie wyglądające kwiaty i rozpoczną się wiosenne nasadzenia, które będziemy podziwiać, jak przyjdzie pora.
18: Jeszcze tak wracając do sezonu, który za nami, no niestety też były incydenty między innymi kradzieża kwiatów.
5: No niestety to jest coś, co nam towarzyszy cały czas. Te kradzieże w różnych częściach miasta się odbywają. My apelujemy o to, żeby nie zabierać kwiatów do domu. I niestety w tym roku nie powtórzymy akcji ubiegłorocznej rozdawania kwiatów nad Stadeli, bo też no tak niemiło się skończyło, że część osób powyrywała nam dalie, te bryły zostały. No tak troszeczkę niemiło wyszło, dlatego no w tym roku niestety akcji nie powtórzymy.
18: A tak powracając do jesieni, jesień to tylko wrzosy?
5: Absolutnie nie. Jesień, która mieni się różnymi kolorami, już teraz skłania też

0: mienią się teraz różnymi barwami i to zachęca też do spacerów. Ja tradycyjnie zapraszam na szachty, które po prostu wyglądają po prostu obłędnie i warto wybrać się na krótki spacer, jeśli pogoda pozwoli.
1: Oczywiście do tego zachęcamy. My mamy jesień, za chwilę zima, ale jesienią też myśli się o wiośnie, to co wcześniej powiedzieliśmy. Sadzi się niektóre gatunki roślin i tutaj muszę wspomnieć o moich ulubionych kwiatach, o tulipanach, no bo przecież jesienią w październiku można sadzić te cebulki, by wiosną w maju czy pod koniec kwietnia pięknie cieszyły oko.
0: Zgadza się, takie nasadzenia u nas niedługo się już rozpoczną, kiedy będą likwidowane rabaty kwiatów letnich. Wtedy rozpoczną się już pełną parą nasadzenia tych wiosennych kwiatów, które będziemy podziwiać, tak jak pan powiedział, kwiecień, maj.
1: A jak sadzić te cebulki, by były jak najlepsze efekty w kwietniu, w maju?
0: Cebulki nie mogą być posadzone zbyt blisko siebie. Muszą być zachowane odpowiednie odległości i tak naprawdę warto zrobić to właśnie teraz, bo teraz jest idealny moment na sadzenie cebulek. Podlewać nie podlewamy, przyroda sama tutaj zadziała.
1: A teraz poruszę kolejny temat. Chodzi o drzewo roku, bo tutaj mamy ważną informację.
0: Zgadza się, nasz dąb Krzysztof z Wildy zajął 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie i wszystkim serdecznie dziękujemy. To była niesamowita mobilizacja, szczególnie mieszkańców Wildy, którzy bardzo chcieli, żeby Krzysztof wygrał. Różnica nie była duża w stosunku do 1. miejsca, no niestety troszeczkę głosów nam zabrakło, ale my oczywiście nie zasypujemy gruszek w popiele. Mamy zamiar walczyć w przyszłym roku, także już niedługo dowiecie się Państwo, które tym razem drzewo z której dzielnicy będzie walczyło o tytuł Drzewa Roku 2026.
1: Ale powróćmy do Krzysztofa, do tego wyjątkowego drzewa.
0: Krzysztof, wiek Krzysztofa szacowany jest między 250 a 300 lat. Ma prawie 20 metrów wysokości i jest tak naprawdę świadkiem historii. Przeżył obie wojny światowe.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Przeżył powstanie wielkopolskie. I miejsce, w którym się mieści centrum miasta tak naprawdę, bo serce Wildy, może nie do końca sprzyja, ale dzięki stałej opiece arborystów i nawodnieniu, które jest założone, stan drzewa jest naprawdę bardzo dobry i prezentuje się pięknie.
1: I o to właśnie chodzi. I prezentują się też pięknie wszystkie drzewa w Poznaniu, w parkach. To na koniec naszej rozmowy. Zachęćmy raz jeszcze mieszkanki, mieszkańców naszego miasta do spacerów, bo warto korzystać z tych pięknych uroków, które mamy.
0: Poznań jest pięknym, zielonym miastem. Dlatego gorąco zachęcam, jeżeli to tylko możliwe, czy w tygodniu, czy w weekend, zaglądajcie Państwo do naszych parków, spacerujcie, podziwiajcie, warto.
1: A o tym wszystkim mówiła na naszej antenie
0: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: A teraz jeszcze poznańskie Jeżyce. Tamtejszy dom tramwajarza wraca po generalnym remoncie do pełni swojej aktywności. Warto tam zajrzeć.
3: Umuzykalnianie, teatr, plastyka, koncerty, warsztaty ruchowe dla seniorów, warsztaty plastyczne dla dzieci, dla seniorów. Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Panagara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku. Nie mamy ograniczeń, mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek, więc wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
1: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
3: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem pamiątek.
4: Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta. Stało się w końcu.
1: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
4: Tak, w nowej odsłonie przywrócony jest koloryt i wygląd sprzed 100 lat. co się zmieniło. Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj.

0: tutaj z całej wielkości domu trawajarza, ale zmienił się też kolory, bo był taki szaro-bury. W tej chwili jest to taki niebieski kolor, są też nowe zasłony, jest wszystkie wykusze odrestaurowane, wyczyszczone lampy.
1: Nie da się w sumie tego powiedzieć. W domu tramwajarza po prostu trzeba być. Przypomnę, znajduje się on na poznańskich Jeżycach.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. W naszym magazynie ważna informacja dla kierowców. Wielkopolscy policjanci apelują.
3: Policjanci ruchu drogowego przypominają kierowcom, że wraz z nadejściem jesieni bardzo szybko zmienia się również aura, którą mamy za oknem, a to ma bezpośredni wpływ na to, jakie warunki panują na naszych drogach. Nadkomisarz Maciej Święcichowski, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zwracajmy uwagę na to, żeby nasz styl jazdy był zdecydowanie dostosowany do tych warunków. Rano nierzadko witają nas już mgły, więc musimy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim mieć włączone, sprawne oświetlenie, dobrze ustawione. Zwracajmy uwagę na to, że na poboczach naszych dróg mogą zalegać liście, które też są w stanie ograniczyć przyczepność naszego samochodu. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości. To wszystko będzie miało wpływ na to, czy bezpiecznie dotrzemy do zamierzonego przez nas celu. Dlatego starajmy się pamiętać, że to lato już się skończyło, że te warunki będą z każdym dniem coraz trudniejsze i starajmy się po prostu jeździć bezpiecznie.
1: Apel też do pieszych o rozważne przechodzenie przez jezdnię i korzystanie z elementów odblaskowych. Również rowerzyści powinni pamiętać o odpowiednim oświetleniu. Karol Raniszewski z Rowerowego Poznania przypomina.
4: Rower musi być wyposażony w kilka podstawowych rzeczy. To wyposażenie oczywiście możemy sobie jeszcze rozszerzać, modyfikować o takie elementy, które gdzieś tam dodatkowo nam to bezpieczeństwo podnoszą, ale pamiętajmy, że o każdej porze dnia, nocy i o każdej porze roku musimy mieć zamontowany między innymi tylny odblask. Światła, pamiętajmy, że no, zimą używamy ich częściej, latem rzadziej, ale one powinny być również sprawne, bo to jest rzeczywiście pierwszy chyba taki element naszego bezpieczeństwa. Nie będziemy bezpieczni, jeżeli nie będziemy na drodze widziani, a więc po zmroku przednie białe światło, tylne światło czerwone. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli to jest światło na baterie, weźmy ze sobą zapasowe baterie, bo zawsze może się zdarzyć, że akurat po dłuższym nieużywaniu to światło przestanie na przykład działać. Ja przez wiele lat jeździłem rowerem z lusterkiem. To nie jest obowiązkowe wyposażenie roweru, ale rzeczywiście, szczególnie dla osób, które nie do końca pewnie czują się w tym ruchu miejskim, to jest bardzo fajny element wyposażenia roweru, który pomaga nam, no wiemy, co się dzieje przed nami na rowerze, ale też nie musimy się obracać, jeżeli chcemy skręcić i rzeczywiście obejrzeć się za siebie, co jest za nami. To lusterko nam daje takie lepsze pojęcie o tym, jak ten ruch wokół nas się kształtuje.
1: A ten ruch rowerowy jest spory w Poznaniu. Nawet teraz jesienią nie brakuje miłośników jazdy na dwóch kółkach. Kultura w naszym programie. Czas na Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Prezentowana tam jest wystawa twórczości wybitnej poznańskiej rzeźbiarki Anny Krzymańskiej. Tytuł wystawy to medale i plakiety.
5: I dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
5: Tak, tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie. Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie.
1: W sumie w tej sali ile do zobaczenia jest tych wszystkich prac?
5: Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
1: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
5: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego no, nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. Jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
1: To przy okazji przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
5: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, też oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
1: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
5: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. Przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała dla swojej jakby własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale. I to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze. A po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane no, najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
1: Wystawę Medale i Plakiety można oglądać do 10 stycznia w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. W naszym programie mówić będziemy teraz o miejskim monitoringu. Przybywa kamer.
6: Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. My w tym roku realizujemy 11 zadań, które zostały nam zlecone z Rad Osiedla, czy to z budżetu obywatelskiego, czy z dotacji. Nie? To jest bardzo dużo, no bo tych kamer do systemu dochodzi bardzo, bardzo dużo. Staramy się nie wchodzić już w osiedla, bo założenie monitoringu nie jest monitorowanie każdej ławeczki przy każdym sklepie spożywczym, bo to nie o to chodzi. W monitoringu miejskim raczej chodzi o ciągi komunikacyjne, te głównie ciągi komunikacyjne, żeby służby mogły sobie po prostu po tych głównych ciągach komunikacyjnych kamerami śledzić osobę, czy też zgromadzenie, jeżeli chodzi o zgromadzenia, które się poruszają w sposób zorganizowany, no to one też są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale też przez Straż Miejską czy Policję w ten sposób też elektronicznie monitorowane, nie tylko fizycznie, podczas zabezpieczenia.
1: Pamięta pan, przypomina sobie pan jakieś takie zdarzenie nietypowe dzięki kamerom, które udało się tutaj uchwycić, że tak się wyrażę?
6: Jest dużo takich. No pierwsze takie bardzo spektakularne, od razu po dwa, trzy miesiące po zintegrowaniu, po wyciągnięciu tych obserwatorów monitoringów z komisariatu, już będąc tutaj na Libelta, oni teraz siedzą w jednym pomieszczeniu, oczywiście swoimi boksami podzieleni. No jeżeli któryś z tych dyspozytorów mówi do koleżanki, mówi: słuchaj, w moim rejonie jest twój taki ktoś po środkach takich wzmacniających, nie? A ona mówi: nie, niemożliwe, przed chwileczką go widziałam u siebie, nie? No to pokaż go, no. Pokazuje bliżej. Przy zbliżeniu właśnie tutaj mówiliśmy o tej dokładności i precyzji tych kamer, nie? Zbliżają twarz i nagle kojarzą, że a słuchaj, to nie jest ten, który wisił nas na gazetce jako poszukiwany zaginiony. Zbliż go jeszcze. No i okazało się, że to jest poszukiwany z Sopotu pan, który zaginął parę dni wcześniej. On miał atak serca. Na to miejsce zostało zwezane oczywiście pogotowie i cała procedura dalej. Nie? Ale to świadczy o tym, że zintegrowanie tego w jedno miejsce to pewnie nie nastąpiłoby tak spektralne zauważenie tego, gdyby nie to, że oni siedzieli koło siebie. Mogli się powymieniać, że słuchaj, on nie jest u ciebie, tylko jest u mnie. Nie, jest u mnie, a to widocznie ktoś inny.
1: A to bardzo ważne, by współpracować właśnie z innymi, bo chodzi o nasze dobro. A tak a propos jeszcze kamer, dochodzi też do sytuacji, że co niektórzy próbują zniszczyć kamery.
6: Każda z tych kamer teoretycznie ma praktycznie ma możliwość rejestrowania i głosu, i wideo. z głosu nie korzystamy, bo to nie o to chodzi, żeby temu, który wyrzucił przed chwileczką papierek, mówić, że słuchaj, weź podnieś, bo zaraz podjedzie Straż Miejska i podniesiesz, ale już za pieniądze, nie? Nie o to chodzi, ale faktycznie zdarzają nam się, czy celowe, czy niecelowe, no czasami, jak to mówią obserwatorzy monitoringu, ale czasami i celowo też nam osoby niszczą, nie? Ale główne uszkodzenia to jednak wynikają z niecelowego przewrócenia, czy nawet nie całego przewrócenia, ale zahaczenia samochodem podczas cofania w kamerę, no i wtedy już depozytorzy czy innych służb, czy obserwatorzy monitoringu doskonale widzą, że ten obraz, który miał być pokazywany, już nie jest tym i trzeba kamerę ustawić.
1: To tak na koniec jeszcze pytanie, gdzie w najbliższym czasie mamy szansę na kamery w Poznaniu?
6: Takich miejsc w Poznaniu, gdzie w tym roku jeszcze chcemy kamery postawić, jest 11, bo takich 11 zadań przyjęliśmy od Rady Osiedla i zaczynając od Głuszyny przez osiedle Kopernika na Kiekszu i na Smochowicach kończąc.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Czas na Bramę Poznania, a tam...
7: Wystawa pod tytułem Po poznańsku opowieści o niematerialnym dziedzictwie opowiada o wybranych przejawach dziedzictwa niematerialnego, które zakorzenione są w naszych codziennych praktykach, działaniach i zwyczajach. Zuzanna Majerowicz, specjalistka do spraw rozwoju w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Odnajdujemy je między innymi w sposobach ubierania się, mówienia, gotowania, ale także spędzania wolnego czasu. To opowieść o dziedzictwie, które jest wciąż żywe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, obecne w codziennym życiu mieszkańców i współtworzące tożsamość Poznania. Wystawa składa się z 11 plansz, do których grafiki przygotowała Dorota Piechocińska. Pojawiają się na nich mieszkańcy Poznania, którzy są połączeniem różnych doświadczeń, historii, wieku, pochodzenia i zainteresowań. Zmieniające się postacie podkreślają, że każdy z nas styka się z niematerialnym dziedzictwem w różny sposób. Teksty do wystawy napisałam ja. Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe? Dlaczego jest ważne i jak można je chronić. Teksty przybliżają także wybrane obszary dziedzictwa niematerialnego zakorzenione w Poznaniu. Możemy się z nich dowiedzieć m.in. jak nazywa się nakrycie głowy bamberki, skąd wzięły się pyry oraz jakie są tradycje muzyczne w Poznaniu. Wystawa służy przede wszystkim w przybliżeniu i zdekodowaniu pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej zwiedzający dowiedzą się, że niematerialne dziedzictwo kulturowe to przede wszystkim ludzie i ich codzienne zwyczaje. To mieszkańcy Poznania jako depozytariusze dziedzictwa przyjmują tradycje, praktyki i wiedzę od starszych pokoleń, przekazują je dalej, czasem je przekształcając lub tworząc na nowo. Wystawa jest dostępna na kładce Bramy Poznania.
1: Będzie można ją oglądać do 30 listopada. W naszym magazynie ornitologiczny temat. W Poznaniu mamy sporo gatunków ptaków. Możemy powiedzieć ile w sezonie?
8: Oj, to jest co najmniej kilkaset. Ta liczba się zmienia wraz z sezonami, ponieważ jedne gatunki odlatują, inne gatunki przylatują. Chociażby teraz w okresie jesienno-zimowym obserwujemy bardzo dużo stada gawronów i wron, które przylatują do nas ze wschodu i z północy. Tomasz Zgoła, WWF Polska. A te, które u nas były, z kolei odlatują na południe.
1: A co z egzotycznymi ptakami? One też do nas gdzieś tutaj trafiają? Czasami płyną takie sygnały, że jakiś ptak zabłądził i pojawił się w Wielkopolsce, bo też były takie informacje.
8: Oczywiście czasami komuś może uciec na przykład papuga, ale co ciekawe, okazuje się, że w Polsce zaczynają gniazdować rzeczywiście papugi, są to Aleksandry Dobrożne. Jest to gatunek, który pierwotnie pochodzi z obszaru Indii i preferuje klimat o wiele cieplejszy, ale w związku z tym, że postępują zmiany klimatyczne, ten gatunek w pierwszej kolejności uciekł z hodowli, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii, na południu Europy i w tej chwili już w formie dzikiej zaczyna przesłać swój zasięg na wschód. W tej chwili mamy bardzo duże kolonie tej papugi w Niemczech, a ostatnio obserwujemy również pierwsze gniazdowania tej papugi na zachodzie Polski, między innymi w okolicach Szczecina czy Nysy Kłodzkiej.
1: Czyli jest szansa, że niebawem dotrą do Poznania?
8: Już mamy pierwsze sygnały o tym, że tą papugę zauważono w Poznaniu. Nie ma na temat tego informacji, czy ona już tutaj gniazduje, ale zachęcam do tego, aby uważnie właśnie obserwować przyrodę nas otaczającą. Jeżeli wypatrzymy zieloną papugę, to warto dać znać służbom miejskim, Wydziałowi Ochrony Środowiska i to będzie też taka informacja o tych nowych gatunkach, które się tutaj pojawiają.
9: To po raz kolejny pokazuje, że warto mieć oczy dookoła głowy, warto mieć oczy szeroko otwarte.
8: Jak najbardziej zachęcamy do obserwacji przyrody.
9: Szczególnie w jesiennej odsłonie.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania mówić będziemy o poznańskim Tygodniu Kobiet. Moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska rozmawiała na ten temat z Klaudią Tomczak-Łądkowską z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania.
10: Tak już się przyjęło, że mamy ten październik jako czas, w którym poznajemy bohaterki akcji społecznej Poznanianki, w tym roku Poznanianki 2026. Mamy również cykl wydarzeń, tak zwany Poznański Tydzień Kobiet, w którym szczególnie dbamy o kobiety, bardziej niż zwykle.
11: Możemy tak powiedzieć ogólnie, że poznanianki będą mogły skorzystać z różnych wydarzeń, też na pewno spotkać się z ciekawymi poznaniankami innymi. Powiedzmy właśnie trochę tak ogólnie, żeby zachęcić nasze słuchaczki, z czego będą mogły skorzystać, na jakie tematy porozmawiać.
10: Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo wydarzeń, zarówno kulturalnych, wydarzeń prozdrowotnych, wydarzeń takich coachingowych, warsztatów, coachingowych wzmacniających kobiety. Mamy bilety do kina, do teatru, spotkania z historią bardzo znanych poznanianek, Polek, wycieczki po mieście. Naprawdę jest tak dużo, że nie sposób wymienić wydarzeń.
11: A jakie te nasze poznanianki są? Jakie jesteśmy?
10: Jesteśmy na pewno bardzo przedsiębiorcze, na pewno bardzo silne, choć niekiedy mamy też prawo do tego, żeby mieć swoje słabości, bo każdy z nas ma do tego prawo. Na pewno dbamy o innych. Mnóstwo poznanianek prowadzi różne działania pomocowe, działania prospołeczne. Fajne babki jesteśmy po prostu.
11: A czy coraz więcej kobiet jest na przykład w urzędach, w instytucjach miejskich?
10: Myślę, że tak, zdecydowanie. Bardzo, bardzo powoli, ale ta zmiana następuje. Zdecydowaną większość urzędniczek stanowią kobiety, także myślę, że tą zmianę też widać.
11: Na wysokich stanowiskach też jest ich coraz więcej.
10: Tak, dokładnie tak.
11: Co mamy takiego, że właściwie do tej pracy takiej też urzędniczej się nadajemy, oprócz tej przedsiębiorczości, o której pani wspomniała?
10: Zdecydowanie empatia, bo ona też jest potrzebna w naszej pracy. Chęć pomagania innym, sprawczość. Bo jednak w pracy naszej urzędowej bardzo często mamy ogromną sprawczość. Potrafimy pomóc bądź skierować działania różne, które pomogą jakiejś grupie społecznej, wesprą tą grupę społeczną albo wzmocnią.
11: Z jakimi poznaniankami będzie można się spotkać? Czy są jakieś wyjątkowe nazwiska?
10: Wyjątkowych nazwisk nie ma. Na pewno wyjątkowymi nazwiskami będą bohaterki tegoroczne, które poznamy, tak jak mówiliśmy, w drugiej połowie października. Będzie się można spotkać z poznaniankami zeszłorocznymi, z poznaniankami sprzed 2 lat. Również na wystawie, która będzie na Placu Kolegiackim, będzie można poznać ich historię, działania, no i to, co ogólnie robią.
11: To o czym poznanianki będą mogły porozmawiać? Jakimi sprawami kobiecymi zająć się?
10: Na przykład warsztaty reagowania na przemoc. Mam granice i nie zawaham się ich użyć. Albo na przykład wydarzenie Kariera jest kobietą, budowanie kariery i rozwój kompetencji, warsztaty Moc kobiety w kryzysie, coaching dla kobiet, dobre pytanie, albo warsztaty Bliżej siebie, budowanie wewnętrznej równowagi. Ale również, tak jak rozmawiałyśmy, będą różne wydarzenia kulturalne, chociażby pokaz w kinie Muza, pokaz filmu Frances H. Będziemy mieć również warsztaty z architektury Nowego Jutra. No bardzo dużo różnych wydarzeń, które na pewno są dla kobiet, które pozwalą nam odpocząć. Zaprosimy również do teatru muzycznego na spektakl chociażby Deszczowa piosenka, spacer po mieście z cyklu Poznanianki, historię tuż obok nas, wydarzenie prozdrowotne Babska Sobota w Posum. Także tak jak Państwo widzą, bardzo dużo różnych wydarzeń, ale też dla na przykład zwierzolubów spotkania w Starym Zoo, informacyjne takie jakby poznające pracę kobiet, chociażby w laboratorium drzewołazów.
11: Z informacji takich z wydarzeń, takich prozdrowotnych, widziałam też spotkanie między innymi z Amazonkami, tak? Duże zainteresowanie tym tematem co roku.
10: Tak, oczywiście. Te wszystkie wydarzenia prozdrowotne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, chociażby właśnie jak spotkania dotyczące samobadania piersi, wczesnego wykrywania różnych chorób albo profilaktyki. To jest zawsze dla nas bardzo ważne i cieszymy się, że coraz więcej kobiet jednak zwraca uwagę na profilaktykę kobiet i mężczyzn oczywiście też, bo nie możemy zapominać o tym, że dla mężczyzn mamy też dużo wydarzeń i również niektóre badania podczas Babskiej Soboty, która jest tak zwana, są również dedykowane mężczyznom, którzy towarzyszą nam bardzo często w życiu i są dla nas również bardzo ważne.
11: Poznajanki dbają o swoje zdrowie?
10: Myślę, że coraz bardziej.
11: Właśnie takie poznańskie Święto Kobiet już niemal 10 lat działa, tak? Gdyby można to wydarzenie porównać kiedyś, a to, co jest teraz, to jest ogromna różnica. Jak się zmieniało to wydarzenie na przestrzeni lat?
10: To jest ogromna różnica. W 2018 roku pierwszą edycję Poznanianek miasto Poznań, prezydent miasta Poznania zrobił na stulecie praw kobiet. Ale wówczas to był plebiscyt. To, co teraz bardzo mocno podkreślamy, że jest to akcja społeczna. Wcześniej był plebiscyt, wybierali mieszkańcy dzwoniąc bądź wysyłając SMS. Organizacje prokobiece bardzo mocno zwróciły nam uwagę na to, że Poznanianki nie chcą brać udziału w takim plebiscycie na najlepszą, najpiękniejszą, najfajniejszą, bo one wszystkie są fajne. W związku z tym wybór jednej był zawsze bardzo trudny. W związku z tym po czasach COVID-u, gdzie mieliśmy chwilową przerwę, bo nie było przez chyba 2 lata Poznanianek z uwagi na ograniczenia COVID-owe, odsłona nowa, już akcji społecznej, a nie plebiscytu, w którym wybieramy 5 bohaterek, 5 kobiet bądź 5 organizacji działających i tutaj w Poznaniu na rzecz kobiet, dla kobiet, z kobietami. I w tej chwili kapituła konkursu złożona z przedstawicieli nie tylko mediów, organizacji pozarządowych, byłych poznanianek, radnych, wybiera 5 bohaterek, więc to jest pierwsza i główna duża zmiana tego, że to już nie jest plebiscyt. Ale za to dołożyliśmy właśnie Poznański Tydzień Kobiet, czyli że nie chcemy o tym, o kobietach mówić jednego dnia, tylko praktycznie przez cały październik są różne wydarzenia i w związku z tym, że wybieramy 5 bohaterek, to przez 5 dni, kiedy jest ten Poznański Tydzień Kobiet, 1 dzień jest poświęcony danej bohaterce. Są z nią podcasty, puszczane filmiki, wywiady. W ten sposób chcemy uhonorować te 5 bardzo ważnych w tym roku dla nas kobiet.
11: A jeśli chodzi o liczbę stowarzyszeń, takich zrzeszeń kobiet w Poznaniu, które bardzo dbają o swój interes, jest tego więcej teraz w mieście niż te prawie 10 lat temu?
10: Tak, zdecydowanie jest więcej i nie ukrywam, że mamy nadzieję, że to jest też rola właśnie tej akcji społecznej, bo ona ma na celu nie tylko wzmacniać kobiety, ale też dawać innym kobietom wzór do działania, że można, że jak się chce, to można działać, także jest zdecydowanie więcej, albo zdecydowanie więcej o nich wiemy, bo zgłaszają się bądź są zgłaszane do tej akcji społecznej.
9: Przypomnę, tematem zajęła się Paulina Grzegorzewska.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
9: Czas na kolejny temat, a teraz zagościłem w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a ze mną...
12: Joanna Przygońska, dział literatury Centrum Kultury Zamek.
9: A dziś będziemy zapraszać na kilka wydarzeń.
12: Kilka wydarzeń, te pierwsze z nich wchodzą w skład naszego jesiennego, herstorycznego cyklu Aleja Praw Kobiet. Może Państwo pamiętają, że kilka lat temu powstała taka ulica w Poznaniu, jedną z ulic w Poznaniu na poznańskich Narumowicach właśnie dostała taką nazwę. I wtedy otwarciu tej ulicy towarzyszył cykl spotkań, w tym cykl spotkań o książkach. Adres już istnieje, natomiast cykl nadal trwa, dlatego że uważamy, że nie chodzi tylko o upamiętnienie zdobycia przez kobiety w Polsce praw wyborczych, bo taka była idea pomysłodawców nazwania tej ulicy, właśnie Aleją Praw Kobiet, ale chodzi także o to, że ciągle jest wiele do opowiedzenia, zrobienia i dlatego zapraszamy każdej jesieni do Zamku wspaniałe autorki, naukowczynie, badaczki, ekspertki, by porozmawiać o tym, co to znaczą prawa kobiet dzisiaj, co jest ciągle do zrobienia, czego jeszcze o tym nie wiemy.
9: I tutaj 24
1: 4 października spotkanie Niezniszczalne lato Liliany.
12: To książka autorstwa meksykańskiej autorki Krystyny Riviery Garcy. Ona przyjedzie do Polski na 3 spotkania. Będzie w Krakowie, Warszawie i właśnie w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek. Książka, w której autorka wraca do 1990 roku, kiedy w lipcu zamordowana została jej siostra, 20-letnia młoda dziewczyna, studentka architektury. W Meksyku szacują organizacje zajmujące się prawami kobiet. Każdego dnia ginie 10, 11, nawet więcej kobiet z uwagi na swoją płeć. A sprawcy często nie są wystarczająco intensywnie poszukiwani i unikają sprawiedliwości. I ta książka przywołująca postać Liliany jest także próbą szukania sprawiedliwości, bo autorka wraca do Meksyku, żeby odszukać akta i spróbować zmierzyć się z tą historią niezwykle trudną, osobistą, tragiczną, ale także jest ważnym głosem, jeśli chodzi o kobietobójstwo, bo jest taka kategoria prawna w Meksyku ustanowiona po tym, jak tak wiele tak młodych i nie tylko dziewczyn zostało zamordowanych, przeważnie przez swoich obecnych lub byłych partnerów.
1: Z kolei 27 października spotkanie autorskie.
12: Przyjdzie do nas Inga Iwasiów i tym razem Aleja Praw Kobiet zaprowadzi nas do mieszkania 60-letniej profesorki literaturoznawczyni, która przeżywa kryzys i w ten świat taki tuż przedemerytalny, być może lekko schyłkowy. Autorka zmaga się z wypaleniem zawodowym i samotnością. Nagle pojawia się królik. Tobiasz. I ta zmiana, którą wprowadza Tobiasz, zamieniając bibliotekę w norę, jest także zmianą wspólnej codzienności, zmianą rytmu życia i otwiera bohaterkę na zupełnie nowe doświadczenia i uczucia. Profesor Inga Iwasiów i jej powieść Tobiasz i Wielki Liść.
2: Wkrótce.
1: A z kolei w listopadzie warsztaty osobistego podpisu.
12: Warsztaty osobistego podpisu to warsztaty kaligrafii, podczas których wspólnie z Batą Kurek z Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Zajmiemy się kształtowaniem osobistego podpisu poprzez ćwiczenia ze stylów, analizę własnego pisma, indywidualne porady i także dopracujemy do detali ten moment osobistego podpisu, który często dla kobiet, które zmieniają nazwisko, przyjmują nazwisko męża albo wracają do swojego poprzedniego nazwiska, jest trudny i jest takim aktem, może odwagi to za duże słowo, ale jest coś w tym akcie zapisania, jest tylko coś więcej niż złożenie podpisu na jakichś formularzach urzędowych.
1: A więcej już nie zdradzamy. Przypomnę, że warsztaty osobistego podpisu 15 listopada w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ale to nie jedyne warsztaty, nie jedyne spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w listopadzie. Co jeszcze czeka właśnie w listopadzie?
12: Ostatnim spotkaniem z cyklu Aleja Praw Kobiet będzie spotkanie z poznańską autorką Pauliną Zagórską. Tuż po premierze jej książki Kup Teraz, czyli Polki w krainie konsumpcjonizmu. Autorka z takiej feministycznej i językoznawczej perspektywy przygląda się różnym zabiegom marketingowym, którym podpowiadają albo nakazują nam sposoby życia, ubierania się, wyglądu, troski, opieki nad dziećmi, relacji rodzinnych itd., pokazując, jak bardzo jesteśmy formatowane do pewnego ideału bycia i wyglądu, który często nie jest osiągalny.
1: Ale na koniec jeszcze jedno spotkanie.
12: Tuż po premierze, tydzień po premierze nowej powieści Substancja, Michał Witkowski wraca do Poznania. Mówię wraca do Poznania, bo jest naszym częstym gościem, jest laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej sprzed 2 lat. Michał Witkowski wraca do fikcji po pierwszym tomie autobiografii, za którą dostał tę nagrodę i robi to z niezwykłym rozmachem. Jesteśmy w dziwnym roku 1770 w pałacu magnata Potockiego i przyglądamy się wydarzeniom i osobom, które zaludniają tę książkę, tę opowieść. Rzeczpospolita trzeszczy i chyli się ku upadkowi, ale wszyscy odgrywają swoje dziwne role. Jest to moment pewnego przesilenia, zmiany, nadchodzącej katastrofy. Być może z tego powodu też będzie nam ta opowieść bliska.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
12: Joanna Przygłęska, Dział Literatury Centrum Kultury Zamek.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję.
9: A więcej szczegółów oczywiście na stronie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
13: Blisko mieszkańców.
9: I jeszcze ważna informacja. Nabór do konkursu poznańskiego wolontariusza roku został przedłużony do niedzieli 18 października. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. A więcej szczegółów na stronie poznań.pl.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Nat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: W ostatnich dniach karnawału Ordynat i Bohdan byli u Sartaskich w Pozierzu. Wieczór zapowiadał się dla Bodzia wesoło. Panien było mnóstwo, a oprócz młodych Sartaskich, jeszcze niedorosłych, żadnego obcego mężczyzny prócz Bohdana. On i Waldemar mieli powodzenie, ale Bodzio kręcił się niespokojnie, coś knuł. Nareszcie znikł z salonu. Nikt nie wiedział, gdzie się podział. Panny zgorszyły się niesłychanie, ordynat był zły, tylko pan Sartaski uspokajał wszystkich. Oho, nie obawiajcie się państwo, on tu jeszcze wróci, mówił przekonywająco. Poznałem już tego młodzieńca, nie robi sobie nic z nikogo i z każdej biedy wypłynie. Ale panny nie dały się przekonać. Ucieczka Bodzia zrobiła złe wrażenie. Magnat nudzi się wśród nas, niedelikatny, wielki pan, chodziły szepty. To już nie ordynat, ten widać gardzi szlachtą, mówili młodzi Sartascy. Bohdan stracił popularność. Nawet nie domyślając się tego, Bodzio pędził w małych saneczkach, chwyconych z Pozierza przez zaśnieżony bór do Głębowicz. Radość miał w sobie i figlarny dreszcz w młodej krwi. Dwa konie głębowickie, zaprzężone w szpic, gnały prawie cwałem. Bodzio stał w sankach, sam powożąc, i pokrzykiwał głośno na cały bór. Od pędu sań i okrzyków śnieg zdawał się spadać z przydrożnych jodeł. Blady księżyc wyjrzał zza drzew, omaścił matową powłoką białą drogę, sypnął skąpe, wątłe iskierki na płaty śnieżne, niby lustrem pogładził lśniące ciała koni. Rozweselone światłem spasione araby rwały z kopyta, chrapiąc i dziarskim pędem unosiły drobne saneczki. Bohdan aż śmiał się z radości. Odczuł w sobie moc przeogromną, swobodę. Był oto teraz jakby panem i władcą, dziedzicem nieprzejrzanych białych włości, stężałych rozłogów. Sam w swych saneczkach wśród pustyni mroźnej. Mróz przemożny, biel przemożna. Powietrze jarzy się białym ogniem. Chłód bijący z tej huty styczniowej, zimnej aż do sparzenia, przenika do kości, ssie szpik z ich wnętrza. I orzeźwia, i młodość wlewa do duszy, porywa instynktownym rzutem, do czynu gna. Mróz nabiera rozpędu, tęgość swą wzmacnia, rozwiał mleczną brodę, włosy puścił na wiatr i sieje hojną dłonią zielone iskry, mroźne kamyczki czerpane z zanadrza lodowego. Sieje piękno i potęgę, sieje chłód i obojętność, sieje nędzę i głód. Śmierć dla skostniałych ciał, rozkosz i życie dla ciepłych, otulonych futra. Z oczu sypie szmaragdy, z dłoni opale z zielonymi błyskami. Pod stopami w srebrnych sandałach rosną mu martwe, lecz błyszczące gwiazdy. Z płaszcza kruszy się cienkie jak pajęczyna szkliwo igiełek mroźnych, które przebija się aż do serca. Wpadli na gładką równinę pola. Niby morze śnieżne otworzyło się przed nimi szeroko, na stokach odległego horyzontu tumanił się mglisty pył. Stulał razem ziemię z niebem, zacierał ich kontury tak, że nie było końca tej bieli cudownej, co niosła sama w dal siłą ciągnienia. Góry, fale śniegu mieniły się jakby posypane żużlami z kryształu, wyraźne zręby zasp zamarzłych były ostre niby piły. Świeżo nadmuchane przez wiatr gromady miały matowość kłębów wełnianych wśród atłasów i srebrnej lamy. Wielka, uroczysta cisza wędrowała, zda się, z ziemi do nieba i znowu, spływając z miesięcznej tarczy, łagodnie zasypiała na majestatycznym łonie zimy. Janczary Arabów rozniosły swój podzwon głośny, ale niknący prędko, bo wsiąkał w tę białą pustynię, nieskończoną jak Sahara. Jednak dźwięczał i straszył. Tu i tam przemykały zające z nastawionymi uszami, przypominając z daleka wydłużoną strzałę. Bohdan wołał na zmykające szaraki i trzaskał z bata. Gdy spostrzegł rudą plamę lisa, krzyknął głośniej i zawrócił konie za nim. Ale od razu wpadł w zaspę. Tęgie Araby zaczęły kopać dzielnie, biorąc kopytami śnieg pod siebie. Szorowały brzuchem śnieżne zwały, parły zawzięcie naprzód, dymiąc z nozdrzy jak z kominów. Czarne ich grzbiety tonęły w zimnych pianach i rozpylały je na chmurę białego pierza. Zawieja roztaszczonych z impetem zasp otaczała podniesione łby końskie i rozwarte na wiatr chrapy. Wierzchnią, lśniącą skorupę śniegu, piersi rumaków gniotły na miał, darły się niestrudzenie wskroś stężałych mas. Niosły się górnie i szumnie. Zziajane, buchające gęstą parą konie, Bohdan wywiódł na ubitą drogę i podwoił pęd. Sam na równi z końmi zmęczony był walką ze śniegiem i upojony. Powietrze uciekające gwałtownie świstało mu w uszach jak grat śmigających kul. Rozpaloną twarz owiewał mu chłodny pocałunek nocy. Jak orkan szał, wpadł na dziedziniec czworoboku zamkowego w Głębowiczach. Powstał tam zaraz ruch niezwykły. Po paru godzinach męczącego oczekiwania w Pozierzu, kiedy już nawet pan Sartaski stracił nadzieję powrotu Bodzia, Waldemar zaś był mocno zirytowany, nagle uciekinier się zjawił. Wszedł do salonu zgrzany, ale raźny, podszedł do ordynata i rzekł z miną nieco skruszoną: — Wuju, możesz mnie powiesić w Głębowiczach, teraz wybacz. — Cóż tam nowego zwojowałeś? — No, nie zbrodnie, ale zawsze, ojej, przestępstwo. Przywiozłem tu orkiestrę zamkową i wszystkich praktykantów głębowickich. Jak karnawał, to się bawimy! — zawołał z zapałem. Widząc zdziwioną minę ordynata, rzekł przymilnie: — Wuju, ja im tam skłamałem, że to z twego polecenia robię taki szum. — Nie kompromituj mnie. To czyn pro publico bono. Waldemar zaśmiał się, podnosząc wysoko brwi. Widział zachwycone twarze panien, rozbawioną minę Sartaskiego i odczuł nastrój oczekiwania. Rzekł wesoło: skoro już wariujesz, miejże odwagę do końca. Gdzież są nasi panowie? Ale nie pamiętasz nawet, czy się państwo Sartascy zgadzają. Bodzio ze zgrozą spojrzał dokoła. No, czyżby? Wykrzyknął. Lecz otrzymał bardzo skwapliwą i przechylną odpowiedź. Bal się rozpoczął. Bodzio odzyskał utraconą chwilowo opinię. Sam ruszył do Mazura w pierwszą parę z panną Sartaską. Tańczył zamaszyście. Przesadzał trochę w udawaniu Bartka, był nieco rubaszny, ale jego młoda twarz ognista i oczy patrzące z wdziękiem kokieteryjnym łagodziły zbytnią żywość ruchów. Dopiero w walcu zmienił się, płynął z tancerką wytwornie, z pewnym rozmarzeniem. Ordynat kilka razy doznał przykrego uczucia. Czasem drobnostka była powodem, jakiś znajomy ton w orkiestrze, zapamiętany w przeszłości, jakiś szum sukni kobiecej w zawrocie tańca, jakaś figura mazurowa budziła nagle dawne echa, a te, uderzając brutalnie w duszę, bolały. Lecz Waldemar panował nad sobą. Wspomnień nie wypuszczał z ukrycia, bał się ich i miejsce było nieodpowiednie. Jednak gdy się coś trzyma w napiętej obawie, jak ptaka, by nie wyfrunął, nie można być swobodnym. Niepokój drży w sercu, oddycha się nim i widzi się go niemal oczyma. Waldemar czuł lęk podwójny, z chęci nieokazania obecnym swego wrażenia, bo mogłoby być zrozumianym inaczej, i zwalczenia w sobie uczuć żałosnych, zbyt ostro trąconych. A zabawa kipiała życiem. Bohdan i praktykanci głębowiccy zmieniali tancerki i unosili je wichrowym lotem. Zadowolony Sartaski częstował winem swoich gości, ale prawie równie szczodrze darzył butelkami muzykantów. Na Bodzia patrzył rozpromieniony. Z demokratyzmem ordynata zżył się, ale w Bohdana pod tym względem nie wierzył. Wiedział, że jest bystry i energiczny, lecz posądzał go o bardziej arystokratyczne cechy. Przekonał się obecnie, że jest inaczej. Młodziutki Michorowski nie różnił się postępowaniem ani od praktykantów, ani od synów Sartaskiego. Nie wybierał panien z lepszymi nazwiskami, jedynie to, co go porywało, to chyba uroda. Ale tańczył ze wszystkimi bez wyjątku. Wyciągał z kątów skromne panienki, domowniczki, co nawet wywołało pewien grymas na ustach wyżej urodzonych. Sartaski cieszył się. Patrząc na ordynata i Bohdana, myślał, czy to tylko jest w ich rodzie, czy w ogóle pleśń magnacka się przeciera. Lecz co do ogółu, miał jeszcze wątpliwości.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

Rada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te figlicje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu

0: równorodo. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psotach wlewa zimny pot. Ada, tu nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady zdzikie i te wielkie, co ty robisz sobie wszystkim?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty jesteś się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie pogląda? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie!

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Bohdan na wiosnę był w posadzie, w Dobrach Rusłockich na Wołyniu. Właściciel, książę Poniecki, mieszkał w Głównym Kluczu, prawie Bohdana nie widywał, gdyż ten jako jeden z pomocników zarządzającego przebywał stale w odległym folwarku Jary. Michorowski pracował od świtu do nocy. Nie czytywał, nawet ulubionych rysunków zaniechał. Wieczorem, upadając ze zmęczenia, zasypiał snem twardym i doznawał wrażeń, że ktoś wali nań ogromne złomy kamieni. Budzono go przed wschodem słońca bez żadnych względów. Praca i obowiązek wzięły go w swój gniotący tryb mozołu. W duszy młodzieńca powstawał bunt, lecz nieubłagana konieczność miażdżyła go. Gdy maj rozkwitł w całej swej świetności, gdy natura wrzała życiem i pożądaniem, oceany białych kwiatów pokryły sady, lasy tryskały kwieciem, łąki wieńczyły swe czoła, Bohdan rwał się jak na łańcuchu. Wściekła przemoc tęsknoty za swobodą szarpała go niby obcęgami. Biec chciał na przepadłe, byle otrząsnąć się z tego jarzma, byle dalej. Zamierał z szumnych porywów życia. Stał na polu buraczanym, dozorując pielenia, ale patrzył jak błędny na gromady kobiet schylonych nad pracą. Często nie pojmował, co mówili do niego ekonomowie lub zarządzający, który sprawdzał pomocników. Wolał już ślęczeć przy biurku w kancelarii administracyjnej, snując niezliczoną ilość cyfr lub pisząc raporty. Wtedy nie widział przestrzeni, nie wciągał w nozdrza zapachu rozprażonej ziemi, mniej tęsknił. Zanurzał się w liczbach i nabierał humoru. Powierzone sobie księgi, rachunki prowadził tak sumiennie, że zarządzający obiecywał mu wyrobić posadę sekretarza. Bodzio uśmiechnął się ironicznie, trochę boleśnie. Za to na polu zawsze irytował zwierzchnika. Im ostrzejsze otrzymywał wymówki, tym bardziej stawał się niepoprawny. Stał raz na rozległym polu, pilnując fornali, orzących zagony kartofli, nudził się i ziewał. W przejrzystym powietrzu cudnego poranka oddalone pola, jary obrosłe rozkwitłą tarniną, ciemne lasy nabierały plastyki niesłychanej. Zdawało się, że horyzont rozjaśniony do najdalszych krańców skupia się i kładzie jak na dłoni najdrobniejsze szczegóły. Siny pasek źródła płynącego pod tarninami był tak wypukły, że Bohdan widział na nim z daleka nawet drobne falki. Pojedyncze liście kwiatów białych chwiały się z lekkim oddechem. Gromada pszczół obsiadła krzewy, rywalizując z motylami, które wyglądały jak rozwiane piórka rajskiego ptaka. Bohdan szedł wolno środkiem pola, bruzdami przemykał się do nęcących go tarnin. Głowę podniósł w górę i wisiał cały śród błękitu, chwytał wzrokiem

ział, odurzającym swym nektarem wszystko, co żyło. Bohdan w kilku susach dopadł do gaju strojnych tarnin i rzucił się w nie jak młody zając w sałatę. Kolczaste gałęzie darły mu ubranie, kaleczyły ręce, do twarzy sięgały, ale Bodzio sam zanurzał głowę w najobfitszych splotach kwiecia i zdawał się połykać je pragnieniem gorących uczuć. Biegał wśród krzewów, ogarniał je ramionami. Spłoszone ptaki wylatywały z gniazd z kwileniem głośnym, kuropatwy furknęły mu spod nóg. Wówczas zatrzymał się. Cicho usiadł pod najpyszniejszym krzewem, zmartwiony, że zmącił swobodę ptakom. Uspokojone ciszą powracały, on zaś przemawiał do nich jak do ludzi. I znowu biegł dalej łąkami, napawał się widokiem źródła, aż wszedł do lasu i stanął nad brzegiem dużego jaru. Prostopadle spod stóp Bohdana spadały ściany porosłe odłamkami skał. Kamienie pokryte mchem zielonym i siwym tworzyły tu piramidy i groty, jakby ręką ludzką ułożone. Rosły brzozy płaczące, wieczną melancholią owiane, jakby i z maja, i z życia nie radę. Młode dębczaki panoszyły się butnie, buki, klony i sosny pokręcone fantastycznie. Leszczyna rozwija się szeroko, a tu i tam bieliły się śniegiem kwiecia rozkwitłe czeremchy. Na samym dnie jaru z hukiem toczyła się wąska rzeczułka, poprzeżynana porostami kamiennymi, na których woda pieła się w wirach i skrętach. Naprzeciw Bohdana, w perspektywie utworzonej pomiędzy drzwiami, widać było frontowy szczyt pałacu w Rusłocku. Słońce grało ogniście na blaszanym dachu, migotliwie krzesało płomyki w oknach szczytowych. Bohdan patrzył, patrzył i smutek okrył go niby płachtą żałobną. Twarz mu zmierzchła, chłód powiał od rzeczułki i wilgocią przejął aż do kości. Pałac ten przypomniał mu Czerczyn, ale przede wszystkim Głębowicze. Rok spędzony w ordynackim zamku pozostawił w duszy Bohdana niezatarty, żywy blask. Wspomnienie dzieciństwa w Czerczynie, nauki, zabawy po świecie były jakby odległą nutą poprzedzającą tylko pyszny akord końcowy. Bohdan kochał Głębowicze i kochał ordynata, chociaż od czasu podjęcia posady w Rusłocku czuł do Waldemara w duszy swej jakiś drobny, nie dający się określić żal. Żal ten wzmagał się, gdy mu było bardzo źle, nikł prawie bez śladu, gdy jakieś przelotne wrażenie machnęło go otuchą. W marzeniach swych widywał Waldemara z Lucią, skojarzonych już, i tęsknił nie tylko za nimi, Ramzesem i Haneczką, lecz i za pluskiem rzeki Głębowickiej i za gwarą drzew parkowych. Z rozrzewnieniem przypomniał sobie swój pokój, gdzie usługiwał mu wyproszony u ordynata Murzyn, dozorca sal myśliwskich. Rozczulał się na wspomnienie robotników, którym dawał książki do czytania, strzelców zwierzynieckich, nawet ogrodów i buldogów z psiarni. Czerczyn oddalił się od jego myśli i uczuć jak obrazek zapamiętany z dziecinnej książki. Obojętność matki i brata były jedną więcej kartą, jaka go przesłaniała. Rusłocka Bohdan nie lubił. Do książąt ponieckich nie mógł się przekonać. Patrzył teraz na ich błyszczący pałac i myślą leciał do Głębowicz. Zadrżał, usłyszawszy głośny tętent. Tuż przy sobie ujrzał nagle zarządzającego Cholewicza, który osadził konia prawie na plecach Bohdana. A tak, spodziewałem się tego. Pan tu patrzy, a tam groch z kapustą porobili, krzyknął Cholewicz. Bodzio się zmieszał. Z pługami? Co takiego? Idź pan zobacz, to się dowiesz. Parobcy pospali się na zagonach, tymczasem konie po kartoflach tratują. Do stu diabłów postawili pana tamto, pilnuj. W Bohdanie ocknął się arystokrata. Wyprostowany, obrzucił dumnym wzrokiem Cholewicza i rzekł z naciskiem: niech pan raczy odzywać się uprzejmiej, proszę. Zarządzający zdumiał się, ale postawa Bodzia jego z kolei zmieszała. Cóż to, może pan tu nie winien? Rzekł spokojniej. Tak, po części jestem winien, lecz wymagam innego tonu. Takiego jak pański nie zniosę. Do dozoru zaś nad parubkami niech pan stawia ekonomów. Ja odmawiam stanowiska.

0: stanowczo. Pan jesteś przez księcia naznaczony na mego pomocnika i ode mnie zależy, gdzie pana stawiać będę. Ale do księcia jestem przysłany przez mego wuja, który nawet księciu nie pozwoliłby na ubliżanie mi, tym bardziej panu, odparł Bodzio. Zawrócił i poszedł w las, nie zważając na Cholewicza. Bohdan od tej pory przeważnie zajmował się sprawami administracyjnymi. W pole wyruszał w chwilach wolnych lub w święta. Wówczas swobodnie puszczał myśli w lot bezkresny.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
2: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: 103 i 4 FM.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Z kancelarii Cholewicza Bohdan wyszedł uśmiechnięty. Zręcznie wskoczył do bryczki i ruszył w drogę. Jechał do sąsiedniego majątku, Hulanki, do obywatela Wyroczyńskiego. Wiózł tam jakieś rachunki, pieniądze i list od Cholewicza. Bodzio cieszył się podróżą kilkumilową po pięknych okolicach wołyńskich, a wraz z nią swobodą. Gdy bryczka wytoczyła się z folwarku na drogę wśród dojrzałych zbóż, Bohdan zaczął gwizdać. Radośnie biegał wzrokiem po falistych rozłogach, strojnych w perskie dywany ozimin i jarzyn. Uczuł zadowolenie i błogi spokój. Te kilka godzin, które miał przed sobą, wydawały mu się nową erą jego obecnego życia. Puścił wodze fantazji i wpadł w zadumę, chwilami tęskną, chwilami graniczącą z szałem. Zły był, gdy w samo południe bryczka stanęła przed gankiem w Hulance. Młody Michorowski wszedł do sieni. Ukazał się lokaj w błyszczącej liberii, na której złote guzy biły się z lampasami, lampasy z mniejszymi guzikami i kampasikami. Wszystko razem oślepiało i zarazem drażniło. Bohdan patrzył na jaśniejącego lokaja, niby na błazna z lichego cyrku. Usta złożyły mu się do uśmiechu. Czy jest pan? Lokaj nic nie odpowiedział, otworzył drzwi i wpuścił Bohdana do dużego gabinetu. Michorowski rozejrzał się, był sam. Rzucił kapelusz na krzesło i przechadzał się wzdłuż pokoju, rozprostowując nogi po podróży. Z ciekawością oczekiwał Wyroczyńskiego. Wiedział o nim, że jest bogaty, że się jakoś tamtego dorobił majątku, że jest bardzo sprytny i dumny. Przepych gabinetu w tym samym stylu, co liberia lokaja, nasuwał pytanie, w jakim rynsztunku wystąpi właściciel. Bohdan czekał, długo, chodził, chrząkał, kaszlał. Drzwi skrzypnęły, wszedł Wyroczyński. Jego okrągła figura zarysowała się w gabinecie okazale. Upierścienione palce zanurzył lekko w kieszeniach ubrania i spojrzał na Bohdana spod brwi, schylając głowę, jakby patrzył pod światło. Michorowski skłonił się uprzejmie i podszedł bliżej w celu powitania. Miał już wypowiedzieć swe nazwisko, gdy osadził go na miejscu sztywny baz Wyroczyńskiego. Czy to z Jarów? Bohdan zaciął wargi, doznał jakby uderzenia w twarz. Z Jarów. Jak godność? Indagował dalej Wyroczyński, nie zbliżając się i nie wyjmując rąk z kieszeni. Mi-ocki, wykrztusił Bodzio, dusząc się z gniewu. Czy z rachunkami od Cholewicza? Tak. Wyroczyński wyciągnął rękę po papiery. Michorowski rachunków szukał długo, trzęsąc się z oburzenia, palce latały mu niesfornie, krew opływała go burzą płomieni. Proszę prędzej, prędzej, nalegał obywatel. Bohdan wydobył papiery z portfela i chciał rzucić je Wyroczyńskiemu, plunąć i natychmiast wyjechać. Ale zadziwiającą siłą woli opanował się. Wzgarda mu dopomogła. Spokojnie wręczył paczkę wraz z listem tłustemu jegomościowi, tylko rękę cofnął prędko, jakby jej nie ufając. Wyroczyński dostrzegł gwałtowny ruch, spojrzał przelotnie na wzburzoną twarz młodzieńca. Proszę poczekać tu, rzekł wyniośle. Zrobił dłonią ruch, wyraźnie wskazujący miejsce przy drzwiach w progu. Bohdan jak ryś rzucił się całą figurą naprzód, lecz się powstrzymał. Zacisnął zęby, aż zgrzytnęły. Wyroczyński już tego nie widział. Szedł do biurka odwrócony plecami. Usiadł na wspaniałym fotelu, rozparł się, założył grube nogi jedną na drugą i bogatym nożem wolno rozcinał kopertę. Bohdan został przy drzwiach zupełnie zapomniany. Wrzało w nim, nerwy waliły w pulsach, niby huk raz po raz padających piorunów. Przechodził piekielne katusze z niewagi, mękę zduszonej w sobie dumy. Ale krzepił się ironią, ona była mu teraz siostrą miłosierdzia. Stał ogłuszony przez krótki moment, potem podniósł głowę śmiało i wyzywająco patrzył na pękatą postać, rozwaloną przy biurku, lewą ręką zaczepił o guzik od kamizelki, w prawej miętosił rękawiczki, rwąc ich skórę z pasją. Trzymał się na wodzy, drżał, ale czekał. Nagle Wyroczyński zdjął jedną nogę z drugiej i ociężale, jednak prędko powstał. List trzymał otwarty, twarz wielka, lśniąca, rozszerzyła się zakłopotanym, lecz bardzo uprzejmym, niemal pokornym uśmiechem. Szedł do Bohdana, rozłożywszy ręce. — Ach, czego się dowiaduję? Mam honor pana Michorowskiego? Bardzo, bardzo uniżenie witam. Wprawdzie fama niosła nam, że Rusłock posiada tak znakomite nazwisko, ale któż przypuszczał? Witam, szanownego... Wyciągnął obie dłonie z miną rozkoszną. List spadł na podłogę. Bohdan cofnął się o krok, nie zmieniając pozycji. Patrzył jak przez szybę lodu. Ramiona Wyroczyńskiego chwiały się gościnnie do rąk Bohdana, lecz ten ich nie podał, stał bez ruchu i głosu. Wyroczyński zrozumiał. Dłonie mu opadły, twarz zrobiła się aż fioletowa od krwi, wybełkotał w okropnym pomieszaniu, nie wiedząc, co mówi. Wszak pan kuzyn ordynata Michorowskiego, nie wiedziałem, chociaż fama niosła. Żałuję, że ta fama, odpowiedział Bohdan, nie ostrzegła mnie, że hulanka posiada taki okaz, jakim pan jesteś, gardzący ludźmi pracy. Teraz wiem i wszelkie kwestie z panem załatwiać będziemy przez pocztę, bo nawet pastucha nie chciałbym tu przysłać, żegnam. Słowa te padały jak szpic rózgi. Bohdan wyszedł z gabinetu, uspokoił się dopiero w polu. Długo klął w myśli, czasem głośno, wreszcie machnął ręką. W związku z imieninami księcia Ponieckiego cała wyższa administracja rusłocka i przyległych folwarków zaproszona została na przedwieczorną herbatę. Zastrzeżenie przed było wyraźne. Potem miał być zjazd i bal dla arystokracji. Należało z administracją załatwić się wcześniej. Bohdan otrzymał wyłączną kartę od księżnej, zapraszającą nader uprzejmie już na obiad i na bal. Ale Bodzio od czasu swej bytności w hulance solidaryzował się więcej z kolegami. Stał się ich szczerym przyjacielem. Własne porywy dumy magnackiej powstrzymywał umiejętnie, mając zawsze w pamięci brutalność Wyroczyńskiego. Odpisał księżnej, że zjawi się razem z kolegami przed wieczorem. Przy herbacie Bodzio został umieszczony w bliskim sąsiedztwie księżnej, która siedziała przy stole. Książę natomiast wciąż spacerował. To zapalał cygaro, to zaglądał w okno, przysiadał obok żony rzadko i na krótko. Odzywał się mało, rzucając przeważnie pytania. Panowie z administracji odpowiadali z mniejszym lub większym pośpiechem i w uroczystym skupieniu. Poniecki słuchał ich z uśmieszkiem pobłażliwo apatycznym. Często także przemówił coś do żony w obcym języku, wprawdzie przyciszonym uprzejmie głosem, lecz przez to pogarszając tylko wrażenie. Bodzio się zdumiewał. Jakoś do innych porządków przywykł w Głębowiczach, a może już miał w swych żyłach krople innej krwi niż Ponieccy. Jednak bogata sala jadalna, rój lokajów wyfrakowanych, ogólna atmosfera maglinacka trochę na niego podziałały. Mimo woli wchłaniał w siebie hojnie tu rozsypaną wielkość. Ożywił się, nabrał kolorów, w źrenicach miał wyraz już przyćmiony, trochę butny. Prostował smukłe plecy, głowę podnosząc wyżej ruchem arystokratycznym. Gawędził wesoło z księżną, ale po polsku. Księcia subtelnie ignorował. Pomimo bowiem wsiąkania w swoje właściwe ramy, odczuwał nietakt Ponieckiego. W poczuciu swej wyższości był uprzedzająco grzeczny dla kolegów, zarazem wyróżniając siebie od nich, lecz bez objawów zewnętrznych. Bodzio obiecywał sobie zostać na wieczór i bawić się dobrze w tych swojskich warunkach. Oboje księstwo wyróżniali go wyraźnie. Bohdan czuł, że mu się to należy, ale rozkosz tego wrażenia psuł mu pewien niesmak. Chcąc go złagodzić, zwracał się z serdecznym słowem lub z dowcipem filuternym do kolegów i cieszyło go ich zadowolenie. Książę krzywił się na to nieznacznie, w duchu myślał natura Michorowskich i wielce był dumny, że się zwie Poniecki.
0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
1: Została ostatnia reklama.
2: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.

staję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
1: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
2: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
3: Została ostatnia reklama.
4: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Poszukiwana?
1: Najpiękniejsza melodia.
0: Znaki szczególne?
1: Kilka nut i miliony wspomnień.
0: Ostatnie miejsce pobytu?
1: Radio Pogoda.
2: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
1: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
7: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
8: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
2: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
3: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach filmowych.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekaj.